swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

0: increasing number of the very best audio software engineers around the world. Radio Centrum. Tak minął tydzień. Lokalnie. Poniedziałek.
1: Tajemnice ula i sekrety pasieki oraz pszczelarze, a do tego słodkie degustacje i artystyczne doznania. Tak wyglądało 15. Kaliskie Miodobranie. Od lat wydarzenie ma promować lokalne wyroby od miodów przez pyłek kwiatowy, pierzgę, propolis, mleczko pszczele, jad pszczeli, powosk wykorzystywane w kuchni, medycynie i kosmetyce. Miodobranie w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu to także możliwość bliższego przyjrzenia się pracy pszczelarzy, jak choćby pozyskiwania miodu, którego pokaz też się odbył.
2: Ramka miodu powinna być ponad 60% zasklepiona przez pszczoły. Wtedy pszczelarz widzi, że miód jest dojrzały. Jak miód niedojrzały się wybierze, to on się zepsuje. I wtedy odsklepywujemy i wkładamy do miodarki i siła odśrodkowa ten miód na zewnątrz odbija i ten miód spada w dół, który idzie przez sito i te sito oczyszcza z reszta wosku i taki naturalny miód zostawiamy nam na 2-3 dni w wiadrach i wtedy ten miód odstoi, te powietrze z tego miodu wyjdzie.
1: Powiedział Radiu Centrum Włodzimierz Małolepszy z pasieki Agatka, który prowadził pokaz pozyskiwania miodu. A w czasie kaliskiego miodobrania uczestnicy mogli spróbować także od razu odwirowanego miodu, ale też różnych innych, od klasycznych, jak lipowy, wielokwiatowy, rzepakowy, po bardzo modne miody smakowe oraz narobić sobie apetytu na miód nawłociowy.
3: W tej chwili jeszcze mamy na tapecie taki miód nawłociowy. To jest najlepszy miód, jaki można pozyskać w Polsce z nawłoci. To jest miód, który porównuje się z właściwościami miodu manuka. Miód bardzo dużo ma w sobie antyseptyków i dlatego jest takim miodem bardzo wartościowym. I w tym roku bardzo wcześnie nawłoć zakwitła i ta nawłoć w związku z tym, że są opady deszczu, ona bardzo pięknie nektaruje i myślę, że będą bardzo dobre zbiory nawłoci w tym roku.
1: Dodał Radiu Centrum Witold Rychlak, pierwszy wiceprezes Regionalnego Związku Pszczelarzy Wielkopolski Południowej. Ten miód powinien być dostępny dopiero w połowie września, a kaliskie miodobranie, oprócz możliwości poznania wyrobów lokalnych pasiek, to także okazja do posłuchania lokalnego folkloru, bo nieodłącznym elementem wydarzenia są występy kapel ludowych z południowej Wielkopolski. Partnerem medialnym wydarzenia było Radio Centrum.
0: Słuchasz, więc wiesz.
1: Historyczne dokumenty dotyczące Kalisza i regionu można znaleźć w internecie. Archiwum Państwowe w Kaliszu udostępniło właśnie blisko 23 tysiące nowych skanów. Wśród nich jest prawie 6,5 tysiąca kopii ostatnich 354 teczek osób osadzonych w kaliskim więzieniu w latach 1939-1945. Internauci mogą też korzystać z ponad 7 tysięcy kopii ksiąg ludności oraz ponad 9 tysięcy dokumentów Rady Opiekuńczej Zakładów Dobroczynnych Powiatu Kaliskiego. Zbiór uzupełniają 273 skany akt naczelnika powiatu kaliskiego z 1834 roku. Wszystkie te materiały można znaleźć na portalu Szukaj w archiwach.
0: Słuchasz, więc wiesz.
1: Maestro Ruben Silva ponownie pokieruje Filharmonią Kaliską. To druga kadencja dyrygenta na tym stanowisku, o które ubiegało się 6 kandydatów. Zdaniem komisji konkursowej najlepszy pomysł na dalszy artystyczny rozwój kaliskich filharmoników przedstawił dotychczasowy dyrektor Miejskiej Placówki Kultury.
4: Przez te 5 lat pokochałem i miasto, i muzyków Filharmonii. Jest to po prostu dla mnie wielki zaszczyt, że będę mógł dalej kontynuować. Może nie będzie rewolucji, będzie ewolucja. Postaram się utrzymać ten wysoki poziom tej orkiestry, bo na tle innych orkiestr w Polsce naprawdę jesteśmy na bardzo dobrym poziomie. Również myślimy o publiczności oczywiście, żeby publiczność miała bardzo urozmaicony repertuar, bo do tej pory byli zadowoleni i coraz więcej przychodzi publiczność do nas, więc to wszystko będziemy kontynuować.
1: Powiedział Radiu Centrum Ruben Silva, dyrektor Filharmonii Kaliskiej. W ostatnich latach, czyli w pierwszej kadencji Rubena Silwy, na stałe do kulturalnego kalendarza miasta wpisało się Święto Rzeki Prosny odbywające się na koniec sierpnia. Filharmonia Kaliska została objęta stałym 3-letnim mecenatem ministra kultury i dziedzictwa narodowego oraz zapadła decyzja dotycząca budowy nowej sali koncertowej dla kaliskich filharmoników. Miasto Kalisz ogłosiło konkurs na wyłonienie projektanta tego obiektu, na który do tej pory zgłoszono 30 ofert.
5: słuchasz, więc wiesz.
1: Ile może ważyć szkolny plecak dziecka? Kaliskie służby sanitarne przypominają, że jego ciężar powinien być dopasowany do wagi ucznia. To ważne, bo zbyt duże obciążenie może negatywnie wpływać na rozwijający się kręgosłup. Problemem może być nie tylko sam ciężar, ale również sposób noszenia plecaka. Sanepid podaje prosty przelicznik, który każdy rodzic może wykorzystać w domu.
6: Waga tornistra to temat często bagatelizowany. Kręgosłup dziecka, zwłaszcza w młodszym wieku szkolnym, wciąż się kształtuje i jest znacznie bardziej podatny na przeciążenie. Codzienne noszenie zbyt ciężkiego plecaka, szczególnie na jednym ramieniu, może w dłuższej perspektywie prowadzić do bocznego skrzywienia kręgosłupa, pleców okrągłych czy innych wad postawy. Jest jednak prosty sposób, by sprawdzić, czy ciężar plecaka jest odpowiedni do wagi dziecka. Wystarczy pomnożyć wagę dziecka w kilogramach razy 0,15, aby uzyskać maksymalną, bezpieczną wagę spakowanego tornistra.
1: Powiedziała Radiu Centrum Anna Napierała, dyrektorka stacji sanitarno-epidemiologicznej w Kaliszu. W praktyce oznacza to, że plecak powinien ważyć maksymalnie 15% masy ciała dziecka. Przy pakowaniu warto więc zastanowić się, co rzeczywiście jest potrzebne danego dnia. Z plecaka można wyjąć zabawki, dodatkowe piórniki czy urządzenia elektroniczne. Dobrym rozwiązaniem jest też korzystanie ze szkolnych szafek i zostawianie tam części podręczników. Sanepid przypomina, że o prawidłowej wadze tornistra powinni dbać zarówno rodzice, jak i szkoła.
5: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
1: Aktywnie, wspólnie i z nowymi pomysłami. Tak najbliższe miesiące mają wyglądać dla seniorów z gminy Koźminek. Rusza projekt Aktywni Seniorzy – Złoty Wiek, Złote Możliwości. Na jego realizację przeznaczono 6800 zł. Wśród zaplanowanych działań są m.in. zajęcia edukacyjne, wydarzenia społeczno-kulturalne oraz aktywności turystyczne. Mają one sprzyjać integracji, rozwijaniu zainteresowań i wspólnemu spędzaniu czasu. Projekt jest skierowany do seniorek i seniorów z gminy Koźminek, a jego organizatorzy podkreślają, że na aktywność nigdy nie jest za późno. Program potrwa do 24 listopada.
5: Coś przegapiłeś? Nie usłyszałeś? U nas dowiesz się wszystkiego.
1: Gmina Opatówek w 2026 roku duży nacisk położyła na budowę kolejnych ścieżek rowerowych. To jedna z ważniejszych inwestycji realizowanych w tym roku przez samorząd.
7: Realizujemy duże projekty w partnerstwie z powiatem kaliskim. Kilka kilometrów ścieżek rowerowych. Do tego dużo nakładów na kolejne odcinki dróg gminnych, też kilka milionów złotych przeznaczamy na te zadania. W tym roku również będziemy przebudowywać urząd gminy w Opatówku. Pojawi się winda wyczekiwana, bo do tej pory nie posiadaliśmy windy zewnętrznej, więc też będziemy przebudowywać sam urząd miejski gminy Opatówek.
1: Powiedział Radiu Centrum Sebastian Wardęcki, burmistrz Opatówka. Uchwalony pod koniec zeszłego roku budżet na 2026 rok przewidział przeszło 87 milionów złotych wydatków, z czego prawie 14 milionów na inwestycje.
5: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
1: 20 lat, ponad 400 kapliczek i krzyży oraz książka, która ma ponad 400 stron. Stanisław Małyszko zakończył swoją niezwykłą wędrówkę po przydrożnych znakach wiary powiatu pleszewskiego. Ostatnim opisanym przez niego miejscem jest nowa kapliczka w Taczanowie II osiedlu.
8: Przez 20 lat jeździł po powiecie pleszewskim, fotografował kapliczki i krzyże, zaglądał do archiwów, rozmawiał z mieszkańcami, którzy opiekują się przydrożnymi znakami wiary. Stanisław Małyszko zakończył właśnie pracę nad wyjątkową publikacją, którą wyda Muzeum Regionalne w Pleszewie. Książka będzie liczyć ponad 400 stron i znajdzie się w niej ponad 400 opisanych kapliczek, krzyży oraz innych przydrożnych znaków wiary. Obecnie publikacja jest w drukarni na etapie składu. Symbolicznym zakończeniem tej 20-letniej pracy jest nowa kapliczka w Taczanowie II osiedlu. Stanęła na końcu wsi pod Starym Dębem, któremu, jak mówią mieszkańcy, brakuje zaledwie 2 centymetrów obwodu, aby mógł zostać uznany za pomnik przyrody. Na murowanym cokole ustawiono figurę Chrystusa Króla osłoniętą drewnianą wiatą. Na uroczystości obecny był Stanisław Małyszko. Po poświęceniu kapliczki odbyła się msza święta polowa, potem obecni ustawili się do wspólnego zdjęcia. I tak właśnie nowa kapliczka stała się ostatnim wpisem w książce, nad którą Małyszko pracował przez 2 dekady. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
5: Tak minął tydzień. wtorek.
9: To prawdopodobnie w Wieluniu zaczęła się największa tragedia XX wieku, wojna, która pochłonęła miliony istnień. 1 września 1939 roku o 4:40, jeszcze przed rozpoczęciem ataku na Westerplatte, Niemcy rozpoczęli bestialskie bombardowanie Wielunia. Zrzucili na miasto 46 ton bomb. Nagły, zmasowany i bezpodstawny atak z powietrza pochłonął życie blisko 1200 cywilów. Dlaczego pierwsze bomby w II wojnie światowej spadły na Wieluń, miasto położone około 80 km od Kalisza? Istnieje udokumentowana koncepcja, że Niemcy zrzucili bomby w ramach testu bojowego nowych tzw. bombowców nurkujących. Miasto było dla nich wygodnym celem. Leżało zaledwie 21 km od ówczesnej granicy z III Rzeszą i nie posiadało żadnej obrony militarnej. Niemieckie samoloty zniszczyły 90% ścisłego centrum miasta, w tym oznaczone symbolami Czerwonego Krzyża szpital, gdzie śmierć poniosły 32 osoby. Zdjęcia Wielunia po ataku na naszej stronie internetowej.
5: www.rc.fm.
9: Do końca września ma się rozstrzygnąć sprawa obwodnicy Kalisza. Przetarg dotyczący tej inwestycji już się odbył, ale postępowanie w tej sprawie obecnie trwa w komisji odwoławczej.
10: Ona zakończy się do końca września, więc możemy spodziewać się, że jak tylko to postępowanie odwoławcze się zakończy, to nastąpi podpisanie umowy. Miejmy nadzieję, że również ono się odbędzie gdzieś tu, w najbliższych okolicach Kalisza albo samym Kaliszu.
9: Powiedział Radio Centrum Andrzej Grzyb, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego. Zgodnie z harmonogramem prace mają się rozpocząć w 2028 roku.
5: Słuchasz, więc wiesz.
9: Czas na pierwszy po letniej przerwie wernisaż w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Prezentowaną będą prace Krzysztofa Łopczowskiego, artysty wizualnego pochodzącego z Ostrowa Wielkopolskiego, absolwenta Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Wystawa nosi tytuł Stany Przejściowe.
11: Jest to jednocześnie nazwa całego cyklu rysunków, które będą prezentowane na tej wystawie. Będzie to 26 prac, które powstały na przełomie ponad 2 lat. Są to rysunki wykonane wyłącznie ołówkiem. Są one próbą opisania w sposób wizualny procesów zachodzących w podświadomości, tego jak wpływają na nasze codzienne decyzje oraz zachowania. Mimo swojego realistycznego charakteru nie są tak do końca figuratywnym, tym bardziej ilustracyjnym przedstawieniem tego zagadnienia.
9: Zapraszał słuchaczy Radia Centrum Krzysztof Łopczowski.
5: Radio Centrum. I tu, i tam.
9: I znowu szkoły wypełniły się gwarem. W tym roku w Kaliszu naukę rozpocznie 21 tysięcy uczniów. W jednostkach publicznych naukę rozpocznie 15 tysięcy dzieci, w tym 1000 w przedszkolach, 7,5 tysiąca w szkołach podstawowych i 6,5 tysiąca w szkołach ponadpodstawowych. W jednostkach niepublicznych to łącznie 6 tysięcy dzieci, w tym 2300 w przedszkolach, 400 w szkołach podstawowych i 3300 w szkołach ponadpodstawowych. A na koniec roku szkolnego trzeba poczekać do 25 czerwca 2027 roku. To oznacza, że przed uczniami jest 188 dni nauki.
5: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
9: Rusza Skalmierzycka Spółdzielnia Energetyczna. Ma to być kolejny krok w stronę tańszej, lokalnej i nowoczesnej energii dla skalmierzyckiego samorządu.
12: Jak przekazują władze gminy, celem spółdzielni jest lepsze wykorzystanie prądu produkowanego z instalacji fotowoltaicznych znajdujących się na szkołach i innych obiektach publicznych. W początkowym okresie samorząd skupi się przede wszystkim na potrzebach energetycznych gminy i jej obiektów. Dzięki spółdzielni energia produkowana w różnych miejscach ma być wspólnie bilansowana i korzystniej rozliczana. Takie rozwiązanie ma pozwolić na lepsze wykorzystanie własnych instalacji OZE, możliwość ograniczenia kosztów energii i jej dystrybucji oraz większą kontrolę nad wydatkami na prąd. Radiocentrum zapytało również, jak powstanie spółdzielni ma wpłynąć na życie mieszkańców. Jak wynika z odpowiedzi Urzędu Gminy, chodzi o konkretne mniejsze wydatki gminy na energię, co oznacza więcej środków, które będzie można przeznaczyć na inne potrzeby i inwestycje. Łączna moc instalacji fotowoltaicznych objętych obecnym portfelem gminy to orientacyjnie ponad 400 kW, a wraz z kolejnymi instalacjami OZE potencjał tego rozwiązania będzie rósł. Pierwsze miesiące pokazać mają przede wszystkim, ile energii produkowanej jest na budynkach gminnych, jak skutecznie jest ona wykorzystywana i jakie realne oszczędności przyniesie spółdzielnia. Na pierwsze wymierne efekty trzeba będzie jednak poczekać, gdyż pokażą je dopiero kolejne miesiące rzeczywistych rozliczeń. Łukasz Kostecki, Radio Centrum.
5: Słuchasz, więc wiesz.
9: Pleszew czeka na powrót Wojska Polskiego. Wielkopolskiego, które stacjonowało w mieście do 1993 roku. Na drodze do realizacji tych planów stoją jednak dawne koszary zajmowane dziś przez OHP. Ani minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, ani komendant główny OHP Jerzy Budzyn nie chcą zgodzić się na oddanie części nieruchomości.
8: O teren potrzebny wojsku zabiega samorząd Pleszewa. Burmistrz Arkadiusz Ptak zwrócił się do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o zgodę na sprzedaż części nieruchomości na rzecz miasta. Chodzi o grunty, które wraz z działkami należącymi już do samorządu mogłyby zostać włączone do przyszłego kompleksu wojskowego. Resort rodziny odpowiedział jednak, że przekazanie nawet części nieruchomości znacząco ograniczyłoby działalność Centrum Kształcenia i Wychowania OHP. Wskazano m.in. na edukację młodzieży, na praktyczną naukę zawodu i na zadania wychowawcze. Sprawa nie jest jednak zamknięta. Ministerstwo Obrony Narodowej podtrzymuje zainteresowanie Pleszewem. Radiocentrum dotarło do informacji, że prowadzone są konsultacje, które mają doprowadzić do rozwiązania, które satysfakcjonuje wszystkie strony. Samorząd Pleszewa przekonuje, że powrót wojska byłby ważnym impulsem dla miasta. Chcą tego również mieszkańcy. W lokalnej sądzie ponad 80% głosujących opowiedziało się za ponownym pojawieniem się żołnierzy w Pleszewie. Teraz wszystko zależy od rozmów między MON, OHP i samorządem. Pleszew chce odzyskać wojskowy charakter dawnych koszar, ale bez zgody na wykorzystanie części terenu realizacja tych planów może stanąć pod znakiem zapytania. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
5: Słuchasz, więc wiesz.
9: Są pieniądze na modernizację miejscowego Orlika, ale gmina Ceków Kolonia mierzy wyżej, a pomoc ma w tym program Orły. Dotyczy on budowy pełnowymiarowych boisk piłkarskich, a został ogłoszony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ubiegłym roku.
13: Chcielibyśmy również w gminie Ceków stworzyć z prawdziwego zdarzenia duże boisko piłkarskie dla drużyny występującej z gminy Ceków w rozgrywkach piłkarskich.
9: Podkreśla w rozmowie z Radiem Centrum Mariusz Chojnacki, wójt gminy Ceków Kolonia. Póki co miejscowe władze skupiają się na istniejącej już infrastrukturze. Na drugi etap modernizacji Orlika w Cekowie gmina pozyskała blisko 300 tysięcy złotych.
5: Tak minął tydzień. Środa.
9: Prokuratura rejonowa w Ostrowie Wielkopolskim sprawdzi wydatkowanie i rozliczenie ministerialnej dotacji na budowę hali K1 przy ulicy Kusocińskiego przez spółkę BM Slam. Inwestycja jest od wielu miesięcy wstrzymana, a środki nie zostały ani prawidłowo rozliczone, ani zwrócone do ministerstwa.
14: Śledztwo dotyczyć będzie okoliczności budowy hali sportowej przy ulicy Kusocińskiego, a zwłaszcza wykorzystania dotacji w wysokości około 5 milionów złotych z Ministerstwa Sportu. Dokładne rozliczenie inwestycji zapowiadał w kwietniu podczas wizyty w Ostrowie minister sportu Jakub Rutnicki. Najpierw resort chciał polubownie rozwiązać problem. Jednak ze względu na brak odzewu ze strony spółki minister wezwał BM Slam do zwrotu ponad 5 milionów wraz z odsetkami liczonymi od listopada 2022 roku, czyli razem około 7 milionów. Jak dotąd bez skutku, bo budowa stanęła już wiele miesięcy temu i od tego czasu nie ma ani hali, ani rozliczenia publicznej dotacji. Teraz prokuratura zbada, czy doszło do wprowadzenia w błąd Ministerstwa Sportu co do możliwości realizacji przez spółkę inwestycji związanej z rozbudową hali. Postępowanie jest na wstępnym etapie i organy ścigania muszą najpierw dokonać procesowej weryfikacji i zabezpieczenia dokumentów oraz przesłuchać świadków. Dopiero po wykonaniu tych czynności będzie możliwe dokonanie karnoprawnej oceny wykorzystania środków przez spółkę. Dla Radio Centrum Jarosław Wardawy.
5: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
9: Już niedługo rusza nabór do nowego kompleksowego programu odbudowy polskiej trzody chlewnej. Piotr Wolasz, kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kaliszu, w rozmowie z Radiem Centrum podkreśla, że w przypadku jakichkolwiek niejasności z nowym programem rolnicy powinni szukać pomocy bezpośrednio w agencji.
15: Zapraszamy wszystkich rolników, aby uzyskali od nas prawdziwą informację, żeby nie korzystali z Facebooków, często wykorzystywanych przez osoby prowadzące jakieś działania mające na celu wyciągnięcie korzyści. Tutaj zachęcam do korzystania z prawdziwej wiedzy. Zapraszamy do agencji na Zaciszu 2 w Kaliszu. Dodam jeszcze, że jeżeli chodzi o zaliczki, które w tym roku przyspieszamy ich wypłatę, Biuro Powiatowe w Kaliszu już jest na etapie 99,9% wykonania planu i może wypłacać te zaliczki.
9: Nowy program ma wspomóc odbudowę polskiej trzody chlewnej. Chcemy stworzyć hodowcom warunki do bezpiecznego rozwoju produkcji, podkreślał minister rolnictwa Stefan Krajewski.
5: Słuchaj. masz, więc wiesz.
9: Akt oskarżenia przeciwko 48-letniemu mężczyźnie oraz 38-letniej kobiecie mieszkańcom powiatu ostrowskiego trafił już do ostrowskiego sądu. Według ustaleń śledczych oskarżeni mieli znęcać się nad zwierzętami.
16: Z ustaleń postępowania oraz zgromadzonego przez prokuratora materiału dowodowego wynika, iż w lutym tego roku oskarżeni działali w sposób bezpośrednio narażający zwierzęta na utratę zdrowia i życia. Konkretnie w okresie ciąży oraz laktacji suki nie zapewnili prawidłowego wyżywienia, co doprowadziło organizm zwierzęcia do skrajnego wychudzenia. Następnie porzucili karmiącą sukę wraz z 4 szczeniętami w rowie melioracyjnym. Zwierzęta pozostawiono bez odpowiedniej ochrony przed działaniem warunków atmosferycznych przy panującej wówczas, jak ustalił prokurator, temperaturze minusowej powietrza.
9: Powiedział Radio Centrum Maciej Meller, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Należy pamiętać, że zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zwierząt, właściciele oraz opiekunowie mają prawny obowiązek zapewnić zwierzętom warunki bytowania odpowiadające ich potrzebom gatunkowym.
16: Porzucenie zwierzęcia, a także dopuszczenie do jego głodzenia lub wyziębienia wyczerpuje zamiana przestępstwa znęcenia się i podlega ściganiu z urzędu. Zarzucany oskarżonym czyn stanowi przestępstwo zagrożone sankcją karną do 3 lat pozbawienia wolności. W razie, gdyby tutaj sąd skazał oboje, sąd obligatoryjnie orzeka środek karny w postaci nawiązki w wysokości od 1000 do 100 tysięcy złotych na cel związany z ochroną zwierząt.
9: Dodaje Maciej Meller, sąd może w takich sprawach orzec również zakaz posiadania przez oskarżonych wszelkich zwierząt.
5: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
9: Inwestycje drogowe jednym z priorytetów budżetowych na 2026 rok w gminie Opatówek. Miejscowy samorząd w planach ma zarówno samodzielne inwestycje, jak i te realizowane we współpracy z powiatem.
17: Realizowaliśmy takie duże zadanie właśnie związane z rewitalizacją samego rynku, ulicy Kościelnej, jak również zabytkowego parku w Opatówku. A kolejnym etapem to będzie rewitalizacja ulicy Poniatowskiego. To jest droga powiatowa, ale tutaj domówiliśmy się ze starostwem, że w partnerstwie również finansowym będziemy przebudowywać. No i czekamy też na kolejny, trzeci etap rewitalizacji, który będzie związany z przebudową drogi krajowej. To, co teraz rozpoczęło się od granicy miasta Kalisza do Opatówka, to jest pierwszy etap i będą dalej kontynuowane prace w stronę Sieradza.
9: Podkreśla w rozmowie z Radiem Centrum Sebastian Werdencki, burmistrz Opatówka. Jak dodaje, ukończenie remontu drogi krajowej diametralnie zmieni oblicze Centrum Opatówka. W niedzielę 13 września hala przy ulicy Krzywoustego w Pleszewie stanie się areną charytatywnego meczu, w którym drużyna Fundacji Bread of Light zmierzy się z ekipą gwiazd, w której barwach wystąpią m.in. aktorzy, koszykarze, a także chorwacki dyplomata.
18: Czas na najbardziej kosmiczne wydarzenie tego roku. Fundacja Bread of Life zaprasza na wielki, charytatywny, kosmiczny mecz serc. Na parkiecie potężne starcie. Bread of Life Basketball Team podejmie drużynę artystów do kosza. W gwiazdorskim składzie rywali wystąpią Marian Baric, Krzysztof Borowiec, Robert Elgendi, Krzysztof Terej, Łukasz Konopka, Ludewiktor Reno, Jakub Wieczorek, Bartosz Obuchowicz, Szymon Rduch oraz Przemysław Zamojski. Ekipą artystów do boju poprowadzi legendarny Szymon Szewczyk. Bądź tam z nami, kibicuj, pomagaj i poczuj kosmiczną energię dobra.
9: A zapraszał słuchaczy Radia Centrum Tomasz Janasik, koordynator wydarzenia. Początek meczu o 16, a bilet z cegiełka kosztuje 10 zł. Zebrane środki wspomogą leczenie Ani Mrówczyńskiej i Ani Laudowicz. Link do zbiórki, która towarzyszy wydarzeniu, a także dokładniejsze informacje o samym meczu na naszej stronie internetowej.
5: Tak minął tydzień. Czwartek.
19: Miejski Zakład Komunikacji w Ostrowie Wielkopolskim ogłasza konkurs na nazwy dla 6 nowych autobusów elektrycznych. Nowe pojazdy powiększyły flotę elektryków w Ostrowskiej Komunikacji Miejskiej do 22 pojazdów.
20: W konkursie poszukiwane są oryginalne jedno- lub dwuwyrazowe nazwy, które kojarzą się z ekologią, energią albo elektrycznym napędem. Można zgłosić dowolną liczbę pomysłów, a każdą propozycję można dodatkowo uzasadnić. Elektryczne autobusy MZK mają już w Ostrowie swoje charakterystyczne nazwy. To m.in. Bateriusz, Pantograf, Solarek, Elektron, Antysmog, Cichobus czy Prądek. Teraz czas na 6 zupełnie nowych. Konkurs jest otwarty dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego, gminy Ostrów Wielkopolski oraz gmin i miast objętych komunikacją MZK. Propozycje można przesyłać do 30 września do godziny 15 na adres podany na stronie internetowej spółki. 6 zwycięskich nazw poznamy 20 października. Ich autorzy otrzymają upominki ufundowane przez MZK oraz firmę Solaris. Ostrowskie MZK ma już 22 autobusy elektryczne. To niemal połowa floty miejskiego przewoźnika, liczącej obecnie 51 pojazdów. A to jeszcze nie koniec. koniec. MZK ma zakontraktowane 4 kolejne autobusy elektryczne, które mają trafić do Ostrowa w 2027 roku. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
5: Słuchasz, więc wiesz.
19: Samorząd województwa wielkopolskiego przekazał w formie darowizny dla gminy Koźminek budynek po byłym oddziale leczenia uzależnień alkoholowych w Murowańcu. Gmina wystąpiła o te darowizny ze względu na plany na zagospodarowanie tego budynku.
2: Przez wiele lat stał pusty i myślę, że to jest bardzo ważne, żeby można było go wykorzystać na różne cele społeczne, ale w tym miejscu też chcemy we współpracy z gminą utworzyć Centrum Niemarnowania Żywności jako oddział Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Rozwoju Wsi w Sielinku, więc chcemy, żeby ten obiekt, który jest bardzo ładnie położony, uratować przed zniszczeniem i żeby służył mieszkańcom i gminy Koźminek, powiatu kaliskiego, ale również całej Wielkopolski.
19: Powiedział Radiu Centrum Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. Wartość darowizny wyceniono na ponad 1 800 000 złotych, a Sejmik województwa wielkopolskiego uchwałę w tej sprawie podjął w czerwcu.
5: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
19: W lasach południowej Wielkopolski są już grzyby. Kaliski sanepid przypomina o najważniejszej zasadzie, by zbierać tylko te, których jesteśmy na 100% pewni. Przypomina jednocześnie, że w razie potrzeby specjaliści kaliskiej stacji sanitarno-epidemiologicznej służą pomocą.
21: W sezonie grzybowym zawsze dostępni są klasyfikatorzy bądź grzyboznawcy i mogą porady grzybowych udzielać. Można się z grzybami do nas zawsze zgłosić, tylko trzeba pamiętać, że my robimy ocenę grzybów, które widzimy, czyli trzeba przyjść z wszystkimi grzybami zebranymi. Nie może to być tak, że przynosimy jednego grzyba i mówimy, że każdy inny, który został w domu, jest identyczny. Grzyby przynosimy zawsze w całości, czyli musi być i kapelusz, i trzon grzyba, bo są to cechy istotne, które różnicują grzyby.
19: Powiedziała Radiu Centrum Maria Wiśniewska, klasyfikator grzybów świeżych powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Kaliszu, a klasyfikatorzy grzybów bądź grzybodawcy, którzy mogą badać grzyby zarówno świeże, jak i suszone w sezonie grzybowym, dostępni są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 10 i od 13.30 do 14.30.
5: Radio Centrum. I tu, i tam.
19: W Galerii Centrum, w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu podziwiać można wystawę prac Krzysztofa Łopczowskiego, artysty wizualnego pochodzącego z Ostrowa Wielkopolskiego. Artysta, operując światłem, cieniem i fakturą, buduje obrazy, które sprawiają wrażenie niemal materialnych, a jego prace balansują na granicy iluzji i rzeczywistości.
22: Jest to cykl, który nazywałem Stany Przejściowe. Tak samo też się nazywa wystawa. Są to prace wykonane wyłącznie za pomocą ołówka. Natomiast ja pracuję w ten sposób, że każdy z rysunków jest przeze mnie wcześniej zaprojektowany w programie 3D. Z tego powodu, że sam proces rysowania wygląda w ten sposób, że nie ma po prostu miejsca na pomyłkę. Poza tym w mojej twórczości jest, myślę, bardzo ważne to połączenie, to zderzenie tych dwóch światów, projektowania cyfrowego z tradycyjnym warsztatem.
19: Powiedział Radiu Centrum Krzysztof Łopczowski. Ekspozycja jest nagrodą Roberta Kucińskiego, dyrektora Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, przyznaną w ramach salonu wiosennego organizowanego przez Galerię Operis Artis, a podziwiać ją można do niedzieli 27 września. Mieszkaniec Kajewa w gminie Gołuchów, Filip Sujka, zdobywcą Pucharu Świata w kickboxingu podczas zmagań, które odbywały się w Budapeszcie. Filip rywalizował w formule kicklight do 94 kg.
9: Pokonał kolejno Niemca Bilgina Erola, Brytyjczyka Harego Taylora i Izraelczyka Karama Asada. Jak przekazał w mediach społecznościowych, był to dla niego bardzo wymagający dzień, ale jednocześnie ogromna dawka doświadczenia i kolejny krok w rozwoju. Warto podkreślić, że dla Filipa to były pierwsze zawody w nowej kategorii wagowej. Wcześniej sięgał on po m.in. Mistrzostwo Świata Juniorów w K1, Mistrzostwo Świata Seniorów w Kicklight oraz Puchar Świata Juniorów w K1. Filip ponadto jest 12-krotnym mistrzem Polski.
5: Coś przegapiłeś? Nie usłyszałeś? U nas dowiesz się wszystkiego.
19: Czy Kaliskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej doczeka się włączenia do sieci kanalizacyjnej gminy Opatówek? Zgodnie z informacjami, które Radio Centrum pozyskało, miejscowe władze prowadzą prace, które finalnie mają włączyć hospicjum w Rożdżałach do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.
9: Burmistrz Opatówka Sebastian Wardęcki przekazał nam, że obecnie trwają prace nad poszerzeniem granic aglomeracji Opatówek. Formalności prawne w tej sprawie mają się zakończyć jesienią. To kluczowy proces, który pozwoli na rozbudowę sieci kanalizacyjnej o dodatkowe obszary, w tym kolejne części Tłokini Kościelnej, Borowa oraz Rożdżał, w tym podłączenia do sieci kanalizacyjnej hospicjum. Władze Opatówka liczą, że uda się uwzględnić rozbudowę kanalizacji w budżecie na przyszły rok. Dawid Nawrocki, Radio Centrum.
5: Tak minął tydzień. piątek.
1: KGW na ratunek. Wielkopolskie spotkanie z pierwszą pomocą to nazwa programu profilaktycznego, w którym mogą wziąć udział członkinie kół gospodyń wiejskich z naszego województwa. Szkolenia odbędą się we wszystkich subregionach Wielkopolski.
0: KGW na ratunek. Wielkopolskie spotkania z pierwszą pomocą. To nowa moja inicjatywa, którą przeprowadzimy na terenie całego województwa wielkopolskiego. W 5 subregionach odbędą się szkolenia dla członkiń i członków kół gospodyń wiejskich z udzielania pierwszej pomocy. Podczas takich szkoleń będzie można nauczyć się udzielania pierwszej pomocy, tak, żeby nieść tą pomoc potrzebującym. Jest to pilotażowy program, pilotażowy projekt, który uruchamiamy jako pierwsi w Polsce.
1: Powiedział Radiu Centrum Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego, który jest inicjatorem szkoleń. W trakcie szkolenia uczestniczki zdobędą wiedzę teoretyczną, którą później wykorzystają w trakcie ćwiczeń, a będą one obejmować m.in. resuscytację krążeniowo-oddechową, tamowanie krwotoków, zadławienia, stany nagłe, ciężkie urazy oraz transport i ewakuację poszkodowanego. Przy tej okazji nie zabraknie również tematów związanych z bezpieczeństwem żywnościowym. Szkolenia zaczną się jeszcze we wrześniu i potrwają do grudnia. Wystarczy, że zainteresowane organizacje się zapiszą.
5: Radio Centrum. I tu, i tam.
1: Zabytkowy szpitalik przy ulicy Podgórnej w Pleszewie przeszedł gruntowną modernizację. Inwestycja kosztowała ponad 6 700 000 zł, z czego 3,5 miliona stanowiło dofinansowanie z rządowego programu odbudowy zabytków.
3: Modernizacja objęła cały budynek od piwnic aż po strych. Wykonano nowe stropy, ściany, posadzki i tynki. Wzmocniono fundamenty, wykonano hydroizolację. Powstała nowa klatka schodowa i szyb windy. Wymieniono także okna i drzwi. Dużo zmieniło się także w instalacjach. Zmodernizowano łazienki, wodociągi, kanalizację, ogrzewanie, wentylację. Zamontowano nowe instalacje elektryczne, monitoring, system przywoławczy, alarm pożarowy oraz system oddymiania klatki schodowej. Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej, którzy korzystają z obiektu, mają teraz do dyspozycji windę, podjazdy dla osób na wózkach oraz system trawersowy, który ułatwia transport osób z niepełnosprawnościami. Jest też duży taras na pierwszym piętrze. Nowe oblicze zyskało również otoczenie budynku. Powstały drogi wewnętrzne, chodniki, parking i miejsce wypoczynku. Teren został uporządkowany, zagospodarowany zielenią, wybudowano także altanę rekreacyjną. Całość uzupełniło nowe wyposażenie pokoi i pomieszczeń dla mieszkańców, a także dla personelu. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
5: Słuchasz, więc wiesz.
1: Nie tylko grożą im kary więzienia, ale też konieczność wypłaty odszkodowań poszkodowanym. W tym roku w prokuraturach Okręgu Ostrowskiego na poczet tych roszczeń zabezpieczono mienie o wartości blisko 1800 milionów złotych należące do osób objętych aktami oskarżenia. Największa kwota zabezpieczona przez prokuraturę rejonową dotyczy sprawy prowadzonej przez jednostkę w Krotoszynie.
4: W przypadku prokuratury rejonowej w Krotoszynie była to nieruchomość zabudowana, położona w terenie powiatu Krotoszyńskiego. 6 348 tysięcy. To zabezpieczenie majątkowe zostało zastosowane wobec podejrzanego o oszustwa związane z zakupem bydła rzeźnego. I zarzuty dotyczą oszustwa na szkodę kilkunastu osób. On nabywał trzody chlewne, bydło rzeźne i nie dokonywał zapłaty. I to od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych na szkodę poszczególnych pokrzywdzonych.
1: Powiedział Radiu Centrum Janusz Walczak, prokurator okręgowy w Ostrowie Wielkopolskim. Oskarżony o oszustwo czeka na wyznaczenie terminu rozprawy. W pozostałych prokuraturach rejonowych Okręgu Ostrowskiego zabezpieczone na poczet kar kwoty nie były tak imponujące. Wynoszą po kilka tysięcy złotych. Jedynie jeszcze prokuratura okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim zabezpieczyła w prowadzonej przez siebie sprawie mienie o wartości 9 milionów złotych.
5: Radio Centrum. I tu, i tam.
1: W galerii w holu w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu można oglądać wystawę, która ma przybliżyć Kaliszanom, co tak naprawdę dzieje się w Pałacu Książąt Radziwiłłów w Antoninie, a dzieje się bardzo dużo i to z różnych dziedzin sztuki.
23: To jest wystawa, można powiedzieć, taka o charakterze troszkę historycznym, aczkolwiek postaraliśmy się o to, aby ona miała także piękną formę artystyczną. Antoniński Ogród Sztuki jest próbą opowiedzenia o tym wszystkim, co dzieje się w Pałacu Myśliwskim w Antoninie, o czym myślę, że większość ludzi nie wie. Kojarzymy oczywiście nasz pałac jako takie południowo-wielkopolskie sanktuarium muzyki chopinowskiej i mówimy najczęściej o wszystkich festiwalach i koncertach, zapominając o wszystkich innych imprezach, które dość gęsto, że tak powiem, ten program działań w Antoninie ubogacają.
1: Powiedział Radiu Centrum Robert Kuciński, dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Wystawę Zdjęcie z Antonina wraz z opisami działań można oglądać do 27 września. Potem pojawi się także w swojej drugiej edycji na galeriach Pałacu Myśliwskiego. Będzie także jedną z ekspozycji festiwalu Chopin w barwach jesieni.
5: Tak minął tydzień.

0: tak się słucha.
1: Agnieszka Walczak, ze mną w studiu jest Ewelina Dudek, naczelniczka Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Kalisza.
2: Witam Państwa bardzo serdecznie, Panią redaktor również.
1: Za nami 1 września, czyli rozpoczęcie roku szkolnego. I jak ten rok szkolny wygląda w Kaliszu, jeżeli chodzi o liczby? Ilu dzieciaków i nastolatków, młodych ludzi zaczęło naukę? Ilu po raz pierwszy weszło do szkoły?
2: W publicznych szkołach, dla których miasto Kalisz jest organem prowadzącym, jest ponad 15 tysięcy młodych ludzi. Są to zarówno przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. Po raz pierwszy prawie 850 dzieciaków jest w klasach pierwszych szkoły podstawowej. Jest to ich pierwszy etap edukacyjny i mamy ich zorganizowanych w 37 oddziałach w tych klasach w szkołach podstawowych.
1: To jest mniej niż w ubiegłym roku.
2: Zgadza się. Powoli widzimy, że ten niż, który w przedszkolach już się zadomowił i niestety nie widzimy trendu odwrotnego. Liczba dzieci spadła i utrzymuje się na tym poziomie i widzimy, że chyba to jest pierwszy rok, kiedy ona nie spada, zatrzymała się na poziomie zameldowanych w Kaliszu w granicach 400. Dla porównania powiem, że w wcześniejszych latach bywało 850, 950, więc tak o połowę spadła i to jest pierwszy rok, kiedy nie mamy spadku, utrzymuje się ten poziom. W przedszkolach już z tym tematem od 2-3 lat na bieżąco jesteśmy. A pierwszy rok to jest rok, który niż dotyka szkoły podstawowe, jest ich mniej niż w zeszłym roku szkolnym, o 6 oddziałów mniej uruchomiliśmy. Tak 850 dzieci, 950, 970, 900 mieliśmy, więc to jest początek. W granicach 70 dzieci mniej. Mówimy tutaj o szkołach prowadzonych przez miasto Kalisz. Jeszcze mamy dzieci też uczęszczające do szkół, placówek niepublicznych, więc te jeszcze możliwości będą takie delikatne, ale już bez większych zmian. Ruchy zawsze jeszcze wrzesień pokazuje, że te ruchy jednak są.
1: Mniej dzieci w pierwszych klasach oznacza, że ich będzie też mniej w latach kolejnych, w kolejnych klasach już tych wyższych, więc pytanie, co z nauczycielami? Czy w tym roku już były jakieś zwolnienia?
2: Nie było zwolnień. Myślę, że to jest też powoli widzimy, obserwujemy też ten trend ogólnopolskich, raczej przejścia na emeryturę, przeniesienia między placówkami. Dyrektorzy, nauczyciele też bardzo odpowiedzialnie podchodzą do tego tematu, za co im serdecznie też dziękujemy, bo widzimy tutaj ogromną wolę współpracy wielu nauczycieli, którzy widzą, że akurat ich przedmiot czy profesja, jak nauczyciele przedszkola, może nie być wystarczająca, żeby utrzymać się w środowisku nauczycielskim, uzupełniają swoje wykształcenie poprzez specjalizację na przykład z jakiejś pedagogiki specjalnej, żeby móc na przykład pracować jako nauczyciel współorganizujący kształcenie. I dzięki temu uzyskują jak gdyby drugą nogę, drugą możliwość, alternatywę, jeżeli nie uda się na przykład w aktualnym miejscu pracy, w przedszkolu czy w szkole podstawowej, w tym pierwszym etapie edukacyjnym, no to mają możliwość na przykład pracować jako nauczyciel współorganizujący kształcenie. Ta elastyczność powoduje też, że mogliśmy zaproponować właśnie taką formę, przeniesienie do świetlicy. Widzieliśmy też przejścia na emeryturę, tam gdzie to oczywiście pozwalało, część nauczycieli się zdecydowała i zaczynamy powolutku obserwować, że jednak mamy nauczycieli, którzy są w wieku 50 i starsi i tych nowych nauczycieli często szukając osób, które by chciały wejść do szkół, nie zawsze we wszystkich profesjach, bo to też nie można generalizować, ale często nie znajdujemy nauczycieli przedmiotów zawodowych, matematyków, chemików, brakuje nam również pedagogów specjalnych, psychologów. Nie jest to może bardzo, bardzo dużo, ale jeszcze zdarzają się wakaty w naszych placówkach.
1: Czyli z jednej strony są te profesje, które, czy te przedmioty, których nauczyciele no, nie są poszukiwani na rynku pracy, z drugiej ci, których potrzebujecie. A jeżeli chodzi o liczby, to ilu odeszło w tym roku na emerytury, a ilu zostawiliście, czy nadal ma pracę w szkole?
2: Licząc globalnie w całym mieście, można powiedzieć, że mamy w granicach 2500 etatów. Oczywiście to też nie jest tak, że to są zawsze etaty tylko na cały etat, bo często nauczyciele mają rozbite to w kilku placówkach albo uzupełniają etat, albo mają zaproponowane kilka godzin, bo na przykład ich przedmiot, tak jak chemia czy fizyka w szkołach podstawowych, ona w szkole ośmioklasowej nie pozwoli im zbudować całego etatu, więc to są, sumując, takie liczby. Nie odnotowaliśmy na dzień dzisiejszy jakiegoś wyraźnego spadku liczby nauczycieli, czyli ci nauczyciele, którzy przeszli na emeryturę, niektórzy z racji tego, że nie mogliśmy znaleźć nauczycieli, którzy by chcieli wejść w ten zawód, zostali też poproszeni jeszcze albo na chwilkę, żeby zostali sami, też wyrażali taką wolę, że gdyby była potrzeba, to mogą jakąś godzinę czy dwie, jeżeli nie znajdą dyrektorzy nauczycieli, móc kształcić, więc nie mamy tutaj ruchu takiego diametralnego, że nie wiem, 50 odeszło. W każdej placówce pojedyncze odejścia, naturalne. Widzimy też taki trend, że w szkołach ogólnodostępnych coraz więcej potrzebujemy nauczycieli specjalistów, z racji tego, że dzieci posiadają właśnie orzeczenia, potrzebują dodatkowego wsparcia w procesie edukacji właśnie poprzez nauczyciela współorganizującego, czy jakiegoś nauczyciela specjalisty, który poprowadzi zajęcia z rewalidacji. Jest to na przykład dziecko niedosłyszące, bądź z jakąś inną trudnością, które spokojnie jest w stanie realizować edukację w szkole ogólnodostępnej. I tych dzieci zdiagnozowanych z jakąś specjalną potrzebą jest coraz więcej. Stąd właśnie to przekwalifikowanie się, albo ewentualnie nawet czasami nam się zdarza, że mamy zapotrzebowanie na takiego nauczyciela, którego wcześniej w placówce nie było, bo jest dziecko, które potrzebuje dodatkowego wsparcia. I czasami nawet ten bilans mimo wszystko może wychodzić na to, że nie mamy spadku, pomimo tego, że ktoś odszedł, ewentualnie nie uruchomiliśmy jakiegoś oddziału, a mamy zwiększenie zatrudnienia z uwagi na to, że jest dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
1: Już będąc przy tym temacie, to jeszcze przypominam sobie taką rozmowę sprzed wakacji, kiedy pani mówiła, że okres letni to jest ten moment, kiedy poradnia pedagogiczno-psychologiczna w Kaliszu ma najwięcej pracy, bo właśnie wtedy są wydawane te orzeczenia. Jak miasto przystosowuje się właśnie do tych potrzeb, do tych nowych potrzeb uczniów, których przybywa?
2: Właśnie poprzez uzupełnianie kwalifikacji przez nauczycieli, dotrudnianie nauczycieli według potrzeb wynikających z orzeczeń, potrzeb dzieci. W poradni również pedagodzy tam zatrudnieni uzupełniają kwalifikacje, poradnictwo, w ogóle cała ta działka pedagogiki specjalnej, też organizacja tej pracy też przechodzi zmiany, też zostały zmienione zasady wydawania orzeczeń, wchodzi powoli ocena funkcjonalna, więc tych obowiązków i w szkołach ogólnodostępnej i w poradni też zaczyna się to zmieniać. Staramy się tak przeorganizować zadania w poradni, kiedy właśnie jest ten zwiększona intensywność wydawania orzeczeń na kolejny etap edukacyjny, bo kiedy dziecko kończy przedszkole, potrzebuje iść do szkoły, aby móc dobrze zaplanować jego proces dydaktyczny, potrzebujemy orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, jeżeli widzimy, zostało skierowane też z przedszkola czy z pierwszego etapu edukacyjnego, kiedy kończy naukę w klasie trzeciej, aby móc dalej realizować poprzez to wsparcie, które miało. Być może trzeba zweryfikować, czy nie potrzebuje jakiejś dodatkowej pomocy. Ta praca w poradni jest na tyle przeorganizowana, jest to placówka, która ma troszkę inaczej zorganizowane, nie ma takich typowych wakacji. Pani dyrektor tak planuje pracę, żeby móc w maksymalnym stopniu opiniować i wydawać te informacje niezbędne do planowania procesu dydaktycznego.
1: A to też są dodatkowe klasy, czy takie już szkoły, w których w większości klasy są takie koedukacyjne, tak? W których ci uczniowie też mogą się odnajdywać, nie muszą chodzić do szkół specjalnych.
2: Tak, zgadza się, to rodzic decyduje. Mamy to zorganizowane w bardzo różny sposób. W placówce specjalnej, w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, w szkole podstawowej numer 19, tam przepustką do takiej placówki jest właśnie posiadanie takiego orzeczenia, ale to nie znaczy, że tylko tam takie kształcenie jesteśmy w stanie zorganizować. Jest to zależne też od tego, jak dziecko funkcjonuje i jak rodzic chce zaplanować ten proces dydaktyczny. Mamy również szkoły ogólnodostępne, gdzie stworzyliśmy na przykład oddziały dla dzieci ze spektrum autyzmu. Choćby szkoła podstawowa numer 18. W tym roku wprowadzamy również taką formułę w szkole podstawowej numer 24. Uruchamiamy, bo widzimy właśnie zwiększone zapotrzebowanie w klasach integracyjnych, w szkole podstawowej numer 17, ale tak naprawdę nie mamy już w tym momencie żadnej szkoły ogólnodostępnej, w której nie byłoby choćby jednego dziecka, które posiada orzeczenie i potrzebuje dodatkowego wsparcia w postaci innego procesu, innego może pomocy w procesie dydaktycznym, bo on jest w tradycyjnej klasie ogólnodostępnej i jest w stanie realizować proces dydaktyczny z klasą, z rówieśnikami, z dostosowaniem, z zaplanowaniem, nie wiem, dodatkowej pomocy dydaktycznej, przeorganizowaniem, nie wiem, miejsca, w którym te lekcje są realizowane i jest również w stanie osiągnąć sukces dydaktyczny.
1: Kalisz się przygotowuje tak, że są nowe klasy i tych klas przybywa, a z takich nowości w szkołach, czy w tym roku szkolnym ogólnokrajowych, jakie mamy? Z czym się jutro już w dniu roboczym uczniowie i nauczyciele i rodzice spotkają?
2: Spotkamy się przede wszystkim ze zmienioną podstawą programową. Wchodzi reforma, która to, co w zeszłym roku nie było obowiązkowe, czyli edukacja zdrowotna, w tym roku mamy realizowane w formule obowiązkowej. Zmiany w zakresie telefonów komórkowych w szkołach. Mamy również zmiany w zakresie żywienia, bo troszeczkę mamy przeorganizowane, zmienioną zadania właśnie w placówkach, gdzie realizowane jest wyżywienie, aby troszeczkę dostosować, przemodelować dietę, bo w szkołach planowane to były te diety też w taki sposób, gdzie było pełne wyżywienie, pełne czy niepełne wyżywienie, ale teraz też eliminacją właśnie potraw mięsnych, wprowadzeniem potraw strączkowych, dodatkowe obowiązki w sklepikach szkolnych, aby odpowiednie wartości, te produkty były sprzedawane z odpowiednimi wartościami odżywczymi, żeby one nie były takie, które nakłaniają dzieci do niezdrowych nawyków. Więc tych nowości trochę jest. W rozmowach z dyrektorami, czy w ogóle ze środowiskiem szkolnym, troszeczkę ubolewamy nad tym, że właśnie tej stabilności nam troszkę brakuje. Że my ciągle jesteśmy w tym procesie zmiany. Każdego roku coś nowego i trochę mamy wrażenie, że na ostatnią chwilę i często tym ostatnim elementem, tym ogniwem jest właśnie nauczyciel, dyrektor, gdzie rodzic czy uczeń się denerwuje, że jeszcze coś niedopięte, że jeszcze coś nowego, innego, a on miał czasami bardzo mało chwil na to, żeby to zorganizować, bo choćby z tą edukacją zdrowotną to rozporządzenie weszło w połowie sierpnia i przeorganizowanie całego procesu też wymagało wysiłku i różnych zabiegów, aby to dobrze zaplanować, zorganizować, żeby wszyscy mogli te zadania móc potem wykonywać zgodnie z podstawą programową, z przepisami prawa.
1: Miejmy nadzieję tylko, że to wyjdzie na zdrowie dzieciom, przede wszystkim uczniom. A jeszcze na koniec zapytam o szkołę mistrzostwa sportowego, czyli siódme liceum ogólnokształcące, które miało być likwidowane, później nie zostało zlikwidowane, czy może przekształcone, przeniesione. Jak teraz wygląda sytuacja tej szkoły?
2: Decyzją kuratora oświaty i opinią, potem już decyzją finalną ministerstwa, to liceum zostanie wygaszone, bo taki jest efekt tych wszystkich zmian, wygaszone w zespole szkół numer 9 i dotychczasowe klasy pierwsza, druga, trzecia, czwarta, czyli w tym nowym roku szkolnym, który się zaczął, druga, trzecia i czwarta, ukończą szkołę w zespole szkół numer 9, czyli można powiedzieć, że zostanie to wygaszone. Nie prowadziliśmy tam nowego naboru. Nowy nabór został zrealizowany w piątym liceum ogólnokształcącym. Ten proces dydaktyczny ruszy. Mamy klasę, która będzie realizować zarówno kształcenie takie typowo z piłki nożnej i taki ogólny sportowy proces. Jesteśmy bardzo dobrej myśli, bo nawet jeszcze teraz z początkiem września mamy sygnały, dzieci dochodzą do tych klas. Mamy zaplanowany proces dydaktyczny, jesteśmy w porozumieniu z klubami sportowymi, we współpracy pani dyrektor ze środowiskiem szkolnym będzie w piątym liceum ogólnokształcącym realizować ten plan.
1: Rozumiem. To tym zakończymy naszą rozmowę. Przypomnę, że ze mną w studiu była Ewelina Dudek, naczelniczka Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Kalisza. Dziękuję za wizytę.
2: Dziękuję. Wszystkim Państwu życzę dobrego nowego roku szkolnego.
0: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha. Tak minął tydzień. Lokalnie.

0: tylko 3,99 za kilogram. Stokrotka.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Reklama.

0: Cały papier toaletowy Velvet, 10 rolek. Drugie opakowanie gratis. Tak, drugie duże opakowanie papieru Velvet gratis. Stokrotka.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Dożynki, dożynki, dożynki! A na nich wystąpi Stach Chórski! Powiatowo-gminne dożynki w Rychnowie już w tę niedzielę. Od 13:00 msza święta i korowód na plac dożynkowy. A od 14:15 występy artystyczne i orkiestra Dęta. O 19:00 Big Band po godzinach. 21:00 gwiazda wieczoru Stach Chórski! Zapraszają starosta kaliski Jan Adam Kłysz i wójt gminy Blizanów Sławomir Musioł i komitet organizacyjny.
2: Jak sobota to...
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają pieczarki, śliwka i kalafior w super cenie. Z naszej produkcji ciasto skubaniec i bułka fitness, a z delicji pierogi z jabłkiem. Uwaga! Filet z kurczaka 19,90, szynka bez kości 17,90 i wołowina pręga 39,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Napój litrowy Hortex 2 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: Jak to ładnie określają synoptycy, dzisiaj dynamiczna, wietrzna i burzowa pogoda kształtowana przez rozległy niż z ośrodkami w rejonie Skandynawii i zachodniej Rosji. Z zachodu napływa chłodne powietrze polarne morskie, ale gdzie tam tak bardzo chłodno to nie jest. Do 21 do 22 stopni zobaczymy dzisiaj na termometrach w regionie. Zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, ale są też takie piękne epizody ze słońcem jak w tej chwili ten o poranku.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 8.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Burze na horyzoncie. Synoptycy ostrzegają, to nie będzie spokojny dzień. Delegaci Trumpa polecą do Kijowa z propozycją końca wojny. Łaziki marsjańskie wylądowały w Krakowie. Można je podziwiać z bliska. Agnieszka Trojanowska-Bis. IMGW ostrzega dziś przed burzami. Te mogą pojawić się w całej północnej części kraju. Burzom może towarzyszyć silny wiatr. Ostrzeżenia w wielu miejscach obowiązują aż do jutrzejszego poranka. 25 głosów zabrakło, by odrzucić prezydenckie weto w sprawie ustawy o kryptowalutach. Głosowanie w Sejmie poprzedziła ostra sejmowa dyskusja. Premier Donald Tusk zacytował zeznania Przemysława Krala, świadka w sprawie afery Zonda Krypto. Według tych zeznań Zbigniew Ziobro miał wyciszyć sprawę za 2 miliony złotych.
6: Ta osoba zeznała także, że rekompensata za tę usługę będzie wypłacona panu ministrowi Ziobro za pośrednictwem fundacji, którą zakładał brat pana Ziobry, a była to fundacja suwerennej Polski.
7: Pan eksploruje kolejne dno. Używa pan w takim rozedrganym z pańskim sposobie, kiedy pan nie wie co zrobić, jak się ratować przed kolejną przegraną. Próbuje pan używać prokuratury, służb i zeznań bandytów.
5: Odpowiadał premierowi z mównicy prezydencki minister Zbigniew Bogucki. Rosyjska armia zaatakowała w nocy przedsiębiorstwo przemysłowe w mieście Kamieńskie na środkowym wschodzie Ukrainy. 4 osoby zginęły, a 6 zostało rannych. W ostrzale uszkodzony został obiekt należący do zakładu przemysłowego. Dzisiejszy dzień ogłoszono dniem żałoby w mieście. Amerykańska delegacja Donalda Trumpa uda się na Ukrainę. Potwierdził to Wołodymyr Załański, Steve Witkow i Jared Kushner. Polecą do Kijowa już jutro. Jak mówi Donald Trump, mają propozycję zakończenia wojny na Ukrainie. Najlepsze łaziki marsjańskie z całego świata można oglądać w Krakowie. W Akademii Górniczo-Hutniczej ruszyły międzynarodowe zawody. Co roku przyciągają setki młodych inżynierów, a także naukowców i biznesmenów z sektora kosmicznego.
8: Franciszek Gniot z Politechniki Warszawskiej ze Studenckiego Koła Astronautycznego. Nasz łazik to Sirius 2.
9: Łukasz Wyczyński, prezes Europejskiej Fundacji Kosmicznej. Co roku również ściągamy ekspertów, decydentów z całego świata, którzy przyjeżdżają tutaj łowić talenty.
5: Łaziki w krakowskiej AGH można oglądać do jutra.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: To z Marsa szybciutko na ziemię, bo warto, bo dzisiaj piękna pogoda i w dodatku sobota, 5 września w kalendarzu. Dzień dobry, Marzenna Frysiak.

0: Witajcie na naszej pominutę po godzinie 8. Budzimy się powolutku, bo dzisiaj sobota, nasz pierwszy weekend po wakacjach. Chociaż jeżeli ktoś zachomikował trochę urlopu, to dla niego wakacje mogą trwać trochę dłużej. Mamy 248 dzień roku, do jego końca zostało 117 dni. Astronomiczne lato trzyma się całkiem mocno, zostało nam 17 dni lata. Słońce wstało dziś o 6.06, zajdzie o 19.26, więc przed nami 13 godzin i 19 minut dnia. No i choć z każdym dniem tego światła trochę bywa spokojnie, mamy dzisiaj sobotę, więc korzystajmy z niej ile się da. A skoro to sobota, to możemy zapomnieć o budziku, zacząć dzień bez pośpiechu i bez patrzenia na zegarek. Kawa, jakieś dobre śniadanie, jakiś spacer, muzyka, a później no, zobaczymy, co dzień przyniesie, a będzie się sporo działo, będziemy o tym mówić na naszej antenie. Zostańcie z nami, sobotni poranek właśnie się zaczyna.
1: I gra muzyka.

0: Reklama. Burmistrz gminy i miasta Nowe Skalmierzyce oraz sołectwa Biskupice Łoboczne, Mączniki i Śliwniki zapraszają na dożynki gminne. 5 września, Stadion Miejski w Nowych Skalmierzycach. Start od 14. Czekają na Was regionalne smaki, dobra zabawa i muzyczne emocje. O 20 gwiazda wieczoru zespół Golec Orkiestra. Do wspólnej zabawy porwą Was także Top Girls.
1: Serdecznie zapraszam mieszkańców gminy i gości. Jerzy Łukasz Walczak, burmistrz gminy i miasta Nowe Skalmierzyce.
0: Reklama.

0: Mira Fiori, kolejny singiel zapowiadający album Chciałbym urodzić się, żeby latałem Artura Rejka od premiery Kundla, poprzedniego solowego albumu Artura Rejka. W marcu minęło 6 lat, a w listopadzie ubiegłego roku premierę miał za to koncertowy krążek Dawid Podsiadły i Artur Rejek na żywo w Katowicach, czyli Zorza 2025. Premiera albumu Chciałbym urodzić się, żeby latałem została zaplanowana na 18 września, czyli już niedługo, a kawałek Mira Fiori znalazł się właśnie na naszej liście jako najwyżej notowana nowość. To miejsce 20. Całe notowanie, całą listę znajdziecie oczywiście na rc.fm. Tam też można głosować.
1: Top 30 i gra muzyka.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed groźną pogodą w sobotę. W wielu miejscach obowiązują alarmy przed burzami, a w części kraju wciąż się nie wieje. Sprawdzimy, gdzie szykować się na tą niebezpieczną aurę w najbliższych wiadomościach o godzinie 9.
2: Reklama.
3: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają pieczarki, śliwka i kalafior w super cenie. Z naszej produkcji ciasto skubaniec i bułka fitness, a z delicji pierogi z jabłkiem. Uwaga! Filet z kurczaka 19,90, szynka bez kości 17,90 i wołowina pręga 39,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Napój litrowy Hortex 2 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
4: Dożynki, dożynki, dożynki! A na nich wystąpi Stach Chórski! Powiatowo-gminne dożynki w Rychnowie już w tę niedzielę. Od 13 msza święta i korowód na plac dożynkowy, a od 14.15 występy artystyczne i orkiestra Dęta. O 19.00 Big Band po godzinach. 21.00 Gwiazda Wieczoru Stach Chórski! Zapraszają starosta kaliski Jan Adam Kłysz i wójt gminy Blizanów Sławomir Musioł i komitet organizacyjny.
5: Burmistrz gminy i miasta Nowe Skalmierzyce oraz sołectwa Biskupice Łoboczne, Mączniki i Śliwniki zapraszają na dożynki gminne. 5 września, Stadion Miejski w Nowych Skalmierzycach. Start od 14. Czekają na Was regionalne smaki, dobra zabawa i muzyczne emocje. O 20.00 Gwiazda Wieczoru zespół Golec Orkiestra. Do wspólnej zabawy porwą Was także Top Girls.
6: Serdecznie zapraszam mieszkańców gminy i gości. Jerzy Łukasz Walczak, burmistrz gminy i miasta Nowe Skalmierzyce.
2: Reklama.
7: I mamy weekend. I gra muzyka.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: Niszwilia przemieszcza się teraz znad północno-wschodniej Polski w kierunku zachodniej Rosji. Związane z nim fronty atmosferyczne przynoszą chmury i opady deszczu. Płynie do nas chłodne i wilgotne powietrze polarnie znad północnego Atlantyku. Dzisiaj możliwe burze, ale na razie całkiem piękna pogoda. Dziś zachmurzenie również umiarkowane, okresami duże. Maksymalnie dziś na termometrach zobaczymy w regionie 22 stopnie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 9.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Przed burzami i silnym wiatrem w 9 województwach ostrzega IMGW. Eksperyment na basenie szykują śledczy po śmierci chłopca. Wielkie sportowe emocje czekają dziś kibiców polskich siatkarek. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ponad 300 razy interweniowali strażacy w Wielkopolsce po przejściu frontu burzowego. Nie ma informacji o poszkodowanych. Najtrudniejsza sytuacja wystąpiła w powiecie gnieźnieńskim, gdzie strażacy wyjeżdżali ponad 50 razy. Dużo zgłoszeń mieli także w powiatach poznańskim i obornickim. A dziś w ponad połowie kraju obowiązują alerty Instytutu Meteorologii. Ostrzeżenia przed burzami wydano dla 9 województw, a przed silnym wiatrem dla 2. Burze wystąpić mają dziś i w nocy w zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, lubuskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, mazowieckim i podlaskim. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem wydano dla części zachodniopomorskiego i pomorskiego. Po śmierci 7-latka na basenie w Łodzi nadal nie ma dokładnej daty eksperymentu procesowego, który ma pomóc wyjaśnić przyczyny tragedii z końca lipca w akwaparku Fala. Mimo że dziecko tonęło, nie zareagowali ani ratownicy, ani opiekunka grupy, z którą pływał chłopiec, a pomógł mu dopiero jeden z klientów łódzkiego kompleksu. Chłopiec przez 2 tygodnie walczył później o życie, ale niestety zmarł. O planowanym eksperymencie mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
6: Trwają uzgodnienia, żeby przeprowadzić taki eksperyment, należy jak najwierniej odtworzyć warunki, które panowały w dniu samego zdarzenia. Głównym celem eksperymentu będzie właśnie sprawdzenie, jaka była widoczność.
5: Jak dotąd nikt nie usłyszał w tej sprawie zarzutów. Dziady Adama Mickiewicza są tegoroczną lekturą w ramach akcji Narodowego Czytania. Dziś odbywa się już 15. edycja tego wydarzenia. Tekst Mickiewicza zabrzmi w ponad 6000 miejsc w ponad 40 krajach. Polska Para Prezydencka weźmie udział w akcji w Warszawie przy pomniku polskiego wieszcza. A już dziś wieczorem wielkie sportowe emocje. O 18:00 półfinał Mistrzostw Europy Siatkarek Polska-Włochy. Biało-czerwone wygrały dotąd wszystkie mecze w turnieju. Ten może być jednak najtrudniejszy. Chwilę po 18:00 powinien zacząć się także mecz Igi Świątek w trzeciej rundzie US Open. Po drugiej stronie siatki Czeszka Marię Bust.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: A w regionie też sportowe emocje. Dziś o 15:00 piłkarze KKS-u Kalisz we Wrześni powalczą o 3 punkty w Betclic trzeciej lidze. Trzymamy kciuki. 3 minuty po 9:00.

0: to nas.
1: Reklama. Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722. Reklama.
2: I mamy weekend. I gra muzyka.

0: Cykada na cykladach, a nie toparze w Gołuchowie. Tamtejszy Ośrodek Kultury Leśnej zaprasza na dzisiejsze wydarzenie Noc Nietoperzy, czyli spotkanie z tymi niezwykłymi latającymi ssakami w zabytkowym parku Arboretum i na placu Podwolskim. Dziś czekają na Was leśnicy, naukowcy i chiropterolodzy, a w programie m.in. rodzinne warsztaty, gra terenowa, teatr piasku, spotkanie ze specjalistami, a wieczorem spacer i nasłuchiwanie nietoperzowych sygnałów echolokacyjnych. Czyli będzie można nie tylko dowiedzieć się, jak nietoperze żyją, ale też posłuchać ich nocnych rozmów, no i oczywiście zobaczyć las z zupełnie innej perspektywy. Noc nietoperzy dziś od godziny 16 na placu Podworskim w Gołuchowie. Znajdziecie tam również nasze radiowe stanowisko mobilne, więc szukajcie namiotu oznaczonego logiem Radia Centrum. Wstęp na imprezę jest bezpłatny, a szczegółowy program na rc.fm.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Reklama.
3: Burmistrz gminy i miasta Nowe Skalmierzyce oraz sołectwa Biskupice Łoboczne, Mączniki i Śliwniki zapraszają na Dożynki Gminne. 5 września, Stadion Miejski w Nowych Skalmierzycach. Start od 14:00. Czekają na Was regionalne smaki, dobra zabawa i muzyczne emocje. O 20:00 gwiazda wieczoru zespół Golec Orkiestra. Do wspólnej zabawy porwą Was także Top Girls.
4: Serdecznie zapraszam mieszkańców gminy i gości. Jerzy Łukasz Walczak, burmistrz gminy i miasta Nowe Skalmierzyce.
5: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl. Zapraszamy.
2: Reklama.
6: I mamy weekend. I gra muzyka.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: W niedzielę na polach marsowych w Kaliszu odbędzie się kolejna edycja cyklicznego pikniku plenerowego pod hasłem Przyjaźnie, zdrowo, aktywnie. Szczegóły w wiadomościach o 9.30.

0: Zbliża się 9.30, a przed nami pierwsze już dziś wiadomości z naszej najbliższej okolicy i Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Piknik, podczas którego będzie można zadbać o zdrowie. Za chwilę szczegóły. W tym serwisie także o potańcówce w Kaliszu, a w sporcie otwarcie sezonu dla zawodników MKS-u.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Sport, zdrowie i rodzinna zabawa. Na polach marsowych w Kaliszu odbędzie się piknik, podczas którego mieszkańcy będą mogli m.in. zobaczyć pokazy sportowe, wziąć udział w animacjach i zadbać o zdrowie. W przygotowanym programie jest też otwarcie nowej tężni salankowej, a zaprasza Urząd Miasta Kalisza.
3: Atrakcje przygotowano dla osób w każdym wieku. Będą pokazy kaliskich klubów sportowych, sztuki walki, gry zespołowe i tory przeszkód, a organizacje pozarządowe zaproszą mieszkańców na warsztaty i animacje. Nie zabraknie także akcji krwiodawstwa oraz atrakcji związanych z bezpieczeństwem, m.in. symulatora dachowania, alkogogli i technologii VR. Dla dzieci przygotowano dmuchańce i konkursy. W trakcie wydarzenia nastąpi też oficjalne otwarcie nowej tężni solankowej, która jest drugim takim obiektem w Kaliszu. Piknik przyjaźń. Jaźnie zdrowo, aktywnie rozpocznie się w tę niedzielę 6 września o 13 i potrwa do 17, a wstęp na wszystkie atrakcje jest bezpłatny. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Tanecznym krokiem mieszkańcy Kalisza wejdą we wrzesień, a to za sprawą kaliskiej potańcówki pod chmurką w rytm największych przybojów. Wydarzenie odbywa się cyklicznie na głównym rynku, przeznaczone jest dla każdego, kto lubi tańczyć, bo DJ zagra przyboje od klasycznych hitów po współczesne rytmy. Kaliska potańcówka dziś przed ratuszem, początek o 19.00. Wspólne pląsy potrwają do 21.30. Udział w zabawie jest wolny.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Po raz 14 ulica Niecała obchodzi swoje święto. Dzisiaj od 11 do 17 ta licząca 230 metrów uliczka z wyjątkową historią zgromadzi po raz kolejny tłumy wystawców, a także gości z Kalisza i regionu, którym będzie przyświecać hasło tegorocznej akcji, czyli rzeczy z duszą, ludzie z pasją. Nie zabraknie rzemieślników, miłośników strojów z dawnych epok, zabytkowych aut czy słynnych lalek, które dawniej produkowano w położonej przy ulicy Niecałej fabryce. Organizatorzy zaplanowali również pokazy śpiewu, tańca oraz występy lokalnych młodych talentów. Ponadto zachęcają oni uczestników do przebrania się w stroje z lat 20. XX wieku, ale oczywiście każdy, nawet bez specjalnego ubioru, będzie mile widziany na ulicy Niecałej. Netland MKS Kalisz na otwarcie sezonu zmierzy się z mistrzem Polski. To już tradycja, że piłkarze ręczni z Kalisza pierwszy mecz grają z zespołem z Kielc.
4: To lepiej, jeżeli gra się z tak silną drużyną na otwarcie?
5: Ciężko powiedzieć. Na pewno jest dobrze wejść w ligę. To, co gdzieś tam próbowałem dzisiaj na treningu powiedzieć chłopakom przed treningiem, żeby z tego meczu wynieść coś, żeby być gotowym, jak była szansa, żeby ten mecz wygrać, co jest naprawdę, będzie trudne, ale żeby być gotowym na ten mecz, żeby z tego meczu jak najwięcej wyciągnąć. To jest dla mnie najważniejsze, żeby z takim przeciwnikiem jak Kielce wyjść i wyciągnąć jak najwięcej, a jak będzie szansa, to trzeba być gotowym na to, żeby tą szansę wyciągnąć.
2: Powiedział Radio Centrum Rafał Kuptel, trener Netland MKS Kalisz. Otwarcie sezonu 2026-27 Lotto Superligi Mężczyzn w Kaliszu dziś. Mecz między Netland MKS Kalisz a Industrią Kielce zacznie się o 20.15.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 26 minut 10.00.

0: Reklama.
1: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają pieczarki, śliwka i kalafior w super cenie. Z naszej produkcji ciasto skubaniec i bułka fitness, a z delicji pierogi z jabłkiem. Uwaga! Filet z kurczaka 19,90, szynka bez kości 17,90 i wołowina pręga 39,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Napój litrowy Hortex 2 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
2: Cyklu 50 na 51 Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentuje
3: Kinowy Festiwal Młode Lwy.
2: Od 11 do 13 września w kinie Centrum 3 seanse. Arek, Mama, Panorama. Powiedz mi, co czujesz? Życie dla początkujących. Po seansach spotkania z reżyserami, scenarzystką i protoplastą bohatera fabuły. Filmowy Festiwal Młode Lwy. Kino Centrum w Kaliszu przy Łaziennej 6.
4: Więcej na cks.kalisz.pl.
2: Organizatorem 50 na 51 jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni, producent Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych.
0: Reklama.
5: I mamy weekend.

0: Jeżeli dziadem Adama Mickiewicza kojarzą wam się przede wszystkim ze szkolną ławką, lekturą i tym słynnym pytaniem nauczyciela, no dobrze, ale co autor miał na myśli? No to jest okazja, żeby spojrzeć na ten tekst zupełnie inaczej. Już w niedzielę 6 września o 12, o godzinie 12, tak, Miejska Biblioteka imienia Adama Styka w Kaliszu zaprasza na tegoroczne narodowe czytanie. Będzie tajemniczo, trochę mrocznie, no bo to w końcu dziady, ale przede wszystkim bardzo teatralnie, bo fragmenty dziadów przeczyta Zdzisław Wardejn, znakomity aktor znany m.in. z Kogla Mogla czy piłkarskiego pokera. Co ciekawe, sam ma z dziadami bliską historię, bo w 2001 roku wyreżyserował ich trzecią część. Ale tym razem nie tylko posłuchamy aktora, bo publiczność również dostanie swoją rolę i wspólnie z nim przeczyta wybrany fragment. Spotkanie z dziadami 6 września o 12 Biblioteka Główna przy ulicy Legionów 66. Możecie też przenieść własny egzemplarz dziadów. Dostaniecie na nim specjalną pamiątkową pieczęć narodowego czytania.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.

0: Zgromadzenie Ogólne ONZ zdecydowało o przyjęciu rezolucji, która promuje nową mapę świata, lepiej oddającą rzeczywiste rozmiary kontynentów i państw. Inicjatywa spotkała się z szerokim poparciem, choć nie było się bez jednego głosu sprzeciwu. Na nie? No właśnie, kto zagłosował na nie? Posłuchajcie w wiadomościach o godzinie 10.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama.
3: Dożynki, dożynki, dożynki! A na nich wystąpi Stach Chórski! Powiatowo-gminne dożynki w Rychnowie już w tę niedzielę. Od 13:00 msza święta i korowód na plac dożynkowy. A od 14:15 występy artystyczne i orkiestra Dęta. O 19:00 Big Band po godzinach. 21:00 gwiazda wieczoru Stach Chórski! Zapraszają starosta kaliski Jan Adam Kłysz i wójt gminy Blizanów Sławomir Musioł i komitet organizacyjny.
2: Reklama.
4: I mamy weekend. I gra muzyka.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: Chmur przybywają, nie wyglądają zbyt przyjaźnie. W tej chwili 18 stopni na termometrach, temperatura odczuwalna 15 stopni. Ciśnienie w górę 1012,5 hektopaskala, wiatr do 31 km na godzinę. Dzisiaj może mocniej powiać, będzie porywisty. No i z tego, co mówią synoptycy, może popadać w Kaliszu już o godzinie 13. Dzisiaj przelotne opady deszczu i burze możliwe w całym regionie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła 10. Radio
2: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Setki telefonów odebrali strażacy w związku z burzami w ostatnich godzinach. Toprowcy mają po czym odpoczywać. To były rekordowe wakacje. Jest nowa oficjalna mapa świata. Rozmiary krajów wróciły do rzeczywistych. Agnieszka Trajanowska-Bis. Ponad 1000 razy interweniowali strażacy w całej Polsce w związku z wichurami i burzami. Najwięcej telefonów odebrali w województwach wielkopolskim, lubuskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim. Najtrudniejsza sytuacja w Wielkopolsce, tam najwięcej zniszczeń jest w okolicach Gniezna, Poznania i Obornik, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej.
6: Pożary dotyczyły usuwania skutków silnego wiatru, czyli przewróconych drzew, połamanych gałęzi, czy też zabezpieczania uszkodzonych budynków.
5: Pogoda da o sobie znać jeszcze dziś, bo Polska podzielona jest praktycznie na pół, jeśli chodzi o ostrzeżenia przed burzami, jakie wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. O ponad 30% wzrosła liczba osób ratowanych przez Topr w polskich Tatrach podczas tegorocznych wakacji. Ratownicy udzielili pomocy ponad połowie tysiąca osobom. To 130 więcej niż latem ubiegłego roku. Im starsze pokolenie, tym częściej gotuje samodzielnie. Najmłodsi, czyli tak zwane Zetki, przygotowują sobie 35% posiłków samodzielnie. Tak wynika z raportu Good Food Forum, poświęconego nawykom żywieniowym Polaków. Mówi Jacek Grzeszak z firmy, która przeprowadziła badania.
7: Z tego badania rysuje się nam takie napięcie pomiędzy nawykami Polaków, a próbą zmiany tych nawyków. To znaczy, ponad 60% Polaków uważa, że zdrowe żywienie jest podstawą dobrostanu, ale jednocześnie większość także widzi, że te nawyki są bardzo trudne do zmiany.
5: Coraz częściej też zamawiamy jedzenie z restauracji czy też fast foodów. 78% Polaków deklaruje, że robi to czasem, a częściej są to młodsi konsumenci. Jest nowa oficjalna mapa świata. Wczoraj Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję na rzecz jej wprowadzenia. Nowa mapa wierniej odzwierciedla rozmiary państw i kontynentów. O przyjęcie nowych przepisów zabiegały kraje afrykańskie, sprzeciwiły się jedynie Stany Zjednoczone. Najpopularniejszą obecnie mapę świata stworzył w XVI wieku flamandzki matematyk Gerardus Mercator. W jego szkicach regiony w pobliżu równika wydają się znacznie mniejsze niż są w rzeczywistości. I tak na przykład Grenlandia wydaje się tylko nieco ustępować rozmiarem Afryce, podczas gdy w rzeczywistości jest 14 razy mniejsza.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: No a to pierwsze takie zmiany po ponad 450 latach. 3,5 minuty po 10:00.

0: Reklama.
1: Szczepienia przeciw grypie, RSV, COVID i wiele innych, w tym szczepienia podróżnych. Punkt szczepień Centrum Zdrowia w Krotoszynie. Mickiewicza 13. Grypa, RSV, COVID, WZW oraz szczepienia podróżnych. Centrum Zdrowia. Krotoszyn, Mickiewicza 13. Szczepimy codziennie od 8 do 20. W soboty do 16.
2: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
3: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKik. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
6: Burmistrz.

0: gminy i miasta Nowe Skalmierzyce oraz sołectwa Biskupice Łoboczne, Mączniki i Śliwniki zapraszają na Dożynki Gminne. 5 września, Stadion Miejski w Nowych Skalmierzycach. Start od 14:00. Czekają na Was regionalne smaki, dobra zabawa i muzyczne emocje. O 20:00 gwiazda wieczoru zespół Golec Orkiestra. Do wspólnej zabawy porwą Was także Top Girls.
1: Serdecznie zapraszam mieszkańców gminy i gości. Jerzy Łukasz Walczak, burmistrz gminy i miasta Nowe Skalmierzyce.
2: Reklama.
3: I mamy weekend. I

0: Czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego?
1: Dziś 80. urodziny obchodziłby Freddie Mercury. Urodził się 5 września w 1946 roku na Zanzibarze. A świat zapamiętał go jako jednego z najbardziej charyzmatycznych wokalistów w historii muzyki. Choć od jego śmierci minęło już 35 lat, grupa Queen wcale nie zamierza rozstawać się z muzyczną sceną. Brian May i Roger Taylor nadal koncertują, a za mikrofonem stoi Adam Lambert. Oczywiście nie wszystkim fanom ten pomysł się podoba. Dla wielu osób Freddie był po prostu niezastąpiony. No ale muzyka zespołu żyje znakomicie. Bohemian Rhapsody przekroczyła na YouTubie miliard wyświetleń. Ostatnio dołączył do niej Don't Stop Me Now. Wielki przebój napisany w całości przez Mercury'ego. Piosenka ma już swoje drugie, trzecie, a nawet kolejne życia. Trafia do reklam, filmów, produkcji internetowych. No i wciąż jest grana na imprezach. No i jest jeszcze jeden smakowity wątek. W ubiegłym roku książka brytyjskiej dziennikarki Leslie Ann Jones przyniosła sensacyjną historię kobiety, która twierdzi, że jest sekretną córką Freddiego. Według autorki miały istnieć nawet wyniki testu DNA potwierdzające tę historię. Rodzina Mercury'ego nie potwierdziła jednak publicznie tych doniesień. Tak czy inaczej, 80. urodziny Freddiego Mercury'ego to świetna okazja, żeby przypomnieć sobie największe hity tego wyjątkowego artysty. Zresztą pojawią się one również na naszej antenie.
0: Googlotki, czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.

0: Reklama. DNG Mori Pleszew, firma należąca do japońsko-niemieckiego koncernu produkująca nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie, poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowisko. Operator CNC. Oferujemy profesjonalne wdrożenie do pracy pod opieką doświadczonych specjalistów. Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem portali pracuj.pl oraz OLX. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62 742 80 97. DNG Mori Pleszew zaprasza.
1: Dobry smak i wyjątkowe chwile? To właśnie Bacówka. W Bacówce znajdziesz smaki tradycyjnej kuchni staropolskiej, a także nowoczesne propozycje. A gdy planujesz uroczystość, urodziny, jubileusz, komunię czy spotkanie firmowe, przygotujemy salę, catering i zadbamy o każdy szczegół. Restauracja Bacówka, Kalisz, Aleja Wolności 12. Bacówka. Przyjdź i przekonaj się, że warto.
0: Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu. Reklama.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
3: Od 1 września na terenie szpitala w Ostrowie Wielkopolskim działa automatyczny system parkingowy. Jest dosyć kontrowersyjnie. Posłuchajcie o tym w wiadomościach o 10.30.

0: Wiadomości z naszej najbliższej okolicy, bo to już 10.30 i Kasia Gurcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Burza wokół ostrowskiego parkingu, za chwilę szczegóły. W tym serwisie także o wielkim święcie nietoperzy w Gołchowie, a w sporcie po zwycięstwo na inaugurację.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Nowe zasady parkowania na terenie ostrowskiego szpitala spotkały się ze sporą krytyką. Ostrowianie narzekają przede wszystkim na wysokość opłat, ale zastrzeżenia budzą także zasady dotyczące bezpłatnego parkowania dla krwiodawców. Szpital, reagując na głosy mieszkańców, nie wyklucza zmian we wprowadzonym rozwiązaniu.
3: Dotąd podczas wjazdu na teren szpitala kierowca otrzymywał specjalny bilet kosztujący 10 zł i mógł z nim wielokrotnie wjeżdżać i wyjeżdżać z placówki. Nowy system działa w oparciu o kamery, dzięki czemu nie trzeba już pobierać biletu. Pierwsze 15 minut postoju jest bezpłatne, a każda rozpoczęta godzina kosztuje 8 zł. Z opłat zwolnione są osoby dojeżdżające na dializy oraz krwiodawcy, ale tylko ci, którzy tego samego dnia oddają krew i mogą to potwierdzić odpowiednim zaświadczeniem. Jak się okazało, nowe zasady wywołały wśród ostrowian sporo emocji. W internecie krytykowano przede wszystkim wysokość stawki za parkowanie, ale pojawiły się również uwagi dotyczące ulgi zwolnień z opłat. Szpital, reagując na krytykę, tłumaczy, że zmiana była konieczna. Jak podkreśla dyrekcja, wcześniej zdarzało się, że parking był wykorzystywany przez osoby, które długo zajmowały miejsca, ograniczając dostęp pacjentom. Placówka zapewnia, że obserwuje funkcjonowanie systemu i bierze pod uwagę zarówno pozytywne, jak i negatywne strony. Nie wyklucza zmian także w wysokości opłat. Zapowiedziano również bezpłatne miejsca przed bramą szpitala dla osób z niepełnosprawnościami. Czy nowe zasady rzeczywiście poprawią dostępność miejsc parkingowych i ograniczą problem z ich długotrwałym zajmowaniem? I jak zostaną ocenione przez ostrowian? Na odpowiedź na te pytania trzeba będzie jeszcze poczekać. Dla Radio Centrum Jarosław Wardawy.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: To już dziś wielkie święto nietoperzy. Po raz kolejny Ośrodek Kultury Leśnej w Gołchowie dołączył do ogólnopolskiej akcji edukacyjnej Lasów Państwowych Las do Góry Nogami i umożliwi zaprzyjaźnienie się z nietoperzami. W zabytkowym parku Arboretum i na Placu Podworskim spotkają się leśnicy, naukowcy, chiropterolodzy, przyrodnicy, edukatorzy oraz wszyscy, którym bliska jest przyroda.
4: Będzie to okazja nie tylko do poznania niezwykłych latających ssaków, zasad ich ochrony, ale także do spojrzenia na lasy z innej perspektywy. Przygotowaliśmy program, który łączy wiedzę przyrodniczą, edukację leśną i aktywne poznawanie natury. Wydarzenie będzie lekcją biologii, ekologii i leśnictwa, a jednocześnie pozwoli doświadczyć lasu wszystkimi zmysłami. W programie m.in. wykłady i spotkania ze specjalistami, rodzinne warsztaty, gra terenowa, teatr piasku, wieczorny spacer z chiropterologami, czy nasłuchiwanie sygnałów echolokacyjnych nietoperzy i poznawanie metod ich obserwacji.
2: Powiedziała Radio Centrum Anna Błaszczyk ze Ośrodka Kultury Leśnej w Gołchowie. Noc nietoperzy rozpocznie się już o godzinie 16 na Placu Podworskim. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Partnerem medialnym wydarzenia jest Radio Centrum, które tego dnia w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołchowie będzie ze swoim plenerowym studiem live. Wyjazdowym meczem w Opolu z Gwardią sezon 2026-27 w Lotto Superlidze dziś o 18 rozpoczną piłkarze ręczni Rebut KPR Ostrowi. Mecz ten jest bardzo ważny, bo terminarz spotkań dla ostrowskiej ekipy na początku sezonu jest wyjątkowo trudny. Chcemy dobrze zacząć rozgrywki, bo później czekają nas jeszcze cięższe mecze, powiedział Radio Centrum Rafał Stępniak, trener bramkarzy ostrowskiej drużyny.
5: W tym roku w lidze będzie każdy mecz ważny, a ten jest szczególnie zawsze pierwszy mecz, jest taki ważny, bo jak wygrasz, no to fajnie się wszystko otwiera, to później już nie myślisz o tych Kielcach i Płocku, który masz u siebie, bo masz te 3 punkty i wiadomo, że dobrze zacząłeś i, że tak powiem, na ten pierwszy miesiąc plan minimum został zrealizowany, ale zobaczymy, jak będzie. No jesteśmy dobrej myśli, jedziemy tam na pewno po zwycięstwo.
6: Co może być kluczem, ta defensywa, o której pan wspomniał?
5: Tak. Ja cały czas uważam, że defensywa jest najważniejsza, bo przy tym bronią bramkarze, przy tym wyprowadzamy ataki szybkie i to będzie na pewno kluczowe.
2: Powiedział Radio Centrum Rafał Stępniak. We wrześniu Rebut KPR Ostrowia po meczu w Opolu zagra jeszcze u siebie z Orlen Wisłą Płock, następnie derby w Kaliszu oraz w Ostrowie podejmie mistrza kraju Industrię Kielce.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 25 minut zostało do 11. Loka.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Krotoszynie. Już 4 października w kinie Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Bilety dostępne w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner. Krotoszyn, 4 października, kino Przedwiośnie.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: Każdy głos ma swoją niepowtarzalną historię. W przestrzeni artystycznej rozwijamy głos z autentycznością, pewnością siebie i najwyższą jakością. Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie. Przestrzeń artystyczna to szkoła wokalna w sercu Kalisza. Znajdziesz nas na ulicy Główny Rynek 15. Zapraszam, Anna Maria Palusińska-Szulc.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Reklama.
6: Radio Centrum.

0: Reklama. Dożynki, dożynki, dożynki! A na nich wystąpi Stach Chórski! Powiatowo-gminne dożynki w Rychnowie już w tę niedzielę. Od 13.00 msza święta i korowód na plac dożynkowy. A od 14.15 występy artystyczne i orkiestra Dęta. O 19.00 Big Band po godzinach. 21.00 Gwiazda Wieczoru Stach Chórski! Zapraszają starosta kaliski Jan Adam Kłysz i wójt gminy Blizanów Sławomir Musioł i komitet organizacyjny.
1: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają pieczarki, śliwka i kalafior w super cenie. Z naszej produkcji ciasto skubaniec i bułka fitness, a z delicji pierogi z jabłkiem. Uwaga! Filet z kurczaka 19,90, szynka bez kości 17,90 i wołowina pręga 39,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Napój litrowy Hortex 2 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
0: Reklama.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
3: Wichur i burza nad Polską. Ostatniej doby strażacy w całym kraju interweniowali 1153 razy w związku z przechodzącym frontem atmosferycznym. O pogodzie nie tylko w wiadomościach o godzinie 11.
4: Hello, no one is available to take your call. Please leave a message after the tone.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: No i co my tu mamy? Dużo różnych niespodzianek. Niżwilia przemieszcza się z nad północno-wschodniej Polski w kierunku Rosji. No i związane z nim fronty atmosferyczne powoli przynoszą chmury i opady deszczu. Płynie do nas chłodne i wilgotne powietrze polarne z nad północnego Atlantyku, ale całkiem nieźle, bo maksymalnie dzisiaj 22 stopnie. Do tego wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 km na godzinę.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 11.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Ponad 1000 interwencji strażaków po wichurach, dziś też niespokojnie. Prezydent USA potwierdza delegację do Moskwy z propozycją pokoju. Porażka sióstr Williams w pierwszej rundzie debla US Open. Agnieszka Trojanowska-Bis. Wichury i burze w Polsce. Strażacy w nocy interweniowali ponad 1000 razy. Najwięcej telefonów odebrali w województwach wielkopolskim, lubuskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim. Dziś także w ponad połowie Polski mamy alerty przed burzami. Ostrzeżenia obowiązują dla całej północnej i środkowej Polski, mówi starszy kapitan Wojciech Gral z Państwowej Straży Pożarnej.
6: Od Warszawy, Łodzi na północ występują na mapkach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzeżenia dotyczące burz. Więc na cały czas jesteśmy w gotowości do podjęcia ewentualnych działań.
5: Alerty pozostaną aktualne przez cały dzień, aż do nocy, a na północy do jutrzejszego poranka. Mobilizacja francuskich policjantów na czas pielgrzymki papieża Leona XIV. 14 tysięcy funkcjonariuszy ma zabezpieczać pierwszy dzień wizyty 25 września. Przewiduje się, że w Paryżu pojawi się wtedy 250 tysięcy wiernych. Amerykanie wiozą do Moskwy i Kijowa propozycję pokoju, ogłosił prezydent USA Donald Trump. Steve Witkoff i Jared Kushner mają w ten weekend przedstawić władzom Rosji i Ukrainy plan zakończenia wojny. Jedyną przeszkodą, zdaniem Trumpa, są osobiste relacje między Zełańskim i Putinem, stąd wizyta amerykańskich wysłanników.
7: Przywożą ze sobą propozycję zakończenia wojny, bo ja zakończyłem 8 wojen. Mam nadzieję, że jesteście ze mnie dumni. Zakończyłem 8 wojen i nikt mnie za to nie chwali.
5: Natomiast prezydent Ukrainy mówił, że w związku z wizytą Kijów wstrzyma ataki uderzeń z powietrza, ale tego samego oczekuje od władz w Moskwie, póki co Rosjanie kontynuują powietrzne ataki na Ukrainę. Były wielkie nadzieje i sentymentalny powrót na korty, ale Serena i Venus Williams odpadły już w pierwszej rundzie debla w US Open. Słynne siostry Williams po 4 latach ponownie stanęły po jednej stronie siatki w Nowym Jorku i mimo, że spotkanie skończyło się porażką, to legendarne Amerykanki przez całe spotkanie otrzymywały niesamowite wsparcie zachwyconych kibiców na korcie Artura Asza.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: A to nie, taka niespodzianka, po raz trzeci w ciągu 4 sezonów Lina Svitolina pożegnała się z US Open w 3 rundzie. 4 minuty po 11.

0: Reklama.
1: Jak sobota to?
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Burmistrz gminy i miasta Nowe Skalmierzyce oraz sołectwa Biskupice Łoboczne, Mączniki i Śliwniki zapraszają na dożynki gminne. 5 września, Stadion Miejski w Nowych Skalmierzycach. Start od 14:00. Czekają na Was regionalne smaki, dobra zabawa i muzyczne emocje. O 20:00 gwiazda wieczoru zespół Golec Orkiestra. Do wspólnej zabawy porwą Was także Top Girls.
5: Serdecznie zapraszam mieszkańców gminy i gości. Jerzy Łukasz Walczak, burmistrz gminy i miasta Nowe Skalmierzyce.
0: Reklama.

0: Nie ma mowy, żeby się nudzić na weekend. W Kepcie trwa 9. Festiwal Trzech Kultur. Wydarzenie, które przypomina, jak wielokulturowa i fascynująca jest historia tego miasta. A przed nami sporo atrakcji, koncerty, spotkania, wykłady, spacery historyczne i opowieści o dawnym Kępnie. Muzycznie też zapowiada się bardzo interesująco. Zagra Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus. Pod batutą Anny Duczmal-Mróz wystąpi Natalia Przybysz, a Artur Żmijewski sięgnie po piosenki Leonarda Cohena. No i oczywiście pojawi się gwiazda tegorocznej edycji, Kaja. Festiwalem Trzech Kultur Kępno przez 3 dni opowiada swoją historię słowem, muzyką i spotkaniami, więc warto tej opowieści posłuchać. A pełny harmonogram festiwalu, którego partnerem medialnym jest Radio Centrum, znajdziecie na rc.fm.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.

0: Reklama.
1: Szczepienia przeciw grypie, RSV, COVID i wiele innych, w tym szczepienia podróżnych. Punkt szczepień Centrum Zdrowia w Krotoszynie. Mickiewicza 13. Grypa, RSV, COVID, WZW oraz szczepienia podróżnych. Centrum Zdrowia. Krotoszyn, Mickiewicza 13. Szczepimy codziennie od 8 do 20. W soboty do 16.
0: Reklama.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Wędrujące pianino już niedługo ruszy w muzyczną podróż po Pleszewie. Posłuchajcie o tym w wiadomościach o 11.30.

0: 11.30, przed nami kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski. Kasia Gurcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Trwa Festiwal Trzech Kultur w Kępnie. Za chwilę szczegóły. W tym serwisie także o podróżującym pianinie, a w sporcie wróciła Wiktoria.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Trzy kultury, jedno miasto. W Kępnie trwa 9. edycja Festiwalu Trzech Kultur. Wydarzenie ze sprawą koncertów i wykładów ma na celu przypominanie i celebrowanie dawnej różnorodności narodowej miasta.
4: Kępno od zawsze było miastem wielokulturowym, wielonarodowym. Festiwal powstał wokół trzech nacji żyjących w Kępnie. Nacji niemieckiej, żydowskiej i polskiej. Poprzez ten festiwal mówimy o tym, jakie Kępno było, jakie jest i jakie chcielibyśmy, aby było. Festiwal to prelekcje, to wykłady, to również koncerty. Wszystkich serdecznie na festiwal tegoroczny zapraszam, bo będą wspaniałe koncerty i Agnieszki Duczmal, i Natalia Przybysz, i Artur Żmijewski.
2: Powiedział Radiu Centrum Piotr Psikus, burmistrz miasta i gminy Kępno. Pełny harmonogram festiwalu, którego partnerem medialnym jest Radio Centrum, znajdziecie na naszej stronie internetowej.
3: www.rc.fm.
2: Już po raz szósty Białe Pianino wyjedzie na lawecie i ruszy w muzyczną podróż po Pleszewie. W kilku miejscach miasta zatrzyma się na chwilę, a przy jego klawiaturze będzie mógł zasiąść każdy. Dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy.
5: W Pleszewie muzyka od lat wychodzi poza tradycyjne sale koncertowe. Gra się także w nietypowych miejscach, na torowisku przy Zajezdni Kultury czy pod Panteonem w Dobrzycy. A raz w roku wyjątkowy instrument wyjeżdża na miasto, żeby spotkać się z mieszkańcami tam, gdzie na co dzień toczy się ich życie. Białe, kolorowe pianino zostało wyremontowane dzięki Fundacji Moniki Matyjaszczyk. Stoi w niepublicznym liceum ogólnokształcącym w Pleszewie, ale raz w roku opuszcza szkolne mury. Zwykle w tej muzycznej podróży towarzyszy mu pianistka dr Maria Rutkowska, która sama siada przy instrumencie, ale przede wszystkim zachęca innych, by dotknęli klawiszy. W tym roku pianino ruszy w trasę w czwartek 10 września w ramach jubileuszu 10-lecia działalności NLO. Przyjdź, zagraj i dołącz do muzycznej podróży po Pleszewie. Zachęcają organizatorzy. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
2: Wiktoria Gliwińska wraca do Szczypiorna Kalisz. To zawodniczka, która w Kaliszu spędziła 2 sezony, a później dołączyła do zespołu z Lublina, z którym wywalczyła wicemistrzostwo Polski. I planowała zakończyć karierę sportową, ale postanowiła wrócić na boisko.
6: W barwach kaliskiego zespołu Wiktoria Gliwińska występowała w latach 2023-2024 i 2024-2025. W ubiegłym sezonie wychowanka kieleckiego KSS przeniosła się do PGE MKS Elwold Lublin. Z tym zespołem grająca na lewym skrzydle zawodniczka wywalczyła srebrny medal Mistrzostw Polski i ogłosiła zakończenie kariery sportowej. Ponieważ obecnie mieszkam w Kaliszu, trener skontaktował się ze mną z propozycją dołączenia do zespołu. Szczerze mówiąc, nie musiałam długo się zastanawiać. Chcę przede wszystkim pomóc drużynie i wykorzystać swoje doświadczenie, żeby wspólnie osiągnąć jak najlepszy wynik. Mam nadzieję, że przed nami dobry sezon, w którym będziemy mogły cieszyć naszych kibiców, powiedziała Radiu Centrum Wiktoria Gliwińska. W przyszłości szczypiornistka grała także w Suzuki Koronie Handball Kielce i Eurobud JKS Jarosław. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 26 minut 12.

0: Reklama. DNG Mori Pleszew, firma należąca do japońsko-niemieckiego koncernu produkująca nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie, poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowisko. Operator CNC. Oferujemy profesjonalne wdrożenie do pracy pod opieką doświadczonych specjalistów. Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem portali pracuj.pl oraz OLX. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62 742 80 97. DNG Mori Pleszew zaprasza.
1: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl. Zapraszamy.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
0: Reklama.
3: I mamy weekend. I gra muzyka.

0: Jeżeli ktoś od dawna odkłada wizytę u barbera, dziś ma idealną wymówkę. Kochanie, nie golę się, bo obchodzę święto. Panie oczywiście też mogą świętować, podziwiając. 5 września w kalendarzu m.in. Światowy Dzień Brody. Dziś również Międzynarodowy Dzień Sępa i Międzynarodowy Dzień Dobroczynności, czyli piękne przypomnienie, że warto zrobić coś dobrego dla drugiego człowieka. Pomagać można zresztą na wiele sposobów, nie tylko pieniędzmi, ale też czasem, uwagą czy zwykłym dobrym gestem, więc świętujmy dziś i nie zapominajmy też o dzisiejszych solenizantach. Albert, Dorota, Teodor i Wawrzyniec, oni dzisiaj świętują. Wszystkiego dobrego. Później ci opowiem. Dawid Kwiatkowski, Margaret w prezencie od nas.
1: Radio Centrum.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Brzmi trochę jak cud. Kolejne dwie osoby uratowane w Nepalu po 10 dniach od powodzi. Będziemy o tym mówić w wiadomościach o godzinie 12.
2: Reklama.
3: Każdy głos ma swoją niepowtarzalną historię. W przestrzeni artystycznej rozwijamy głos z autentycznością, pewnością siebie i najwyższą jakością. Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie. Przestrzeń Artystyczna to szkoła wokalna w sercu Kalisza. Znajdziesz nas na ulicy Główny Rynek 15. Zapraszam, Anna Maria Palusińska-Szulc.
4: Dobry smak i wyjątkowe chwile? To właśnie Bacówka. W Bacówce znajdziesz smaki tradycyjnej kuchni staropolskiej, a także nowoczesne propozycje. A gdy planujesz uroczystość, urodziny, jubileusz, komunię czy spotkanie firmowe, przygotujemy salę, catering i zadbamy o każdy szczegół. Restauracja Bacówka, Kalisz, Aleja Wolności 12. Bacówka. Przyjdź i przekonaj się, że warto.
5: Z cyklu 50x51 Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentuje
6: kinowy festiwal Młode Lwy.
5: Od 11 do 13 września w kinie Centrum 3 seanse. Arek, Mama, Panorama. Powiedz mi, co czujesz? Życie dla początkujących. Po seansach spotkania z reżyserami, scenarzystką i protoplastą bohatera fabuły. Filmowy festiwal Młode Lwy. Kino Centrum w Kaliszu przy Łaziennej 6.
7: Więcej na cks.kalisz.pl.
5: Organizatorem 50x51 jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni, producent festiwalu polskich filmów fabularnych.
2: Reklama.

0: 106 i 4 FM. Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: Synoptycy upierają się przy tym, że dzisiaj możliwe burze i to takie solidne burze, nawet w niektórych miejscach z gradem, do tego bardzo silny wiatr, ale na razie wygląda to całkiem nieźle. Mamy na zmianę większe i mniejsze chmury. Po południu miejscami tylko te przelotne opady deszczu i już o tym mówią synoptycy, że o 13 w Kaliszu już się może coś tam zdarzyć. Maksymalnie dziś w regionie 22 stopnie. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 12.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Kruche zawieszenie broni na linii Ukraina-Rosja. Interwencje strażaków po burzach, dziś też niespokojnie. Po 10 dniach od powodzi w Nepalu uratowano 2 osoby. Agnieszka Trojanowska-Bis. Zaledwie kilka godzin trwało zawieszenie broni na froncie na Ukrainie. Do powstrzymania walk miało dojść w nocy ze względu na planowaną wizytę w Moskwie 2 amerykańskich negocjatorów. Z tego powodu ukraińskie jednostki dostały rozkazy, by nie atakować wroga. Jednak już po kilku godzinach Rosja złamała ustalenia, więc Ukraina przeszła do kontrofensywy. Z kilkudniowego zawieszenia ognia nie pozostał więc już ślad. Negocjatorzy Donalda Trumpa polecieli do Moskwy spotkać się z Władimirem Putinem. Chcą powrócić do zerwane kilka miesięcy temu negocjacji. Ponad 1000 interwencji straży pożarnej w związku z nawałnicami i wichurami, które w nocy przeszły przez Polskę. Najwięcej z nich dotyczyło Wielkopolski. Tam strażacy wyjeżdżali ponad 300 razy. Ucierpiały zwłaszcza okolice Gniezna, Poznania i Obornik. Błażej Kulesza o sytuacji, z jaką zmagają się dziś strażacy.
6: Powalone drzewa i uszkodzone dachy. Tak wygląda krajobraz po przejściu burz, jakie przetoczyły się nad Polską. Najtrudniejsza sytuacja w Wielkopolsce. Tam najwięcej zniszczeń i interwencji w okolicach Gniezna, Poznania oraz Obornik. Poranek, jak mówią meteorolodzy, przyniósł bardziej spokojną aurę, ale ostrzeżenia przed burzami zostały wydane dla całej północnej i środkowej Polski.
5: Burze spodziewane są także najbliższej nocy, alerty w szczególności na północy do niedzielnego poranka. Silny wiatr utrudnia dziś piesze wędrówki w Karkonoszach. Temperatura dochodzi tam zaledwie do 9 stopni, stąd warunki do uprawiania turystyki pieszej są wymagające. Na szlakach jest mokro i ślisko, przestrzegają ratownicy GOPR. 2 osoby udało się uratować po 10 dniach od powodzi w Nepalu. Służby uratowały tam dziś z tunelu hydroelektrowni obywatela Chin, a także kobietę z domu w mieście Nuwakot. Obie te misje przeprowadzono 10 dni po katastrofalnej powodzi na granicy Nepalu z Tybetem. Pod koniec sierpnia w wyniku oderwania się fragmentu lodowca w powodzi błyskawicznej zginęło tam do dziś ponad 1300 osób, a około 5600 uznaje się za zaginione. Jutro w Gdańsku odbędzie się 64. bieg Westerplatte, bieg uliczny na dystansie 10 km. Do imprezy szykuje się około 5000 biegaczy. Bieg spowoduje czasowe utrudnienia w ruchu drogowym w Trójmieście.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 3 minuty po 12:00.

0: Reklama. DMG Mori Pleszew, firma należąca do japońsko-niemieckiego koncernu produkująca nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie, poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowisko. Operator CNC. Oferujemy profesjonalne wdrożenie do pracy pod opieką doświadczonych specjalistów. Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem portali pracuj.pl oraz OLX. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62 742 80 97. DMG Mori Pleszew zaprasza.
1: Wzorowe ceny czekają na Allegro. Teraz Kubuś Water smak malinowy 12,5-litrowych butelek tylko 26,54. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
2: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
3: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie. Nie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
0: Reklama.

0: czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.
1: Wyobraźcie sobie, że wstajecie rano, a zamiast budzika i zimnego ekspresu do kawy czeka na was robot, który zrobi śniadanie, posprząta mieszkanie. No i jeszcze przypomni, że trzeba wynieść śmieci. Brzmi trochę jak science fiction, ale Elon Musk najwyraźniej uważa, że to całkiem bliska przyszłość. Tesla właśnie rozpoczęła pilotażową produkcję humanoidalnego robota Optimus. Pierwsze egzemplarze mają trafić do sprzedaży już w 2027 roku. Robot ma 173 cm wzrostu, waży 57 kg i potrafi podnieść przedmiot ważący nawet 20 kg. Musk ma zresztą znacznie większe ambicje. Twierdzi, że za 10 lat po świecie może chodzić co najmniej miliard takich robotów i mają być nawet 5 razy bardziej produktywne od ludzi. Na początek Optimus ma pomagać przy produkcji Tesli, a później podobno może robić w domu właściwie wszystko, co tylko go poprosimy. No i koniec z sobotnim odkurzaniem domu.
0: Googlotki, czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.

0: Reklama.
1: Szczepienia przeciw grypie, RSV, COVID i wiele innych, w tym szczepienia podróżnych. Punkt szczepień Centrum Zdrowia w Krotoszynie. Mickiewicza 13. Grypa, RSV, COVID, WZW oraz szczepienia podróżnych. Centrum Zdrowia. Krotoszyn, Mickiewicza 13. Szczepimy codziennie od 8 do 20. W soboty do 16.
2: Dożynki, dożynki, dożynki! A na nich wystąpi Stach Chórski! Powiatowo-gminne dożynki w Rychnowie już w tę niedzielę. Od 13:00 msza święta i korowód na plac dożynkowy. A od 14:15 występy artystyczne i orkiestra Dęta. O 19:00 Big Band po godzinach. 21:00 gwiazda wieczoru Stach Chórski! Zapraszają starosta kaliski Jan Adam Kłysz i wójt gminy Blizanów Sławomir Musioł i komitet organizacyjny.
3: Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu.
0: Reklama.
4: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
5: W tym roku pod hasłem Rzeczy z duszą, ludzie z pasją. 14. edycja Święta Ulicy Niecałej. Jakie atrakcje nas czekają? Posłuchajcie w wiadomościach o 12:30.

0: Na zegarze 12.30 to znaczy, że teraz wiadomości z naszej najbliższej okolicy i Kasia Gurdzewicz.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Kolejne spotkanie z pisarzem w bibliotece w Opatówku przed nami. W tym serwisie także o trwającym święcie ulicy Niecałej, a w sporcie centra znów na Kusocińskiego.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Gminna Biblioteka Publiczna imienia braci Gillerów po wakacyjnej przerwie wraca z kolejnym spotkaniem autorskim. O tym, kto będzie gościł w Opatówku, powiedziała Radio Centrum Małgorzata Matysiak, dyrektorka placówki.
3: Zapraszam Państwa bardzo serdecznie do Biblioteki w Opatówku na spotkanie autorskie z Sylwią Kubik, cenioną pisarką, autorką bestsellerowych powieści obyczajowych i historycznych, które urzekają czytelników głównie tym, że autorka potrafi z niezwykłą wrażliwością połączyć codzienność z historią. Jej książki to nie tylko opowieść o miłości i ludzkich losach, to także swoisty ukłon w stronę małych ojczyzn, ich historii, mieszkańców, tradycji i przyrody.
2: Spotkanie odbędzie się w ten wtorek, początek o 17, a wstęp jest wolny.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Po raz 14 ulica Niecała obchodzi swoje święto. Dzisiaj do godziny 17 ta licząca 230 metrów uliczka z wyjątkową historią zgromadzi po raz kolejny tłumy wystawców, a także gości z Kaliszej regionu, którym będzie przyświecać hasło tegorocznej edycji, czyli rzeczy z duszą, ludzie z pasją. Nie zabraknie rzemieślników, miłośników strojów z dawnych epok, zabytkowych aut czy słynnych lalek, które dawniej produkowano w położonej przy ulicy Niecałej fabryce. Organizatorzy zaplanowali również pokazy śpiewu, tańca oraz występy lokalnych młodych talentów. Ponadto zachęcają oni uczestników do przebierania się w stroje z lat 20. XX wieku, ale oczywiście każdy, nawet bez specjalnego ubioru, będzie mile widziany. Pogoń Nowe Skalmierzyce i Ostrowia 1909 Ostrów na wyjazdach powalczą o punkty w Metalaser czwartej lidze. Centra 1946 Ostrów wróci z kolei na swój domowy obiekt przy ulicy Kusocińskiego w ramach piątej kolejki Red Box piątej ligi. Piłkarski weekend w powiecie ostrowskim zapowiada się interesująco.
4: Dla Centry 1946 Ostrów nie będzie to debiut na zmodernizowanym stadionie przy ulicy Kusocińskiego. Ostrowski zespół zagrał już tam na koniec poprzedniego sezonu, ale był to swego rodzaju test nowej murawy. Teraz po dwóch meczach na stadionie miejskim wraca na swój obiekt przy Kusocińskiego, gdzie w sobotę o 16 w ramach piątej kolejki Red Box piątej ligi grupy trzeciej zmierzy się z GKS-em Tęczą Osa Osieczna. O 14 swój mecz w ramach Metalaser czwartej ligi w Lesznie z Polonią rozpocznie Pogoń Nowe Skalmierzyce, która nie zaznała jeszcze w tym sezonie goryczy porażki. Z kolei o 16 pierwszego ligowego zwycięstwa szukać będzie w Gostyniu w meczu z Kanią Ostrowia 1909. W niższych ligach w niedzielę OKS 1926 Ostrów zagra na wyjeździe ze Stalą Pleszew. Beniaminek klasy okręgowej również czeka na historyczne zwycięstwo w tych rozgrywkach. Nie będzie o to łatwo w Pleszewie, gdzie mecz rozpocznie się o 17. Kibice w Raszkowie szykują się natomiast na hit w A-klasie, gdzie w sobotę o 16 niepokonany Beniaminek Raszkowianka podejmie również niepokonaną Kalisję Kalisz. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 26 minut 13.

0: Ostatni dzień lata, piosenka stworzona przez Gibbsa i jego oraz producentów For Money. To jeden z singli promujących album Gibbsa zatytułowany Nurt. Wystartował ten kawałek pod koniec wakacji i dzielnie wspina się coraz wyżej na liście przebojów Top 30. Świeżutkie notowanie znajdziecie na rc.fm. Tam oczywiście również można głosować.
1: Top 30 i gra muzyka.
2: Reklama.
3: Każdy głos ma swoją niepowtarzalną historię. W przestrzeni artystycznej rozwijamy głos z autentycznością, pewnością siebie i najwyższą jakością. Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie. Przestrzeń artystyczna to szkoła wokalna w sercu Kalisza. Znajdziesz nas na ulicy Główny Rynek 15. Zapraszam, Anna Maria Palusińska-Szulc.
4: Jak sobota to...
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie trzech opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
2: Reklama.
1: Radio Centrum.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Tegoroczne plany zbóż są niższe niż przed rokiem, powiedział minister rolnictwa Stefan Krajewski. A będziemy o tym mówić więcej w wiadomościach o godzinie 13.
2: Reklama.
3: Dobry smak i wyjątkowe chwile? To właśnie Bacówka. W Bacówce znajdziesz smaki tradycyjnej kuchni staropolskiej, a także nowoczesne propozycje. A gdy planujesz uroczystość, urodziny, jubileusz, komunię czy spotkanie firmowe, przygotujemy salę, catering i zadbamy o każdy szczegół. Restauracja Bacówka, Kalisz, Aleja Wolności 12. Bacówka. Przyjdź i przekonaj się, że warto.
4: Z cyklu 50x51 Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentuje
5: Kinowy Festiwal Młode Lwy.
4: Od 11 do 13 września w kinie Centrum 3 seanse. Arek, Mama, Panorama. Powiedz mi, co czujesz? Życie dla początkujących. Po seansach spotkania z reżyserami, scenarzystką i protoplastą bohatera fabuły. Filmowy Festiwal Młode Lwy. Kino Centrum w Kaliszu przy Łaziennej 6.
6: Więcej na cks.kalisz.pl.
4: Organizatorem 50x51 jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni. Producent Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: Skomplikowana sytuacja tam gdzieś wysoko na niebie. Niż wilia przemieszcza się z nad północno-wschodniej Polski w kierunku Rosji. Związane z nim fronty atmosferyczne przynoszą chmury i opady deszczu i płynie do nas chłodne i wilgotne powietrze polarne z nad północnego Atlantyku. Dziś maksymalnie 22 stopnie, to jeszcze chwilka. Do tego wiatr umiarkowany, okresami dość silny, zachmurzenie umiarkowane, chwilami duże, a po południu miejscami przelotne opady deszczu i burze.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
3: Właśnie minęła 13. Radio
2: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Plony rolników niższe w tym roku, donosi sam minister rolnictwa. Rosja zaatakowała ukraińskie lotniska mimo wizyt wysłanników USA. Polskie siatkarki walczą dziś o medal Mistrzostw Europy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Tegoroczne plony zbóż są niższe niż przed rokiem, alarmuje minister rolnictwa Stefan Krajewski. Sytuację rolników komplikują głównie trudne warunki pogodowe i niestabilność rynków.
5: Podsumowując zbiór zbóż, widzimy, że plony są niższe niż w roku minionym. Są niższe nawet jak czasem średnie plony.
4: Minister rolnictwa dodał, że przed rolnikami są jeszcze zbiory kukurydzy na kiszonkę i ziarno. Minister przypomniał też o pomocy finansowej udzielanej rolnikom.
5: 1 października będziemy przyjmować wnioski na pomoc tak zwaną nawozową i paliwową, żeby rekompensować rolnikom poniesione koszty związane z wyższymi cenami paliwa i nawozów.
4: W połowie września w Sejmie rozpocznie się debata nad ustawą dotyczącą terenów wiejskich. Przepisy mają pomóc ograniczyć konflikty na obszarach wiejskich, gdzie nowa zabudowa mieszkaniowa zbliża się do gospodarstw rolnych. Rosja zaatakowała lotniska w Kijowie i Boryspolu tuż przed zapowiedzianą wizytą wysłanników USA w Kijowie, a także w Moskwie. Specjalni wysłannicy amerykańskiego prezydenta Steve Witkoff i Jared Kushner spotkać się dziś mają w Moskwie z doradcą Władimira Putina do spraw inwestycji i współpracy gospodarczej. Samolot z wysłannikami miał już wylądować w Moskwie. Prezydent USA Donald Trump oświadczył wczoraj, że wysłał ich z propozycją zakończenia wojny na Ukrainie. Nie podał jednak szczegółów tej propozycji. Po 7 latach przerwy Polki znów powalczą o medale siatkarskich Mistrzostw Europy. Przed nimi półfinał i arcytrudne wyzwanie, bo po drugiej stronie siatki staną mistrzynie świata i mistrzynie olimpijskie Włoszki. W ostatnich 5 pojedynkach to drużyna Italii wygrywała, czy i tym razem tak będzie, więcej o tym Błażej Kulesza.
6: Chociaż to pojedynek dwóch drużyn, które nie przegrały w mistrzostwach żadnego meczu, to faworytki nie trudno wskazać.
7: Zdajemy sobie sprawę, że to są Włoszki.
6: Mówi kapitan naszego zespołu Magdalena Stysiak.
7: Ja bym chciała się skupić na naszej siatkówce, nie na nich. To one muszą, a my tylko możemy.
6: Cel drużyny już został spełniony, bo Polki są w gronie 4 najlepszych zespołów.
4: Pojedynek Polek o 18. Wcześniej o 15. swój półfinał rozegra reprezentacja gospodarzy Turcji, która zmierzy się z Serbią. Przegrane powalczą jutro o brąz, triumfatorki o złoto.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: No brawo nasze dziewczyny, już jest świetnie, może być jeszcze lepiej. 3 minuty po 13:00, teraz Sylwia Grzeszczak i Mango. Yeah.

0: Reklama.
1: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
2: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
1: Polecam Michel Moron.
2: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
0: Reklama.

0: Raz do roku ulica Niecała w Kaliszu całkiem mocno się zmienia i to właśnie dziś jest ten dzień. Od rana jest tu kolorowo i gwarno. Pojawili się kolekcjonerzy, artyści, rękodzielnicy, miłośnicy starych przedmiotów, zabytkowych samochodów, muzyki, tańca. Krótko mówiąc, każdy, kto ma swoją pasję i chce się nią podzielić. To już 14 święto ulicy Niecałej, a tegoroczne hasło brzmi: rzeczy z duszą, ludzie z pasją. No i trudno lepsze miejsce na to spotkanie, bo Niecała ma swoją wyjątkową historię, no i wielki urok. Będzie można oglądać, podziwiać, rozmawiać i odkrywać rzeczy, których nie znajdziecie w zwykłych miejscach. 110 wystawców przywozi swoje kolekcje, rękodzieło, obrazy, stare przedmioty, rzeźby, książki czy produkty ekologiczne. Do tego muzyka, taniec, konkurs piosenki retro, turniej szachowy i oczywiście zabytkowe pojazdy. To wszystko dziś do godziny 17. Warto zajrzeć dzisiaj na Niecałą. Możecie wyjść z miłymi wspomnieniami, z pamiątką, uśmiechem, no i nową pasją.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: A tutaj to będzie głośno. Szósta już edycja z lotu motocyklowego Motokuchary. Zapowiedź w Wiadomościach o 13.30.

0: 13.30 w studiu Radia Centrum jest już Kasia Górcewicz. Wiadomości z naszej najbliższej okolicy.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zlot motocykli połączony z akcją charytatywną. W tym serwisie także o nowej wystawie w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, a w sporcie o punkty we wrześni.
3: Radio Centrum. Pierwsze w Centrum Wydarzeń.
2: Już jutro wielkie święto wszystkich miłośników motocykli. Szósta edycja zlotu motocyklowego Motokuchary.
4: Startujemy o godzinie 12.00 mszą świętą, tym razem w kościele w Gołchowie. Bezpośrednio po mszy udajemy się paradą do Kuchar na boisko sportowe numer 83. Na miejscu będzie czekaj na Was pełen wachlarz gastronomii, symulator wheelie, detailing motocykli, koncert zespołu The Removal Machine, blachy oraz koszulki zlotowe, wystawcy motocyklowi oraz konkursy z nagrodami i oczywiście mierzenie głośności wydechu.
2: Powiedział Radiocentrum Jakub Garczarek, prezes Stowarzyszenia Motospot Kalisz. Wydarzenie będzie miało jak zawsze charakter charytatywny. Tegoroczną bohaterką zlotu jest Basia Puciniak z Jarantowa, dla której od początku roku organizowana jest także akcja Pomaganie za jechanie.
3: Radiocentrum. I tu, i tam.
2: Od środy w Galerii Centrum, w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, podziwiać można wystawę prac Krzysztofa Łobczowskiego, artysty wizualnego pochodzącego z Ostrowa Wielkopolskiego. Artysta, operując światłem, cieniem i fakturą, buduje obrazy, które sprawiają wrażenie niemal materialnych, a jego prace balansują na granicy iluzji i rzeczywistości.
5: Prezentuję 26 rysunków łącznie. Jest to cykl, który nazwałem Stany Przejściowe. Tak samo też się nazywa wystawa. Są to prace wykonane wyłącznie za pomocą ołówka. Natomiast ja pracuję w ten sposób, że każdy z rysunków jest przeze mnie wcześniej zaprojektowany w programie 3D. Z tego powodu, że sam proces rysowania wygląda w ten sposób, że nie ma po prostu miejsca na pomyłkę. Poza tym w mojej twórczości jest, myślę, bardzo ważne to połączenie, to zderzenie tych dwóch światów, projektowania cyfrowego z tradycyjnym warsztatem.
2: Powiedział Radiocentrum Krzysztof Łobczowski. Ekspozycja jest nagrodą Roberta Kucińskiego, dyrektora Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, przyznaną w ramach Salonu Wiosennego, organizowanego przez Galerię Operis Artis, a podziwiać ją można do niedzieli 27 września. Po przełamaniu w świetnym stylu przed własną publicznością czas na kolejne, tym razem wyjazdowe starcie. Dziś o 15.00 piłkarze KKS-u Kalisz we wrześni powalczą o 3 punkty w Betclic trzeciej lidze.
6: Po dotychczas rozegranych 6 spotkaniach podopieczni Artura Derbina zgromadzili 11 punktów. Wszystko dzięki 3 zwycięstwom, 2 remisom i 1 porażce. Po wygraniu 2 pierwszych spotkań KKS złapał lekką zadyszkę i w 3 kolejnych meczach zgarnął zaledwie 2 punkty. Przełamanie przyszło 29 sierpnia w domowym starciu z Elaną Toruń, które Kaliszanie wygrali zdecydowanie 5-1. Teraz trójkolorowi postarają się podtrzymać dobrą passę. Ich sobotni rywal Wiktoria Września obecnie zajmuje przedostatnie miejsce w Betclic trzeciej lidze, wygrywając zaledwie raz i notując 5 porażek. Kaliszanie będą faworytem tego starcia, ale nie znaczy to, że mogą podejść do niego lekceważąco. Tylko zwycięzca Betclic trzeciej ligi ma zagwarantowany bezpośredni awans do drugiej ligi, a właśnie powrót po roku przerwy na ten poziom rozgrywkowy jest celem KKS-u, który na razie zajmuje 5 miejsce ze stratą aż 7 punktów do lidera Polonii Środa Wielkopolska. Dawid Nawrocki, Radio Centrum.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 27 minut 14. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to time.

0: No, widzę, że kolega świętuje dzisiaj Światowy Dzień Brody.
1: A, tak, to ja cały rok świętuję Dzień Brody, wszystko się zgadza.
0: No, dzisiaj mogłeś z tej okazji na przykład przyjść bez.
1: No właśnie, tak na przekór.
0: Na przekór, a co?
1: Rozumiem, że w kalendarzu takie święto nietypowe dzisiaj,
0: takie tak? Mamy ładne święto. Mhm.
1: Czyli pozdrawiamy wszystkich tych, którzy brodę noszą, mają.
0: Dzisiaj jest taki specjalny dzień, żeby sobie nam, nie wiem, co wygładzić, czy tam czesać, coś, co robi się z brodą.
1: Wydaje mi się, że teraz to już zapuszczać, aż do świąt. Aż do świąt, bo potem fajna na przykład praca z dziećmi może się pojawić w grudniu.
0: Tak, to jeszcze trzeba potem pofarbować
1: na biało. I całą rodzinę można obskoczyć później.
0: Tak, tak, to jest dobra opcja. To czyli mówisz, że wrzesień to już ten moment.
1: To jest ostateczny moment, tak, żeby zacząć zapuszczać brodę na
0: nie
1: świętego Mikołaja.
0: Się, jak będzie za długa, to się obetnie. My nie będziemy obcinać żadnych długich piosenek, bo no, dzisiaj mamy dużo fajnych propozycji muzycznych. No, nimi się już zajmie Damian Klimiński. Ja już wam pięknie dziękuję za wspólnie spędzony czas. Marzanna Ferysiak, do usłyszenia. Pa, pa.
2: Reklama. Dożynki, dożynki, dożynki! A na nich wystąpi Stach Chórski! Powiatowo-gminne dożynki w Rychnowie już w tę niedzielę. Od 13:00 msza święta i korowód na Plac Dożynkowy. A od 14:15 występy artystyczne i orkiestra Dęta. O 19:00 Big Band po godzinach. 21:00 gwiazda wieczoru Stach Chórski! Zapraszają starosta kaliski Jan Adam Kłysz i wójt gminy Blizanów Sławomir Musioł i komitet organizacyjny. Reklama.
3: Radio Centrum.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: Na termometrach dzisiaj maksymalnie do 21-22 stopni, więc już prawie na dziś ta temperatura maksymalna osiągnięta. Zachmurzenie zmienne, momentami zdecydowanie więcej chmur, ale możemy też liczyć na przejaśnienia. No i kolejny dzień towarzyszy nam dość silny wiatr. On jest naprawdę odczuwalny i wieje z kierunku zachodniego w tej chwili w okolicach 30 km na godzinę. Jeśli chodzi o opady deszczu, przelotne także mogą gdzieniegdzie się pojawiać. Ten deszcz może pojawić się w regionie także wieczorem i w nocy.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 14.
4: Radio
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Trwa sprzątanie po wichurach i burzach, alerty wciąż obowiązują. Rosja zaatakowała ukraińskie lotniska w wysłannicy Trumpa już w Moskwie. Prezydent ogłosił przyszłoroczną lekturę narodowego czytania. Agnieszka Trojanowska, BIS. Strażacy mają dziś sporo pracy. Po intensywnej nocy dziś do południa interweniowali już ponad 400 razy. Większość zgłoszeń ma związek z przechodzącym nad Polską frontem atmosferycznym, głównie na Mazowszu, Wielkopolsce i w Zachodniopomorskiem. Strażacy najczęściej wzywani są do usuwania skutków silnego wiatru, czyli przewróconych drzew i połamanych gałęzi blokujących drogi. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Ostrzeżenia pogodowe pierwszego stopnia przed burzami obowiązują w północnej połowie kraju do godziny 20. Natomiast w zachodniej części wybrzeża poza ostrzeżeniami przed burzami obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed silnym wiatrem. Rosja zaatakowała ukraińskie lotniska w Kijowie i Boryspolu tuż przed zapowiedzianą na dziś wizytą wysłanników USA w Moskwie, a jutro w Kijowie. Z kolei w nocnym rosyjskim ataku na zakład metalurgiczny Kametstal zginęło 5 osób. Fabryka wstrzymała produkcję. Na zakład spadło 5 rakiet balistycznych. Rosjanie po raz kolejny próbowali zniszczyć to, co tworzyły pokolenia ukraińskich hutników, podsumowały ukraińskie władze. Rosja atakuje Ukrainę mimo zapowiedzianej na dziś wizyty w Moskwie specjalnych wysłanników Donalda Trumpa. Steve Witkoff i Jared Kushner mieli już według doniesień wylądować w stolicy Rosji. Polecieli z propozycją zakończenia wojny na Ukrainie. Donald Trump nie podał jednak szczegółów tej propozycji. Po 10 dniach od zejścia lawiny błotnej w Nepalu ratownicy wyciągnęli kolejno 2 osoby. Kobietę znaleźli w jej domu przysypanym tonami błota, zaś mężczyznę w tunelu hydroelektrowni na rzece Trisuli.
6: Lekarze przeprowadzili tomografię komputerową, prześwietlenie i wszystko jest w porządku, ale Kabir zranił się w nogę, poza tym czuje się dobrze, jest trochę osłabiony, ale reszta jest w porządku. Miałem tylko około 2% pewności, że zostanie uratowany. Nie wiedzieliśmy, czy ma tlen, czy go nie ma, ale na szczęście wyciągnęli go.
5: Z każdą godziną szanse na odnalezienie żywych ludzi maleją. Ponad 5,5 tysiąca osób wciąż uznaje się za zaginionych. Literatura ma moc przenoszenia polskości przez pokolenia, powiedział prezydent Karol Nawrocki podczas finału akcji narodowego czytania Dziadów Adama Mickiewicza. Prezydent ogłosił, że w przyszłym roku lekturą czytaną w ramach tej akcji będzie Lord Jim Josepha Conrada.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 3,5 minuty teraz po godzinie 14. Raz jeszcze cześć, dzień dobry, witam. Damian Klimiński w weekendowych okolicznościach. Ewa Max w głośnikach.

Reklama. Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu. Reklama.

0: Googlotki, czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.
1: Wyścig kosmiczny trwa. Co prawda to nie jest już ten wyścig kosmiczny między Stanami a Związkiem Radzieckim. Teraz wyścig na Księżyc między NASA a chińską agencją kosmiczną trwa. No i ta presja czasu okazuje się naprawdę realna i rywalizacja z Chinami zmusza w tej chwili NASA do rezygnacji z bardzo zaawansowanego skafandra na rzecz dużo prostszego modelu Sortie Suite.

0: Agencja liczy, że dzięki temu ludzie wylądują na południowym biegunie Księżyca dużo, dużo wcześniej, 2 lata wcześniej, bo nie w 2028 roku, a w 2028, a nie w 2030 roku. No, specjaliści też wypowiadają się w tym kontekście, że Chińczycy naprawdę całkiem nieźle sobie w kosmosie radzą. Mają dużo lepszą, nowszą, nowocześniejszą stację kosmiczną niż amerykańskie ISS. Chiński program kosmiczny w ogóle chińszczyzny tej popularnej nie przypomina. Wszystko jest naprawdę profesjonalnie. ISS to już praktycznie jest emerytka, a chińska stacja korzysta z najnowocześniejszych technologii, więc no cóż, NASA musi gonić, musi spieszyć się naprawdę. Chociaż no, z drugiej strony mają już te skafandry z lat 60. One zadziałały wtedy. No i po co oni się tak spieszą, skoro i tak są pierwsi. Dotarli przecież na ten księżyc w 69 roku. No chyba, że nie.
1: I mamy weekend. I gra muzyka.
0: Fani teorii spiskowych mogą poczuć się teraz nieco ożywieni. 14 minut po godzinie 14. My gramy dalej w głośnikach Offenbach.

0: Reklama.
1: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl. Zapraszamy.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: To już dziś po raz kolejny Ośrodek Kultury Leśnej w Gołchowie dołącza do ogólnopolskiej akcji edukacyjnej Lasów Państwowych Las do Góry Nogami. I dzisiaj wyjątkowa okazja, bo umożliwi zaprzyjaźnienie się z nietoperzami. Niebywała to atrakcja. Nie tylko dla fanów filmów o Batmanie. Absolutnie. Wydaje mi się, że to jest naprawdę interesująca propozycja na dzisiejsze popołudnie. Właściwie dla każdego. A wszystko już o godzinie 16 na Placu Podworskim w Gołchowie właśnie. Warto się tam wybrać, tym bardziej, że również i my tam będziemy jako Radio Centrum, nasze studio plenerowe Live Plus, więc zaglądajcie. A więcej szczegółów o tym nadchodzącym wydarzeniu już niebawem, już w wiadomościach z regionu o 14.30.
0: Radio Centrum.

0: yeah!
1: 14.30 w tej chwili już na zegarach i czas na kolejną porcję informacji, którą przedstawi Kasia Gurcewicz.
2: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
3: Burza wokół ostrowskiego parkingu, za chwilę szczegóły. W tym serwisie także o wielkim święcie nietoperzy w Gołchowie, a w sporcie po zwycięstwo na inaugurację.
4: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
3: Nowe zasady parkowania na terenie ostrowskiego szpitala spotkały się ze sporą krytyką. Ostrowianie narzekają przede wszystkim na wysokość opłat, ale zastrzeżenia budzą także zasady dotyczące bezpłatnego parkowania dla krwiodawców. Szpital, reagując na głosy mieszkańców, nie wyklucza zmian we wprowadzanym rozwiązaniu.
5: Dotąd podczas wjazdu na teren szpitala kierowca otrzymywał specjalny bilet kosztujący 10 zł i mógł z nim wielokrotnie wjeżdżać i wyjeżdżać z placówki. Nowy system działa w oparciu o kamery, dzięki czemu nie trzeba już pobierać biletu. Pierwsze 15 minut postoju jest bezpłatne, a każda rozpoczęta godzina kosztuje 8 zł. Z opłat zwolnione są osoby dojeżdżające na dializy oraz krwiodawcy, ale tylko ci, którzy tego samego dnia oddają krew i mogą to potwierdzić odpowiednim zaświadczeniem. Jak się okazało, nowe zasady wywołały wśród ostrowian sporo emocji. W internecie krytykowano przede wszystkim wysokość stawki za parkowanie, ale pojawiły się również uwagi dotyczące ulgi zwolnień z opłat. Szpital, reagując na krytykę, tłumaczy, że zmiana była konieczna. Jak podkreśla dyrekcja, wcześniej zdarzało się, że parking był wykorzystywany przez osoby, które długo zajmowały miejsca, ograniczając dostęp pacjentom. Placówka zapewnia, że obserwuje funkcjonowanie systemu i bierze pod uwagę zarówno pozytywne, jak i negatywne strony. Nie wyklucza zmian także w wysokości opłat. Zapowiedziano również bezpłatne miejsca przed bramą szpitala dla osób z niepełnosprawnościami. Czy nowe zasady rzeczywiście poprawią dostępność miejsc parkingowych i ograniczą problem z ich długotrwałym zajmowaniem? I jak zostaną ocenione przez ostrowian? Na odpowiedź na te pytania trzeba będzie jeszcze poczekać. Dla Radio Centrum Jarosław Wardawy.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
3: To już dziś wielkie święto nietoperzy. Po raz kolejny Ośrodek Kultury Leśnej w Gołchowie dołączył do ogólnopolskiej akcji edukacyjnej Lasów Państwowych Las do Góry Nogami i umożliwi zaprzyjaźnienie się z nietoperzami. W zabytkowym parku Arboretum i na Placu Podworskim spotkają się leśnicy, naukowcy, chiropterolodzy, przyrodnicy, edukatorzy oraz wszyscy, którym bliska jest przyroda.
6: Będzie to okazja nie tylko do poznania niezwykłych latających ssaków, zasad ich ochrony, ale także do spojrzenia na lasy z innej perspektywy. Przygotowaliśmy program, który łączy wiedzę przyrodniczą, edukację leśną i aktywne poznawanie natury. Wydarzenie będzie lekcją biologii, ekologii i leśnictwa, a jednocześnie pozwoli doświadczyć lasu wszystkimi zmysłami. W programie m.in. wykłady i spotkania ze specjalistami, rodzinne warsztaty, gra terenowa, teatr piasku, wieczorny spacer z chiropterologami, czy nasłuchiwanie sygnałów echolokacyjnych nietoperzy i poznawanie metod ich obserwacji.
3: Powiedziała Radio Centrum Anna Błaszczyk ze Ośrodka Kultury Leśnej w Gołchowie. Noc nietoperzy rozpocznie się już o godzinie 16 na Placu Podworskim. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Partnerem medialnym wydarzenia jest Radio Centrum, które tego dnia w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołchowie będzie ze swoim plenerowym studiem live. Wyjazdowym meczem w Opolu z Gwardią sezon 2026-27 w Lotto Superlidze dziś o 18 rozpoczną piłkarze ręczni Rebut KPR Ostrowi. Mecz ten jest bardzo ważny, bo terminarz spotkań dla ostrowskiej ekipy na początku sezonu jest wyjątkowo trudny. Chcemy dobrze zacząć rozgrywki, bo później czekają nas jeszcze cięższe mecze, powiedział Radio Centrum Rafał Stępniak, trener bramkarzy ostrowskiej drużyny.
7: W tym roku w lidze będzie każdy mecz ważny, a ten jest szczególnie zawsze pierwszy mecz, jest taki ważny, bo jak wygrasz, no to fajnie się wszystko otwiera, to później już nie myślisz o tych Kielcach i Płocku, który masz u siebie, bo masz te 3 punkty i wiadomo, że dobrze zacząłeś i, że tak powiem, na ten pierwszy miesiąc plan minimum został zrealizowany, ale zobaczymy jak będzie, no jesteśmy dobrej myśli, jedziemy tam na pewno po zwycięstwo.
8: Co może być kluczem, ta defensywa, o której pan wspomniał?
7: Tak. Ja cały czas uważam, że defensywa jest najważniejsza, bo przy tym bronią bramkarze, przy tym wyprowadzamy ataki szybkie i to będzie na pewno kluczowe.
3: Powiedział Radio Centrum Rafał Stępniak. We wrześniu Rebut KPR Ostrowia po meczu w Opolu zagra jeszcze u siebie z Orlen, Wisłą, Płock, następnie derby w Kaliszu oraz w Ostrowie podejmie mistrza kraju Industrię Kielce.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Dwadzieścia 5 minut zostało do godziny 15:00.

0: Reklama. Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
1: Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Kolejny wypadek. Tym razem są tylko lekko ranne osoby. Nikomu nic bardzo poważnego się nie stało. 6 osób ma lekkie obrażenia. My do tematu wrócimy niebawem. Kolejna porcja informacji już o godzinie 15.00.

0: Radio Centrum i gra muzyka.
1: Reklama.
2: Z cyklu 50 na 51 Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentuje
3: Kinowy Festiwal Młode Lwy.
2: Od 11 do 13 września w kinie Centrum 3 seanse. Arek, Mama, Panorama. Powiedz mi, co czujesz? Życie dla początkujących. Po seansach spotkania z reżyserami, scenarzystką i protoplastą bohatera fabuły. Filmowy Festiwal Młode Lwy. Kino Centrum w Kaliszu przy Łaziennej 6.
4: Więcej na cks.kalisz.pl.
2: Organizatorem 50 na 51 jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni, producent Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych.
1: Reklama.

0: samba.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
3: Pogoda na dziś.
4: Częściowe zachmurzenie, ale naprawdę dużo przejaśnień. Opady deszczu mogą pojawić się wieczorem i w nocy. Na termometrach w tej chwili w Kaliszu mamy w okolicach 21, maksymalnie dzisiaj do 22 stopni. No i w dalszym ciągu towarzyszy nam umiarkowany wiatr. Co prawda nie już tak porywisty jak wczoraj i ten wiatr z godziny na godzinę będzie nieco słabszy.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
5: Właśnie minęła
4: 15.
5: Radio Centrum.
3: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Są lekko ranni. Putin ma spotkać się dziś z wysłannikami Donalda Trumpa. Iga Świątek powalczy o czwartą rundę US Open, to już dziś wieczorem. Agnieszka Trojanowska-Bis. 6 osób ma lekkie obrażenia po wypadku polskiego autokaru z pielgrzymami w zachodniej części Węgier. Według węgierskiej policji do wypadku doszło minionej nocy na autostradzie 86 w pobliżu granic ze Słowenią i Austrią. Polski autokar zderzył się z owcą, kierowca zatrzymał pojazd i włączył światło awaryjne. Mimo to nadjeżdżająca z tyłu węgierska ciężarówka nie zdążyła wyhamować i uderzyła w autokar od tyłu. Wśród poszkodowanych jest także kierowca ciężarówki. Pasażerów, w którym nic się nie stało, przewieziono do sali gimnastycznej w pobliskiej miejscowości, gdzie czekają na dalszy transport. Sprzeczne informacje wysyła Moskwa. Z jednej strony przywódca Rosji Władimir Putin polecił nie atakować Kijowa przez 3 dni, począwszy od północy z piątku na sobotę, co miał potwierdzić rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, zapowiadając jednocześnie dzisiejsze spotkanie wysłanników Donalda Trumpa z Putinem. Natomiast w godzinach porannych prezydent Ukrainy Władimir Zełenski powiadomił, że Rosja przeprowadziła w nocy celowe ataki na lotniska w Kijowie i Boryspolu. Samolot Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera miał już wylądować w stolicy Rosji. Ludzie Trumpa polecieli z propozycją zakończenia wojny na Ukrainie. Późnym popołudniem polskiego czasu Iga Świątek znów wyjdzie na korty w Nowym Jorku, tym razem by powalczyć o czwartą rundę. Jej rywalką będzie rozstawiona z numerem 25 Czeszka Marię Buskowa. Polka wyeliminowała ją w tym sezonie z Wielkiego Szlema w Austrii. Więcej o dzisiejszym spotkaniu Błażej Kulesza.
7: Polka podobnie jak w poprzedniej rundzie zagra na korcie numer 3 co do wielkości w Nowym Jorku, a to obiekt nieco bardziej kameralny. Chociaż jak mówiła Świątek tuż po ostatnim zwycięstwie, ma to swoje plusy.
8: Fajnie też było zagrać na innym korcie niż stadiony, bo w sumie to takie nowe doświadczenie, którego od dawna już nie miałam.
7: Z dotychczasowych 3 pojedynków z Czeszką Marią Bouskową to Świątek za każdym razem schodziła z kortu jako zwyciężczyni. Polscy kibice w Nowym Jorku liczą na powtórkę.
6: Mecz Igi Świątek około 18.30. W tym samym czasie w Nowym Jorku zagra nasz Debel, Maja Chwalińska i Magdalinet. One powalczą z Węgierką Bodnar i Ukrainką Kalininą.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: 3 minuty już po godzinie 15, a tymczasem święto ulicy Niecałej w Kaliszu trwa. Zajrzyjcie na facebookowy profil Radia Centrum, bo tam kolejne zdjęcia z tego wydarzenia się pojawiają. Jeszcze tylko 2 godziny tego świętowania. Zresztą za moment więcej szczegółów w tym temacie, ale tymczasem w głośnikach Komodo.

0: warto się wybrać.
1: Na pewną magiczną ulicę w Kaliszu. Niewielka ta ulica, ulica niecała. Sama nazwa wskazuje, że to dość niewielka ulica. 230 metrów zaledwie ta uliczka sobie liczy. Ale jakże urokliwa jest, a w szczególności dzisiaj, bo te 230 metrów zapełnione dzisiaj tłumami wystawców, także gości z Kalisza i z regionu, którym będzie przyświecać hasło i przyświeca od godziny 11 już hasło tegorocznej edycji, czyli rzeczy z duszą, ludzie z pasją. Nie brakuje tam rzemieślników, miłośników, strojów z dawnych epok, zabytkowych aut czy słynnych lalek, które dawniej produkowano przy położonej właśnie przy ulicy niecałej fabryce. No, a organizatorzy zaplanowali dzisiaj także pokazy śpiewu, tańca i występy lokalnych młodych talentów, więc miejsce, gdzie można spotkać dzisiaj nie tylko historię, ale i naprawdę bardzo, bardzo wyjątkowe, tak jak nazwa wskazuje, rzeczy z duszą, ludzi z pasją, więc zapraszamy. Święto ulicy niecałej potrwa już niedługo, tylko do godziny 17.
0: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Reklama.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA.
2: Reklama.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Pogoń Nowe Skalmierzyce, także Ostrowia 1909 Ostrów ma przed sobą poważne spotkania na wyjazdach. O tym powiemy niebawem. Kolejna porcja informacji o godzinie 15.30. Zdradzimy także, jaki to wyjątkowy gość zawita do biblioteki w Opatówku. Szczegóły niebawem. Tymczasem Frankie Goes to Hollywood, czyli Relax. Idealna propozycja na sobotnie popołudnie. We'll be right back.

0: Sanach kończy swoją stadionową trasę, a to jest taki utwór na pożegnanie. Fani na pewno zaskoczeni, jej nowość za nami, czyli Kapitan od Sanach, a na zegarach już 15:30, czas na kolejną porcję informacji z regionu, a te przedstawi już teraz Kasia Gurcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Kolejne spotkanie z pisarzem w bibliotece w Opatówku przed nami. W tym serwisie także o trwającym święcie ulic Niecałej, a w sporcie centra znów na Kusocińskiego.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Gminna Biblioteka Publiczna imienia braci Gillerów po wakacyjnej przerwie wraca z kolejnym spotkaniem autorskim. O tym, kto będzie gościł w Opatówku, powiedziała Radio Centrum Małgorzata Matysiak, dyrektorka placówki.
4: Zapraszam Państwa bardzo serdecznie do Biblioteki w Opatówku na spotkanie autorskie z Sylwią Kubik, cenioną pisarką, autorką bestsellerowych powieści obyczajowych i historycznych, które urzekają czytelników głównie tym, że autorka potrafi z niezwykłą wrażliwością połączyć codzienność z historią. Jej książki to nie tylko opowieść o miłości i ludzkich losach. To także swoisty ukłon w stronę małych ojczyzn, ich historii, mieszkańców, tradycji i przyrody.
2: Spotkanie odbędzie się w ten wtorek, początek o 17:00, a wstęp jest wolny.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Po raz 14 ulica Niecała obchodzi swoje święto. Dzisiaj do godziny 17:00 ta licząca 230 metrów uliczka z wyjątkową historią zgromadzi po raz kolejny tłumy wystawców, a także gości z Kaliszej regionu, którym będzie przyświecać hasło tegorocznej edycji, czyli rzeczy z duszą, ludzie z pasją. Nie zabraknie rzemieślników, miłośników strojów z dawnych epok, zabytkowych aut czy słynnych lalek, które dawniej produkowano w położonej przy ulicy Niecałej fabryce. Organizatorzy zaplanowali również pokazy śpiewu, tańca oraz występy lokalnych młodych talentów. Ponadto zachęcają oni uczestników do przebierania się w stroje z lat 20. XX wieku, ale oczywiście każdy, nawet bez specjalnego ubioru, będzie mile widziany. Pogoń Nowe Skalmierzyce i Ostrowia 1909 Ostrów na wyjazdach powalczą o punkty w Meta Laser czwartej lidze. Centra 1946 Ostrów wróci z kolei na swój domowy obiekt przy ulicy Kusocińskiego w ramach piątej kolejki Red Box piątej ligi. Piłkarski weekend w powiecie ostrowskim zapowiada się interesująco.
5: Dla Centry 1946 Ostrów nie będzie to debiut na zmodernizowanym stadionie przy ulicy Kusocińskiego. Ostrowski zespół zagrał już tam na koniec poprzedniego sezonu, ale był to swego rodzaju test nowej murawy. Teraz po dwóch meczach na Stadionie Miejskim wraca na swój obiekt przy Kusocińskiego, gdzie w sobotę o 16:00 w ramach piątej kolejki Red Box piątej ligi grupy trzeciej zmierzy się z GKS-em Tęczą Osa Osieczna. O 14:00 swój mecz w ramach Metalaser czwartej ligi w Lesznie z Polonią rozpocznie Pogoń Nowe Skalmierzyce, która nie zaznała jeszcze w tym sezonie goryczy porażki. Z kolei o 16:00 pierwszego ligowego zwycięstwa szukać będzie w Gostyniu w meczu z Kanią Ostrowia 1909. W niższych ligach w niedzielę OKS 1926 Ostrów zagra na wyjeździe ze Stalą Pleszew. Beniaminek klasy okręgowej również czeka na historyczne zwycięstwo w tych rozgrywkach. Nie będzie o to łatwo w Pleszewie, gdzie mecz rozpocznie się o 17:00. Kibice w Raszkowie szykują się natomiast na hit w A-klasie, gdzie w sobotę o 16:00 niepokonany Beniaminek Raszkowianka podejmie również niepokonaną Kalisję Kalisz. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Dwadzieścia sześć minut zostaje do godziny 16:00. W głośnikach już You Won't See Me Cry, Be Trouble.

0: Reklama.
1: Dożynki, dożynki, dożynki! A na nich wystąpi Stach Chórski! Powiatowo-gminne dożynki w Rychnowie już w tę niedzielę. Od 13 msza święta i korowód na plac dożynkowy. A od 14.15 występy artystyczne i orkiestra Dęta. O 19.00 Big Band po godzinach. 21.00 Gwiazda Wieczoru Stach Chórski! Zapraszają starosta kaliski Jan Adam Kłysz i wójt gminy Blizanów Sławomir Musioł i komitet organizacyjny.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. I tu, i tam.
1: A tam, czyli do miejsca, gdzie królować będą dziś nietoperze, właśnie w tej chwili się przenosimy. Nietoperze, no właśnie. Stworzenia niezwykle ciekawe. Niektóre zamieniają się w Batmana, inne w wampiry. Niektórzy się ich boją, zupełnie niepotrzebnie, jak się okazuje. Na pewno nietoperzy nie boi się Grażyna Marcinia, która dzisiaj w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołchowie się pojawiła wraz z naszym plenerowym studiem Live Plus podczas Nocy Nietoperzy. I właśnie teraz już Grażynie oddajemy głos i będzie okazja dowiedzieć się, co dzisiaj dokładnie czeka na nas w Gołchowie. Cześć Grażyna, witam serdecznie.
2: Cześć Damianie, witam słuchaczy wszystkich na 106.4. Jesteśmy na Placu Podworskim w Gołchowie. Jest tu naprawdę fantastyczna atmosfera. Nie wiem, zastanawiam się, czy ja się tych nietoperzy boję, czy ich się nie boję, bo tu jest taki silny wiatr, że my chyba tu będziemy odlatywać razem z tymi ssakami. One są niezwykłe i dzisiaj są tematem tych naszych spotkań. Jest ze mną oczywiście pierwsza gościni naszego spotkania w studiu mobilnym Radia Centrum. Trzymamy się tutaj w namiocie rozstawionym w samym sercu lasu. Pani Anna Błaszczyk, rzeczniczka Ośrodka Kultury Leśnej w Gołchowie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Pani Anno, co tu się będzie działo?
3: Już za chwilę, o godzinie 16:00 rozpoczynamy naszą wyjątkową akcję Noc Nietoperzy, a organizujemy ją w ramach akcji ogólnopolskiej Lasów Państwowych Las do Góry Nogami. I co się będzie działo? Spotkamy nietoperze, ale pewnie dopiero pod koniec wydarzenia. Wtedy wybierzemy się na spacer z chiropterologami, żeby nietoperze może nie tyle zobaczyć, co usłyszeć.
2: To takie trudne słowo, to oznacza specjalisty od nietoperzy. Tych specjalistów będzie tutaj bardzo dużo. Jest bardzo bogaty program i widzę, że będzie okazja, oprócz tego, że spacer będziemy gdzieś tam po drodze na końcu tej nocy, jeszcze dowiecie się czegoś o tych ssakach. Zanim specjaliści pojawią się tutaj na placu podwórku, chociaż już tutaj wszyscy powoli przygotowują się do tego, żeby witać tych, którzy pojawią się tutaj, bo zapraszamy wszystkich miłośników przyrody, nie tylko tych, których temat nietoperzy dotyczy zawodowo, to pojawią się także i ci, którzy również z tymi nietoperzami oswajali się już nawet w szkołach.
3: Tak, pojawią się specjaliści, którzy opowiedzą nam o nietoperzach. Będzie to na przykład pan Jarosław Jaros, który współpracuje z nami od dawna, przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody Salamandra, który opowie, co robić, jeśli na przykład nietoperz wleci nam do mieszkania, co zrobić, żeby nie stała mu się krzywda, ani też nam, jak się zachowywać, jak postępować. Będą także przedstawiciele Lasów Państwowych, którzy nawiążą do działań w ramach akcji Projekt Life Podkowiec Tower, o budowaniu między innymi wieży dla nietoperzy jako ich schrony. Będą przedstawiciele OTON-u, którzy opowiedzą o nietoperzach i właśnie wybiorą się z nami na spacer.
2: Rozumiem ten skrót OTON, bo tak kto z nietoperzami może nie miał do czynienia, to być może jeszcze nie kojarzy dokładnie.
3: Tak, OTON to Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Nietoperzy.
2: O tej ochronie też będziemy mówić. Na pewno Ośrodek Kultury Leśnej w Gołchowie wpisuje się tutaj bardzo mocno w ochronę tej populacji. No i na pewno jest tutaj wielu przedstawicieli tego gatunku. Wróćmy jeszcze do tego, co na początek, bo będą też tutaj okazje do tego, żeby najmłodsi mogli też coś o nietoperzach się dowiedzieć.
3: Tak, oczywiście zaraz po oficjalnym rozpoczęciu i podsumowaniu projektu zaprosimy najmłodszych nie tylko do obejrzenia teatrzyku przygotowanego przez Bibliotekę Publiczną Gminy Gołuchów. Nie zabraknie także warsztatów dla dzieci. Będzie można skonstruować własną budkę dla nietoperzy, schron dla nietoperzy, czy zbudować sobie nietoperza z drewna.
2: Będzie też wystawa. Jest osoba, która zajmuje się nietoperzami od tej strony fotograficznej, czyli nietoperz w fotografii. To jest niesamowite, bo one są uchwycone w takich sytuacjach naturalnego środowiska.
3: Tak, będzie pan Maurycy Ignaszak, który opowie o nietoperzach i przedstawi, pokaże nam przede wszystkim swoje prace.
2: Rok z życia nietoperzy to też taka szansa, żeby zobaczyć, jak można malować piaskiem życie nietoperza.
3: Tak, i ten pokaz, wyjątkowy pokaz o godzinie 19:00 będzie naprawdę widowiskowy, także zapraszamy na 19:00 również. Będzie można oglądać pokaz malowania piaskiem piaskowej magii, w wykonaniu piaskowej magii.
2: Pamiętajcie, Noc Nietoperzy dopiero się rozpocznie od 16:00 do 20:00. Plac Podworski, Park Arboretum i Ogólnopolska Akcja Edukacyjna Lasów Państwowych Las do Góry Nogami. Możecie spróbować tutaj zaprzyjaźnić się z nietoperzem. A naszą gościnią była pani Anna Błaszczyk, rzeczniczka Ośrodka Kultury Leśnej w Gołchowie. Dziękujemy i zapraszamy tutaj.
3: Dziękuję bardzo i zapraszam.
1: Dziękujemy bardzo serdecznie. Grażyna Marciniak prosto z Centrum Wydarzeń. Mam nadzieję, że nawet jeśli Grażyna dzisiaj jakieś lęki jeszcze przed nietoperzami ma, to po tej nocy już tych lęków absolutnie żadnych nie będzie. Dziękuję Ci, Grażynko, bardzo serdecznie.
2: Dzięki, Pa, do usłyszenia.
1: Także zapraszamy. Wszelkie informacje dotyczące tego wydarzenia znajdziecie na naszej radiowej stronie na rc.fm. Cały harmonogram także na facebookowym profilu Radia Centrum. Zajrzyjcie, sprawdźcie, no i koniecznie wybierzcie się do Głuchowa. Mnie szczególnie zainteresowało to, że będzie można dowiedzieć się, co zrobić, kiedy nietoperz pojawi się w naszym mieszkaniu. Z tego, co słyszałem, niechętnie one dorzucają się do rachunków, więc wypadałoby się je jakoś, ich jakoś zręcznie pozbyć. Tego też dowiecie się właśnie dziś w Gołchowie. Ośrodek Kultury Leśnej w Gołchowie zaprasza. A my tam nieraz również zajrzymy do naszego plenerowego studia.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Z powodu nalotów na Ukrainę województwa przygraniczne z alertami RCB. Do tematu wrócimy niebawem. Kolejna porcja informacji z Polski i ze świata. Niebawem już o godzinie 16:00.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: Dzisiaj wiatr jest takim najsłabszym punktem pogody, bo poza tym całkiem sporo słońca i całkiem ciepło. Na termometrach nawet do 22 stopni w regionie południowej Wielkopolski. Na razie bez opadów, jeśli takie się pojawią, to dopiero późniejszym wieczorem bądź w nocy, ale wiatr w dalszym ciągu nam towarzyszy. Ciśnienie cały czas rośnie. Na barometrach w tym momencie mamy 1015 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 16.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Rosja atakuje Ukrainę, RCB ostrzega mieszkańców dwóch województw. Kolejny wypadek polskiego autokaru z pielgrzymami na Węgrzech. Molo w Kołobrzegu zamknięte z powodu silnego wiatru. Agnieszka Trojanowska-Bis. Znów niebezpiecznie za naszą wschodnią granicą. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty dotyczące zagrożenia atakiem z powietrza dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego, mówi rzecznik RCB Piotr Błaszczyk.
6: To w kontekście rosyjskiego ataku powietrznego na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana, a w przestrzeni Rzeczypospolitej operuje polskie lotnictwo.
5: Jak podał Kreml, prezydent Rosji Władimir Putin polecił nie atakować Kijowa przez 3 dni w związku z przygotowaniami do rozmów z amerykańskimi wysłannikami. Natomiast jak informowała wcześniej ukraińska strona, Rosja przeprowadziła w nocy celowe ataki na lotniska w Kijowie i Boryspolu. Kolejny polski autokar miał wypadek na Węgrzech, tym razem jednak obrażenia poszkodowanych są lekkie. 6 osób jest rannych, w tym kierowca węgierskiej ciężarówki, która najechała na pojazd z Polski. Do kolizji doszło w zachodniej części Węgier. Autokarem jechali pielgrzymi, którzy obecnie czekają na dalszy transport w sali gimnastycznej w pobliskiej miejscowości. Trudny weekend dla strażaków i innych służb z powodu wichur przechodzących nad Polską. Przez całą poprzednią dobę interweniowali oni ponad 1100 razy. Dziś już blisko 600 razy wyjeżdżali na pomoc. Ostrzeżenia wciąż obowiązują w północnej i środkowej Polsce. Najtrudniejsza sytuacja jest nad morzem. Na zachodzie obowiązują już alerty 2 stopnia w 3-stopniowej skali. Synoptycy ostrzegają, że czeka nas pochmurna i deszczowa noc, mówi Dorota Pacocha, synoptyk MGW.
7: A zwłaszcza na północy kraju, gdzie nadal występować będą burze, a sumy opadów wynosić mogą do 20 litrów na metr kwadratowy. Tylko lokalnie, zwłaszcza w województwie warmińsko-mazurskim, sumy opadów mogą być wyższe.
5: Zdaniem meteorologów najgroźniejszy znów może okazać się wiatr.
7: Z porywami nad morzem, nadal osiągającymi wartości do około 85 km na godzinę.
5: Kiepska pogoda utrzyma się do jutrzejszego poranka. Z powodu silnego wiatru zamknięte zostało dziś molo w Kołobrzegu. Miejskie służby zaapelowały do mieszkańców i turystów o zachowanie szczególnej ostrożności.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 3 minuty po godzinie 16, to już u nas ten wiatr na szczęście nie tak silny jak nad morzem, a w głośnikach cały czas porcja muzyki na idealne popołudnie z Radiem Centrum.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.

Zajrzyjcie na facebookowy profil Radia Centrum. Tam pokazujemy, jak wygląda i funkcjonuje i działa już nasze plenerowe studio Live Plus w Gołchowie. Tam, gdzie dziś rządzą nietoperze i tam, gdzie można dziś dowiedzieć się, jak wygląda świat do góry nogami. Czyli dokładnie tak, jak te futrzane stworki ze skrzydłami ten świat oglądają. To sprawdzimy dla Was właśnie w plenerowym studiu Radia Centrum. W sercu lasu, tam rozbiliśmy namiot i czekamy na noc nietoperzy. Tam wydarzenie rozpoczęło się już o godzinie 16:00. Podajemy namiary. Ośrodek Kultury Leśnej w Gołchowie, Plac Podworski. Godzina 16:00. To wszystko się rozpoczęło w planach. Między innymi spektakl w plenerze, projekcje specjalistów, prelekcje specjalistów od nietoperzy, malowanie piaskiem, gra terenowa. No i na koniec będzie można te nietoperki wspólnie razem tropić. A teraz w Radiu Centrum, zanim jeszcze połączymy się ponownie z naszym plenerowym studiem, najsłynniejsza piosenka z filmu o najsłynniejszym nietoperzu w historii, czyli z filmu o Batmanie, Batman Forever, a piosenka to oczywiście Kiss from a Rose i Sea.

0: Reklama. Z cyklu 50 na 51 Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentuje
1: Kinowy Festiwal Młode Lwy.
0: Od 11 do 13 września w kinie Centrum 3 seanse. Arek, Mama, Panorama. Powiedz mi, co czujesz? Życie dla początkujących. Po seansach spotkania z reżyserami, scenarzystką i protoplastą bohatera fabuły. Filmowy Festiwal Młode Lwy. Kino Centrum w Kaliszu przy Łaziennej 6.
2: Więcej na cks.kalisz.pl.
0: Organizatorem 50 na 51 jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni. Producent Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Reklama.
3: Radio Centrum.

0: Nie, nie, nie, śpiewał zespół Tilaw, a dzisiaj nie można się nudzić, bo w regionie dzieje się naprawdę dużo.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Na rynku w Kępnie już dziś o godzinie 19 koncert Natalii Przybysz, a w Centrum Synagoga już o godzinie 21 Artur Żmijewski z zespołem z koncertem pod nazwą Leonard Cohen po miłości kres. To wszystko wydarzenia związane z Festiwalem Trzech Kultur w Kępnie, o którym to szerzej opowiemy za kilka minut. Dokładnie o godzinie 16:30 w kolejnej porcji informacji. Tymczasem Ariana.

0: 16.30 w tej chwili już na zegarach. Czas na kolejną porcję informacji. Teraz Kasia Gurcewicz.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Trwa Festiwal Trzech Kultur w Kępnie. Za chwilę szczegóły. W tym serwisie także o podróżującym pianinie, a w sporcie wróciła Wiktoria.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Trzy kultury, jedno miasto. W Kępnie trwa 9. edycja Festiwalu Trzech Kultur. Wydarzenie ze sprawą koncertów i wykładów ma na celu przypominanie i celebrowanie dawnej różnorodności narodowej miasta.
4: Kępno od zawsze było miastem wielokulturowym, wielonarodowym. Festiwal powstał wokół trzech nacji żyjących w Kępnie. Na nacji niemieckiej, żydowskiej i polskiej. Poprzez ten festiwal mówimy o tym, jakie Kępno było, jakie jest, jakie chcielibyśmy, aby było. Festiwal to prelekcje, to wykłady, to również koncerty. Wszystkich serdecznie na festiwal tegoroczny zapraszam, bo będą wspaniałe koncerty i Agnieszki Duczmal, i Natalia Przybysz, i Artur Żmijewski.
2: Powiedział Radiu Centrum Piotr Psikus, burmistrz miasta i gminy Kępno. Pełny harmonogram festiwalu, którego partnerem medialnym jest Radio Centrum, znajdziecie na naszej stronie internetowej.
3: www.rc.fm.
2: Już po raz szósty Białe Pianino wyjedzie na lawecie i ruszy w muzyczną podróż po Pleszewie. W kilku miejscach miasta zatrzyma się na chwilę, a przy jego klawiaturze będzie mógł zasiąść każdy. Dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy.
5: W Pleszewie muzyka od lat wychodzi poza tradycyjne sale koncertowe. Gra się także w nietypowych miejscach, na torowisku przy zajezdni kultury czy pod Panteonem w Dobrzycy. A raz w roku wyjątkowy instrument wyjeżdża na miasto, żeby spotkać się z mieszkańcami tam, gdzie na co dzień toczy się ich życie. Białe, kolorowe pianino zostało wyremontowane dzięki Fundacji Moniki Matyjaszczyk. Stoi w niepublicznym liceum ogólnokształcącym w Pleszewie, ale raz w roku opuszcza szkolne mury. Zwykle w tej muzycznej podróży towarzyszy mu pianistka dr Maria Rutkowska, która sama siada przy instrumencie, ale przede wszystkim zachęca innych, by dotknęli klawiszy. W tym roku pianino ruszy w trasę w czwartek 10 września w ramach jubileuszu 10-lecia działalności NLO. Przyjdź, zagraj i dołącz do muzycznej podróży po Pleszewie. Zachęcają organizatorzy. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
2: Wiktoria Gliwińska wraca do Szczypiorna Kalisz. To zawodniczka, która w Kaliszu spędziła 2 sezony, a później dołączyła do zespołu z Lublina, z którym wywalczyła wicemistrzostwo Polski. I planowała zakończyć karierę sportową, ale postanowiła wrócić na boisko.
6: W barwach kaliskiego zespołu Wiktoria Gliwińska występowała w latach 2023-2024 i 2024-2025. W ubiegłym sezonie wychowanka kieleckiego KSS przeniosła się do PGE MKS Elwold Lublin. Z tym zespołem grająca na lewym skrzydle zawodniczka wywalczyła srebrny medal Mistrzostw Polski i ogłosiła zakończenie kariery sportowej. Ponieważ obecnie mieszkam w Kaliszu, trener skontaktował się ze mną z propozycją dołączenia do zespołu. Szczerze mówiąc, nie musiałam długo się zastanawiać. Chcę przede wszystkim pomóc drużynie i wykorzystać swoje doświadczenie, żeby wspólnie osiągnąć jak najlepszy wynik. Mam nadzieję, że przed nami dobry sezon, w którym będziemy mogły cieszyć naszych kibiców, powiedziała Radiu Centrum Wiktoria Gliwińska. W przyszłości szczypiornistka grała także w Suzuki Koronie Handball Kielce i Eurobud JKS Jarosław. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

Już pod koniec dnia pustej szklanki dźwięk to chyba sen. No, no, no, no, no, no. Już pod koniec dnia widzę obraz swój w pustej szklance pomarańczy, to dobytek mój. Już pod koniec dnia

0: Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Krotoszynie. Już 4 października w kinie Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Bilety dostępne w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner. Krotoszyn, 4 października, kino Przedwiośnie.
2: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
0: Reklama.

0: Fabian, I Will Love Again w głośnikach na antenie Radia Centrum. 16 minut pozostaje do godziny 17. Za moment Joe i End of Begin, czyli początek końca i no, trochę jak z tymi wydarzeniami w naszym regionie. Niektóre się kończą, ale kolejne się zaczynają i ten weekend w te wydarzenia obfituje. Mówiliśmy o Festiwalu Trzech Kultur w Kępnie. Tam dzisiaj cała masa wyjątkowych koncertów, wyjątkowych gwiazd na scenie, ale także między innymi Święto Ulicy Niecałej. Ono powoli będzie już dobiegać końca, ale jeszcze ważna informacja dla tych, którzy na przykład w Kaliszu wychodzą na spacer za moment, no to tutaj pamiętajcie, że Ulica Niecała świętuje jeszcze do godziny 17, więc warto zobaczyć to wszystko, co tam na miejscu się dzieje. Jeśli chodzi o to, co dzieje się w Głuchowie, tam jesteśmy my, tam jest nasze plenerowe studio i tam jeszcze dziś nieraz się przeniesiemy.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.

0: I czym prędzej wracamy już do naszych nietoperzy, wracamy do Gołchowa, dokładnie na plac Podworski w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołchowie, gdzie dziś dzieje się naprawdę bardzo dużo.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
0: Po raz kolejny razem ze mną Grażyna Marciniak, nadająca dzisiaj prosto z naszego plenerowego studia Radia Centrum z kolejnym gościem, którego też za moment poznamy. Cześć Grażyna, ponownie.
2: Cześć, hej, hej, witajcie. Zapraszamy niezmiennie tutaj do Gołchowa, gdzie trwa noc nietoperzy, to się dopiero wszystko rozkręca, ale już bardzo zajęty jest główny gospodarz tego miejsca, czyli pan dyrektor Adam Kozyra, dyrektor Ośrodka Kultury Miejskiej, Kultury Leśnej tutaj w Gołchowie. Trochę wiatr nam przeszkadza, panie dyrektorze, ale chyba wszyscy dopisali.
3: Witam, dzień dobry państwu. Tak, no wszyscy dopisali, wiatr troszkę nam może przeszkadza, ale damy sobie radę i też z tym wiatrem tutaj u nas. Ważne, że jest, że nie pada, ważne, że możemy spędzić ten dzień, to popołudnie właśnie na nocy z nietoperzami.
2: A tutaj bardzo dużo atrakcji, między innymi to jest takie miejsce, które kojarzy się z żubrami. Kto by pomyślał, że tutaj nietoperze też mogą czuć się dobrze i jest ich tu całkiem sporo.
3: Tak, to miejsce kojarzy się z żubrami, z zagrodą pokazową zwierząt, którą mamy w Gołchowie, w Ośrodku Kultury Leśnej, ale Gołchów to także wspaniałe miejsce do bytowania dla nietoperzy. Przepiękny, stary, zabytkowy park z licznymi starodrzewiami. Jest to niesamowite schronienie dla nietoperzy. Do tego wszystkiego mamy dwa piękne stawy, które to jest wilgoć, to jest woda, to są drobne owady, którymi się żywią nietoperze. Do tego jeszcze są budynki, chociażby nasza niedźwiedziarnia, gdzie zimują nietoperze. Te wszystkie elementy powodują, że 8 gatunków nietoperzy jest u nas w Gołchowie.
2: Można powiedzieć, że to bardzo dużo, biorąc pod uwagę, że ogólnie gatunków w Polsce jest 28.
3: Tak, jest ich 28. 8 gatunków tutaj w naszym parku, które się pojawiają na liczeniach zarówno zimowych, jak i letnich. Myślę, że to jest fajny wynik, dobry wynik taki dla nas, który daje nam możliwość zarówno ich podglądania, w tym sensie monitorowania ich i dbania o to, żeby miały tutaj jak najlepsze warunki do rozwoju.
2: Te warunki i państwa opieka sprawiają, że to jest dobre miejsce do tego, żeby bardzo chronić te pożyteczne ssaki, które są pod ścisłą ochroną u nas.
3: Tak, w ogóle Ośrodek Kultury Leśnej w Gołchowie to jednostka lasów państwowych, która swoją działalnością wpisuje się w system ochrony przyrody. I zarówno hodowla żubrów, którą mamy w Zagrodzie Pokazowej Zwierząt, jest to element typowo ochroniarski, bo żubr to zwierzę, które jest symbolem Ligi Ochrony Przyrody, który jest takim potężnym, największym żyjącym ssakiem naszych lasów, a drugim takim ssakiem są latające ssaki, czyli nietoperze. Najmniejsze z kolei, które też musimy chronić i musimy dbać o nie i stwarzać im takie warunki i tak ekosystem ułożyć, żebyśmy mogli jak najwięcej tych ssaków ochronić przed, no niestety, cywilizacją.
2: Dziękuję, uśmiechamy się, bo pan dyrektor chroni tutaj również nasz sprzęt radiowy. Intensywnie tutaj, ale intensywnie też, jeśli chodzi o ten program, który przed nami. Już rozdane są nagrody, podsumowanie projektu edukacyjnego, ale trzeba przyznać, że ten projekt, który trwa tu już dłuższy czas i wpisuje się w ogólnopolską akcję edukacyjną lasów państwowych, Las do Góry Nogami, został doceniony.
3: Tak, jest to bardzo miły element w naszej działalności, dlatego że w tym roku program Nietoperzymy został doceniony przez muzealników z Wielkopolski i dostaliśmy pierwszą nagrodę w konkursie Izabela 2025 właśnie za projekt Nietoperzymy w dziedzinie edukacji. I jest to fajne podsumowanie naszej działalności, bo to jest działalność edukacyjna, to jest działalność muzealnicza, to jest działalność polegająca na tym, że w sposób czynny, a nie bierny, pokazujemy, jak możemy chronić, jak możemy uczyć o tych nietoperzach i co możemy zrobić dla tych nietoperzy.
2: A w tej chwili w jakim momencie one są, jeżeli chodzi o takie stany już przed hibernacją, po odchodzeniu z tych kryjówek letnich?
3: Tak, to już jest ten stan, to już jest jesień, to już się zbliża powolutku. One też zaczynają szukać swoich miejsc do zimowania. Będziemy dzisiaj mieli jeszcze wyjście z chiryptologami po to, żeby zobaczyć i je podejrzeć, więc to jest ostatni czas na to, żeby jeszcze podejrzeć nietoperze i zobaczyć, jak one zachowują się w swoim naturalnym środowisku. Dlatego zachęcam wszystkich, jeszcze jest czas, jeszcze jest możliwość, żeby przyjechać do Ośrodka Kultury Leśnej, do Gołchowa, na Plac Podworskich i brać czynny udział właśnie w tej Nocy Nietoperzy.
2: Także warsztaty dla dzieci, więc możecie tutaj przyjeżdżać całymi rodzinami, a ten spacer, o którym pan dyrektor mówi, o godzinie 19.45, czyli tak na kwadrans przed zakończeniem, taka wisienka na torcie, będzie można zobaczyć i usłyszeć prelekcję ze spacerem chiropterologicznym. Dziękujemy. Pan Adam Kozyra, dyrektor Ośrodka Kultury Leśnej w Gołchowie, był naszym gościem. Jeszcze tu będziemy zaglądać.
3: Dziękuję bardzo państwu i zapraszam do Gołchowa.
0: Dziękujemy bardzo serdecznie. Grażyna Marciniak prosto ze studia plenerowego w Gołchowie. Słyszeliście, co zdradził pan dyrektor? Aż 8 gatunków nietoperzy żyje, ma się dobrze i czeka na was dzisiaj w Gołchowie. Jakie atrakcje czekają na miejscu? Jak wygląda to wydarzenie? Wszystkiego dowiecie się z naszego radiowego Facebooka, a partnerem wydarzenia jest Radio Centrum.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
4: Reklama. Dożynki, dożynki, dożynki! A na nich wystąpi Stach Chórski! Powiatowo-gminne dożynki w Rychnowie już w tę niedzielę. Od 13.00 msza święta i korowód na Plac Dożynkowy. A od 14.15 występy artystyczne i orkiestra Dęta. O 19.00 Big Band po godzinach. 21.00 Gwiazda Wieczoru Stach Chórski! Zapraszają starosta kaliski Jan Adam Kłysz i wójt gminy Blizanów Sławomir Musioł i komitet organizacyjny. Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: Na termometrach w Kaliszu i w regionie południowej Wielkopolski teraz już w okolicach 20-21 stopni. Temperatura nocą spadnie najniżej do 12-11 stopni nad ranem, ale cały czas mogą pojawiać się przelotne opady deszczu, w szczególności wieczorem i w nocy. No i niestety ten wiatr wciąż nam towarzyszy nie tylko w Gołchowie, ale także w całym regionie południowej Wielkopolski. Umiarkowany, wiejący z zachodu momentami z zdecydowanie silniejszymi porywami. A w tej chwili zachmurzenie częściowe z możliwymi przejaśnieniami.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 17.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: SMS-y z ostrzeżeniami do Polaków po rosyjskim ostrzale Ukrainy. Kolejny wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. 41 lat i wciąż w piłkarskiej formie Luka Modrić podjął ważną decyzję. Agnieszka Trojanowska-Bis. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało alerty dla mieszkańców lubelskiego i podkarpackiego w związku z atakami powietrznymi Rosji na Ukrainę. Obecnie zakończył się atak na obszarze Ukrainy. Zaznaczono, że nie ma już zagrożenia na polskim terytorium. Rosjanie mimo apelu Kijowa nie zaprzestali jednak ataków, co może utrudniać rozmowy pokojowe, jakie w ten weekend prowadzi amerykańska delegacja. Aktualnie wysłannicy Donalda Trumpa są w Moskwie i mają się spotkać z Władimirem Putinem. Jutro mają się udać do Kijowa. Więcej informacji w tym temacie Błażej Kulesza.
6: Ukraina wciąż jest pod ostrzałem Rosji, mimo że prezydent Wołodymyr Zełenski zaapelował o wstrzymanie ataków w związku z wizytą Jareda Kushnera i Steve'a Witkoffa. Dbamy o nich, a nie o Rosję. Nie będzie żadnych nalotów z naszej strony, a Rosja powinna wzajemnie zapewnić wstrzymanie swoich nalotów tak długo, jak będzie to konieczne do przeprowadzenia pokojowych rozmów. Kreml podał, że prezydent Rosji Władimir Putin polecił nie atakować Kijowa przez 3 dni, ale te deklaracje mają się nijak do rzeczywistości.
5: Mieszkańcy Kijowa dziś już 5 razy słyszeli alarm przeciwlotniczy i za każdym razem byli wzywani do natychmiastowego udania się do schronów. 53 pasażerów podróżowało polskim autokarem, który miał wypadek na Węgrzech na autostradzie w pobliżu granic ze Słowenią i Austrią. Pojazd w nocy zderzył się z owcą, gdy kierowca zatrzymał się i włączył światła awaryjne. Wówczas w autokar uderzyła węgierska ciężarówka z naczepą, której kierowca nie zdążył wyhamować, mówi rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór.
7: Pierwotnie 8 osób odniosło bardzo lekkie obrażenia, odstawiono nowy autokar i wszyscy są już dalej w drodze do Polski.
5: To już drugi w ostatnich tygodniach poważny wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. W połowie sierpnia autobus z polskimi pielgrzymami wypadł z drogi i przewrócił się na autostradzie M3. Wówczas zginęło 12 osób. Według wstępnych ustaleń w tamtym przypadku kierowca mógł zasnąć za kierownicą. Chorwacki piłkarz Luka Modrić zostaje w reprezentacji. Sportowiec za 4 dni skończy 41 lat, ale nie odwiesza korków na kołek. Wciąż gra w AC Milan, a jesienią w chorwackich barwach zagra mecze Ligi Narodów.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Cóż, tak sobie myślę, że ten Luka Modrić to nie jeden z naszych dzisiejszych hitów ponad czasem. Mogłem pamiętać z młodości. 3 minuty po godzinie 17, a my gramy wasze ulubione przeboje sprzed lat. No te melodie to już myślę, że po pierwszej nutce rozpoznajecie. Urszula z budką suflera i Malinowy Król na dobry początek programu pod nazwą...

0: reklama.
1: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
2: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
1: Polecam Michel Moron.
2: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
4: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
5: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.

0: Jak to charakterystyczna chrypka. Joe Cocker i Tonight w hitach ponad czasem na antenie Radia Centrum. Za nami 17 minut po godzinie 17. Sobota i 5 września w kalendarzu świętuje Albert, Dorota, Teodor, Wawrzyniec. Dzisiaj Światowy Dzień Brody. Wszystkich brodaczy zatem serdecznie przy tej okazji pozdrawiamy. Międzynarodowy Dzień Dobroczynności również. No i do tego wszystkiego jeszcze czeka nas Międzynarodowy Dzień Sępa. O tych sępach to tak sobie myślę, że najlepszym w Polsce specjalistą od sępów chyba będzie Michał Wiśniewski, bo nikt tyle razy jak on nie zaśpiewał na scenie o sępie miłości.
1: Hity ponad czasem. Radio Centrum.
0: A tymczasem utwór, który sprawdził się na pewno na niejednej imprezie, na weselu, na Sylwestrze, tam gdzie ten taniec jest niezbędny. No to proszę bardzo, panowie, proszę panie, ostatni raz zatańczysz ze mną, Krzysztof Krawczyk.

0: Radio Centrum. I tu, i tam.
1: Już od wczoraj w Kępnie wyjątkowe wydarzenie, bo Kępno znów stało się multikulturowe, a to za sprawą kolejnej edycji Festiwalu Trzech Kultur. Przez lato miasto stworzyły społeczności polskie, niemieckie i żydowskie, a festiwal za sprawą koncertów, wykładów chce celebrować dawną różnorodność narodową tego właśnie miasta, które w tym roku świętuje przy okazji swoje 365-lecie nadania praw miejskich. To wydarzenie rozpoczęło się wczoraj, potrwa do jutra, a co konkretnie jeszcze dziś w Kępnie dziać się będzie? Już sprawdzam, zaglądamy do harmonogramu, który także dostępny oczywiście jest na naszej radiowej stronie na rc.fm i dzisiaj już o tej porze koncerty na rynku w Kępnie. O godzinie 18 koncerty się rozpoczynają, Hedgehogs na początek, a następnie o godzinie 19 Natalia Przybysz, a później Festiwal przenosi się do Centrum Synagoga 21. Tutaj wyjątkowe wydarzenie, poruszające i wzruszające, podejrzewam. Leonard Cohen, Po miłości kres. Pod takim tytułem koncert w wykonaniu Artura Żmijewskiego wraz z zespołem.
0: Warto się wybrać.

0: Reklama.
1: Dożynki, dożynki, dożynki! A na nich wystąpi Stach Chórski! Powiatowo-gminne dożynki w Rychnowie już w tę niedzielę. Od 13 msza święta i korowód na plac dożynkowy. A od 14.15 występy artystyczne i orkiestra Dęta. O 19 Big Band po godzinach. 21 gwiazda wieczoru Stach Chórski! Zapraszają starosta kaliski Jan Adam Kłysz i wójt gminy Blizanów Sławomir Musioł i komitet organizacyjny.
0: Reklama.
2: Ponad czasem.

0: Reklama.
1: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl. Zapraszamy.
0: Reklama.
2: Radio Centrum. I tu, i tam.
3: I wracamy do Gołchowa. Ośrodek Kultury Leśnej w Gołchowie dziś zaprasza. My na to zaproszenie bardzo chętnie odpowiedzieliśmy i pojawiliśmy się tam, żeby towarzyszyć wam, wszystkim tym obecnym, którzy zechcą pojawić się podczas Nocy Nietoperzy w Gołchowie właśnie. Na miejscu jest Grażyna Marciniak, która tym nietoperzom jeszcze być może z bliska się nie przygląda, ale na pewno ma okazję sporo o tych nietoperzach posłuchać i dowiedzieć się. I wy, słuchacze Radia Centrum, dzięki temu również. Oddajemy już teraz głos do Gołchowa. Grażyna Marciniak ponownie. Cześć, cześć.
4: Cześć, cześć. Jesteśmy nadal w Gołchowie, jesteśmy nadal w tematyce nietoperzy i jeszcze nietoperza tu nie spotkałam, ale jest ich tu dużo, więc wierzę na słowo. Będzie okazja, żeby wytropić takie nietoperze dzisiaj z naszym gościem. Pani doktor Anna Bator-Kocoł jest z nami tutaj w Gołchowie. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Pani doktor, pani jest właśnie specjalistką od nietoperzy. Co takiego ujmuje panią w tych ssakach?
5: Ujmuję wszystkim to, że one pod każdym względem są wyjątkowe. Są bardzo nam troszeczkę jakby, bardzo są bliskie nam, bo też są ssakami. Natomiast każdy aspekt ich biologii czy zachowania, na które byśmy nie spojrzeli, powoduje, że są w jakiś sposób niesamowite. Chociażby sam fakt tego, że są zdolne do aktywnego lotu jako jedyne ssaki. Potrafią się wzbić w powietrze, latać aktywnie i w taki sposób przemieszczać. Są aktywne w nocy, więc bardzo niewiele o nich na co dzień jesteśmy w stanie powiedzieć. Jeżeli się szczególnie ich nie szukamy, nie stosujemy specjalnych technologii do tego, żeby je badać. A tak naprawdę przy głębszym poznaniu okazuje się, że te zwierzaki są naprawdę bardzo inteligentne, bardzo przyjemne, wbrew temu, co się o nich powszechnie uważa. Ale też dla nas niezwykle ważne. Ważne z punktu widzenia komfortu życia, ale i też ekonomii. A chodzi tutaj przede wszystkim o to, czym się odżywiają, czyli o to, że zjadają owady, zjadają ich ogromne ilości w przeliczeniu na osobniki, na jakby grupy osobników, które nazywamy w okresie wiosenno-letnim koloniami rozrodczymi. To naprawdę w skali roku taka jakaś kolonia licząca powiedzmy z kilkadziesiąt osobników jest w stanie naprawdę z pół tony, tonę takich owadów zjeść. I to się przekłada wprost na nasz komfort życia, bo nie lubimy czasem takich pewnych uciążliwych po prostu owadów, które nas gryzą, ale też na ekonomię, bo to też są wszystko szkodniki, albo znaczy uważane przez nas, prawda, o różnego rodzaju stworzenia uznawane za szkodniki chociażby upraw.
4: Podobno przez jedną noc komar potrafi zjeść 3000, nie toperz 3000 komarów, to rzeczywiście tak wygląda.
5: Znaczy to jest taki powiedzmy przelicznik matematyczny, czyli jakby rzeczywiście jest tak, że jeden nietoperz potrafi mieć jednej nocy w trakcie swojej takiej aktywności, dlatego że ten sam sposób przemieszczania się, jakim jest lot, jest bardzo kosztowny energetycznie, to rzeczywiście jego zapotrzebowanie energetyczne powiedzmy odpowiada wartości kalorycznej około 1000-2000 komarów. To jest prawda, aczkolwiek no wiadomo, jeżeli nietoperz wylatuje, no to nie zjada tylko i wyłącznie komarów, prawda? Mamy w Polsce 28 gatunków nietoperzy i każdy z nich specjalizuje się w troszeczkę innej grupie. Także to jest bardzo taka różnorodna grupa biologicznie i są takie rzeczywiście bardzo małe gatunki nietoperzy, należące do rodzaju karlik, które są wielkości dużej ćmy. Naprawdę dorosłe osobniki mieszczą się po prostu na zgiętym w pół kciuku i one rzeczywiście żywią się tymi malutkimi owadami. I tutaj rzeczywiście komary, wydaje mi się, że spełnią bardzo istotną rolę w ich jadłospisie.
4: Takie mają wdzięczne nazwy te nietoperze, ale mimo tych wdzięcznych nazw okazuje się, że troszeczkę się ich boimy i krążą różne legendy o nietoperzach, że wplątują się włosy. Czy to prawda?
5: No tak, ja zawsze mówię, że nietoperze są naszymi sąsiadami, takimi cichymi, bo jakby kompletnie bardzo często nie zdajemy sobie z ich obecności. A jak to bywa z sąsiadami, im mniej o nich wiemy, tym więcej produkujemy plotek. Więc o nietoperzach też sporo takich plotek powstało. Być może mają one jakieś tam genezy, powiedzmy, kulturowe. Być może kiedyś chodziło po prostu o to, żeby, nie wiem, dziewczyny czy dzieci się po prostu w nocy po wsi nie szwendały, bo może się, nie wiem, zdarzyć komuś jakaś tam, może się komuś stać krzywda. Więc być może te nietoperze wplątujące się we włosy miały być jakimś takim, powiedzmy tutaj, środkiem hamulcowym. Natomiast nietoperze posiadają dwa bardzo dobre zmysły, które służą im do orientowania w przestrzeni. Pierwszy z nich to tak zwana echolokacja, czyli czyli po prostu radar. Dokładnie takie coś, co wykorzystuje również na przykład lotnictwo albo żegluga. One emitują przy pomocy swojej krtani i tak samo jak ja w tym momencie dźwięki przez pyszczek albo przez nos, tylko że te dźwięki nie służą w tym akurat konkretnym kontekście do komunikacji, ale właśnie do orientacji w przestrzeni. Echo tych dźwięków odbija się od otoczenia, wraca do ich uszu i tworzy bardzo precyzyjny obraz otoczenia. I to nie jest tylko tak, że one są w stanie powiedzieć z grubsza, co jest dookoła. Nie. One są w stanie powiedzieć na przykład, nie wiem, jaka jest faktura ściany, czy można się na nią zaczepić pazurkami. Są w stanie ocenić, z jaką prędkością leci owad i obliczyć, czy są w stanie go na przykład dogonić albo przeciąć jego trajektorię lotu. To są naprawdę bardzo precyzyjne dane. I proszę sobie wyobrazić, że naprawdę nasze włosy również są wykrywalne przez echolokację nietoperzy. A do tego, wbrew temu, co się też te plotki o sąsiadach mówią, nietoperze naprawdę świetnie widzą. I też widzą nas, szczególnie jeżeli jest na przykład jakaś taka fajna księżycowa, w miarę jasna noc. One nas widzą, one słyszą echo odbite od nas i od naszych włosów. I wcale nie jest tak, że one w jakikolwiek sposób poszukują kontaktu z nami. One są bardzo drobne. Nasze nietoperze są wielkościowo, powiedzmy, od wielkości dużej ćmy do wielkości kostki mydła. Maksymalnie. No i to nie są zwierzaki, które będą dążyły do kontaktu z kimś tak wielkim i strasznym, jak człowiek tak naprawdę dla nich. Więc jest troszeczkę jakby absurdalnym przypuszczenie, że one chcą mieć z nami coś do czynienia. Nie, one się nas boją, one nas unikają. I nawet to, że czasami, nie wiem, latem idziemy i na przykład jest taka ciepła noc, jest dużo owadów i przelatuje koło nas nietoperz gdzieś bardzo blisko, to wcale nie oznacza, że ten nietoperz po prostu chce się wplątać nam we włosy, tylko być może właśnie jakąś ćmę tutaj sobie upatrzył koło naszej głowy, albo komara właśnie. I być może na przykład właśnie nas uratował przed ugryzieniem komara.
4: Skoro są naszymi sąsiadami, to jak możemy o nich zadbać?
5: No, to jest bardzo ciekawe pytanie. Przede wszystkim o sąsiadach trzeba się dowiedzieć. Czy są, gdzie są, jak żyją, bo bardzo często spotykam się z tym, ponieważ w swojej pracy naukowej, eksperckiej poszukuję różnego rodzaju kryjówek nietoperzy i te kryjówki najczęściej właśnie są w naszych domach. Ja sama mam osobiście kolonię karlików właśnie u siebie w domu. Ludzie dość często nie zdają sobie sprawy z tego kompletnie, że nietoperze mają. I to czasami no niestety skutkuje tym, że na przykład, nie wiem, robimy jakiś remont i no i to po prostu ta kolonia zostaje zniszczona, nietoperze zabite i to czasami zupełnie nieumyślnie. Dlatego przede wszystkim wydaje mi się, że najwięcej, co możemy w ogóle zrobić na nietoperze, to po prostu zaobserwować, co się dzieje wokół nas. Poszukać właśnie, czy czasem jak wieczorem sobie siądziemy na przykład na grillu przy budynku, to czy czasem nie jest tak, że wylatują na przykład gdzieś spod parapetu albo spod podbitki takie nietoperze. No i wtedy może na przykład tak robimy jakiś remont elewacji, to poczekajmy, aż te nietoperze sobie już tam wylecą, opuszczą, wychowają młode, opuszczą swoją kryjówkę i dopiero wtedy zróbmy właśnie na przykład ten remont. I to tak naprawdę w dużej mierze o to chodzi. Możemy im na przykład jakieś sztuczne schronienia zapewnić w formie właśnie jakichś różnego rodzaju skrzynek, ale tak naprawdę nietoperze, tak samo jak no generalnie w ogóle natura, bardzo lubią nasze lenistwo, naszą niedbałość. Lubią na przykład takie stare drzewa, żebyśmy ich nie wycinali. Lubią na przykład jakieś dużo takich roślin kwitnących, takich, które my czasem nazywamy chwastami, bo te rośliny przywabiają owady, na przykład ćmy, które one potem zjadają. Więc generalnie to, co możemy zrobić dla nietoperzy, ale też również ogólnie dla natury, to zostawić, nie wiem, na podwórku przy swoim domu, albo na przykład przy bloku, czy w parku, jakiś taki zakątek, nie mówię, że cały ogród, powiedzmy, przeznaczyć dla dzikiej przyrody, ale zostawić jakiś taki, nie wiem, na przykład metrowy pas niekoszonej trawy, prawda? Czy coś takiego. No to jest to, co zawsze podnosi jednak jakość środowiska.
4: Dzisiaj z panią jako chiroptera, to jest bardzo trudny wyraz. Przy okazji zapytam, na czym ta praca polega, tak w skrócie. Proszę mi powiedzieć, dzisiaj z panią będzie spacer przyrodniczy. Kto może w nim wziąć udział, jak się do niego przygotować?
3: To może do tego rozmowy spaceru wrócimy za momencik. Na zegarach w tej chwili już godzina 18. Do rozmowy wrócimy już po wiadomościach.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na jutro.
3: na termometrach w Kaliszu i w regionie południowej Wielkopolski. Jutro zobaczymy maksymalnie do 20 stopni w ciągu dnia. Jutro także sporo chmur, po południu możliwe przejaśnienia. Raczej nie powinno jutro padać, ale wciąż towarzyszyć nam będzie wiatr umiarkowany, wiejący z zachodu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
3: Właśnie minęła 18.
2: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
7: W drodze do domu po wypadku na Węgrzech są już pasażerowie autokaru. Zjazd Związku Polaków na Białorusi przełożony o pół roku. Studenckie ceny w Zakopanem. Miasto zaprasza studentów i seniorów. Agnieszka Trojanowska-Bis. Po wypadku polskiego autokaru na Węgrzech pasażerowie są już w drodze do Polski. Żadnemu z Polaków nic poważnego się nie stało, mówi Maciej Wefir, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
8: Pierwotnie 8 osób odniosło bardzo lekkie obrażenia, udzielono im pomocy na miejscu, odstawiono nowy autokar i wszyscy są już dalej w drodze do Polski.
7: Autokarem podróżowało 53 pasażerów. Do wypadku doszło na autostradzie w pobliżu granic ze Słowenią i Austrią. Pojazd zderzył się z owcą. Kierowca zatrzymał się i włączył światła awaryjne. Wówczas uderzyła w tył autobusu ciężarówka z naczepą, której kierowca nie zdążył wyhamować. To już drugi w ostatnich tygodniach wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Do znacznie poważniejszego doszło w połowie sierpnia. Wówczas zginęło 12 osób. Zjazd Związku Polaków na Białorusi przełożony o pół roku ze względów bezpieczeństwa. Spotkanie planowano na połowę września, nowy termin to marzec przyszłego roku. W spotkaniu Rady Naczelnej Związku Polaków na Białorusi dziś w Białymstoku udział wziął także polski dziennikarz i działacz Andrzej Poczobut, który zapowiedział, że mimo zmiany terminu zjazdu w przyszłym tygodniu wyjedzie na Białoruś. Andrzej Poczobut wyszedł na wolność z białoruskiego więzienia pod koniec kwietnia i od początku deklarował, że ma plan powrotu do kraju. Wrzesień, czas na Zakopane, to hasło rozpoczynającej się właśnie kampanii promującej wypoczynek w stolicy Podhala. Po intensywnych wakacyjnych miesiącach pod Tatrami władze miasta zachęcają do przyjazdu turystów szukających spokoju i niższych niż w sezonie cen. I zapraszają seniorów i studentów, którzy mają jeszcze miesiąc wakacji, a na Krupówkach studentów już nie brakuje.
9: No dzisiaj przede wszystkim się, że tak powiem, rozpatrzeć, co i jakby w Zakopanem, bo jesteśmy pierwszy raz.
10: Co was przyciągnęło pierwszy raz do Zakopanego?
11: Chyba chęć pochodzenia po górach głównie i zobaczenia krajobrazu.
9: Mniej ludzi przede wszystkim, no teraz się rok szkolny zaczyna, więc rodziny z dziećmi wyjeżdżają.
10: I ceny chyba też, nie? Można liczyć na niższe.
9: Można
10: ceny.
9: Na ceny, no pewnie, już się sezon.
10: Macie już nocleg zarezerwowany?
9: Oczywiście, że tak.
10: Na długi pobyt?
9: 4 dni.
10: Można pochodzić.
9: Jak najbardziej.
7: A po powrocie z górskich szlaków turystów czekają atrakcje kulturalne. We wrześniu w Zakopanem odbywają się Międzynarodowy Festiwal Muzyka na Szczytach i zakopiańskie prezentacje artystyczne Pępek Świata w Teatrze Witkacego.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Radio Centrum. I tu, i tam.
3: I wracamy ponownie do Gołchowa, gdzie, no niestety, pogoda i wiadomości na moment przerwały tę arcyciekawą rozmowę pani doktor, specjalistki w dziedzinie nietoperzy, więc wracamy już do Ośrodka Kultury Leśnej w Gołchowie, gdzie tę arcyciekawą rozmowę z panią doktor prowadzi Grażyna Marciniak, jeszcze bez nietoperzy we włosach. Halo ponownie.
4: Halo, ładnie to powiedziałeś, że pogoda trochę przerwała. U nas też pogoda trochę przerwała tę rozmowę, bo intensywne opady deszczu przez chwilę z jednej chmury, ale ona już się gdzieś tam przemieszcza, więc spokojnie, my nie uciekamy, jesteśmy tutaj osłonięci przed deszczem. No i o tych nietoperzach można bez końca, do tego stopnia, że zapomnieliśmy, że nawet są wiadomości. Pani doktor Anna Bator-Koceł, wracamy do tego spaceru, który miejmy nadzieję, mimo tej małej ulewy się potem już odbędzie.
5: No tak, mamy nadzieję, że pogoda jednak troszeczkę nam odpuści i zapewni nam odpowiednie warunki, a spacer będzie służył temu, żeby spróbować zajrzeć troszeczkę w świat nietoperzy, a dokładniej go podsłuchać. Dlatego, że właśnie w swojej pracy chiropterolodzy, czyli właśnie naukowcy zajmujący się nietoperzami, wykorzystują taki specjalistyczny sprzęt, który się nazywa detektorem ultrasonicznym. I to jest takie urządzonko, które pozwala nam, które odbiera ultradźwięki, czyli te dźwięki, które nietoperze wykorzystują do echolokacji. My ich nie słyszymy, ponieważ one są powyżej granicy naszego zakresu słyszalności, ale to urządzenie właśnie je odbiera i przetwarza na takie słyszalne dla nas. Więc no, de facto jesteśmy, można powiedzieć, w stanie rozkodować ciszę nocną. I kiedy się odpali taki detektor, to naprawdę można się czasami bardzo zdziwić, kiedy się stoi w miejscu, w którym jest bardzo ciemno, a nagle się okazuje, że wokół nas tak naprawdę autostrada A4 nietoperzowa po prostu zasuwa. I do tego jeszcze tam przy tej autostradzie jest bardzo dużo jakichś stacji benzynowych i restauracji, przy których te nietoperze się zatrzymują, ale wokół nich krążą i tam właśnie żerują. No i właśnie takich pit stopów przy drodze będziemy szukać. Będziemy właśnie spacerować w takich miejscach, gdzie nietoperze tutaj mogą sobie znaleźć więcej owadów, czyli takie miejsca, gdzie owady się właśnie gromadzą, no to na przykład wszyscy doskonale wiemy, że nad wodą na przykład, tak? Można takie duże nagromadzenie owadów spotkać, więc na pewno przejdziemy się tutaj nad stawek. To są takie właśnie dwa duże stawy i tam właśnie bardzo często właśnie można sobie wieczorem posłuchać nietoperzowej echolokacji, ale też jeżeli księżyc pozwoli, to też czasami można wręcz nawet te nietoperze sobie obserwować. No i jeszcze do tego właśnie, jeśli chodzi o obserwację już taką bezpośrednio, no to do tego dochodzi jeszcze już kolejna technologia, czyli noktowizory i kamery termowizyjne i takim sprzętem już też w tym momencie dysponujemy i też przy pomocy właśnie takiego sprzętu do podglądania też możemy również popodglądać sobie nocne nietoperze.
4: Ale macie też chyba sporo takich sprzętów podobnych do sprzętów, którymi się posługują ornitolodzy, jeżeli chodzi o odłowy nietoperzy.
5: Tak, odławiamy nietoperzy też w ramach badań naukowych, żeby na przykład poznać, jakie gatunki na przykład dany teren wykorzystują. I tutaj nie zawsze tylko powiedzmy te nagrania echolokacji nam umożliwiają rzeczywiście tutaj poznanie tych wszystkich informacji, ale też tak rozstawiamy takie sieci, które są bardzo podobne do tych ornitologicznych, chociaż są dużo cieńsze. No i to właśnie też tam wracając do tej dyskusji właśnie o włosach, wplątywaniu się we włosy, te sieci właśnie to mniej więcej takiej grubości są, mają takie właśnie te swoje włókna jak ludzkie włosy. A mimo to można obserwować, jak nietoperze właśnie do tych sieci podlatują, zatrzymują się dosłownie przed nimi, zawisając w powietrzu i się wycofują. Także te odłowy wcale nie są takie proste, trzeba nietoperza oszukać, trzeba go zmusić do tego, żeby popełnił błąd, trzeba mu ustawić z tych siatek takie zygzaki, taką ścieżkę zdrowia, żeby zaczął je wymijać i być może popełnił błąd i wpadł w taką siatkę. Także tak, takie badania też rzeczywiście troszeczkę podobne do tych ornitologicznych też robimy.
4: I też jest obrączkowanie nietoperzy.
5: Tak, dokładnie tak. Natomiast tutaj też jest pewna rozbieżność, dlatego że tutaj też to są właśnie metalowe albo aluminiowe obrączki, na których jest rzeczywiście indywidualny numer każdego nietoperza. Natomiast ta obrączka nie jest tak jak u ptaka wieszana na nodze, na skoku, dlatego że nietoperze swoje tylne łapki, tylne nóżki mają całe spięte też błoną skrzydłową, bo dlatego, że ta błona skrzydłowa znajduje się u nietoperzy między palcami kośmi śródręcza, między ręką i bokiem ciała i też między nogami i ogonem. Także tam naprawdę nie bardzo jest gdzie z tą obrączką zakombinować. No i ktoś kiedyś mądry wymyślił, że można zrobić tak, że ta obrączka nie będzie taka zamknięta, tylko ona będzie w formie takiego niedomkniętego, takiego jakby klipsa troszeczkę i ją na przedramieniu nietoperza zakładamy. To jest największa, najgrubsza kość nietoperza i rzeczywiście już to robi się od naprawdę dziesięcioleci i wiadomo, że te obrączki tam się trzymają, nie szkodzą, ale dostarczają nam naprawdę niezwykle cennych informacji, chociażby właśnie na przykład najnowsze takie właśnie informacje o rekord migracji właśnie karlika większego, który ze wschodu Europy przeleciał na zachód Europy prawie 2000 kilometrów. To wiemy właśnie dzięki obrączkowaniu i też na przykład dzięki obrączkowaniu wiemy, jaki jest rekord życia nietoperza, a mianowicie 42 lata.
4: Piękny wiek.
5: Wspaniały.
4: Jeszcze takie pytanie prozaiczne. Dlaczego one tak często wiszą głową na dół?
5: Znaczy często, w zasadzie no cały czas spoczynku, ponieważ jest to po prostu naturalna pozycja dla nich. No powiedzmy, że naukowcy badający ewolucję ssaków zastanawiają się, dlaczego tak to wyszło. No ale rzeczywiście nie do końca wiadomo, tak po prawdzie, dlaczego akurat one poszły powiedzmy w tym kierunku, że właśnie w taki sposób jakby w spoczynku sobie radzą, no, ale mają do tego powiedzmy przystosowane całe ciało. Mało kto wie, że nietoperze mają obróconą na przykład nogę o 180 stopni w biodrze, co oznacza, że po prostu kolano zginają się w drugą stronę. Natomiast stopy mają skierowane wewnętrzną częścią do przodu. I właśnie to powoduje między innymi, że one

0: Który pod wpływem ciężaru ciała zaciska się. I to jest też taki sam dokładnie taki mechanizm, jak mamy mechanizm bloczkowy przy na przykład przy linach, na przykład przy jakimś tam podnoszeniu ciężarów na linie, tak? Czyli po prostu kiedy ciężar obciąża bloczek, no to wtedy ten bloczek się zaciska i ten ciężar po prostu w dół nie spada. No i dokładnie to samo mamy, podobny bardzo mechanizm właśnie w nietoperzowej stópce. Więc nietoperz po prostu wisi sobie głową w dół, zupełnie nie wydatkując energii i tak naprawdę, żeby odlecieć, żeby się odpiąć powiedzmy z tego miejsca, w którym jest, musi tak naprawdę napiąć mięśnie i wtedy może odlecieć. Także być może to po prostu chodzi o to, że jest to po prostu darmowa po prostu forma spoczynku, to wiszenie głową w dół.
1: Jak słyszymy, chiropterolog to człowiek z pasją, pani doktor Anna Bator-Kocoł naszym gościem i dzisiaj jeszcze zapraszamy na spacer przy odpowiednich warunkach pogodowych kwadrans przed 20.
0: Tak, kwadrans przed 20 będzie mój wykład, także jeszcze trochę się nagadam. Potem będzie taka trochę niespodzianka, powiedzmy nietoperzowa. Kto przyjdzie, ten zobaczy. No i jeżeli pogoda nam pozwoli, to pójdziemy popodsłuchiwać i popodglądać jeszcze żerujące nietoperze.
1: A przy okazji pani doktor ma piękne kolczyki z nietoperzami.
0: Tak jak my wszystkie.
1: Dziękuję za spotkanie. No i oczywiście zapraszamy do Głuchowa.
2: Dziękuję bardzo serdecznie. Grażyna Marciniak rozmawiała z panią doktor, z prawdziwą pasjonatką. Jak słyszeliście, bardzo ciekawa rozmowa. Jeśli chcecie więcej, no to kierunek 1, Ośrodek Kultury Leśnej w Głuchowie.
3: Warto się wybrać.
2: A skoro tyle było mowy o nietoperzach, to teraz piosenka z filmu o tym najsłynniejszym nietoperzu. Nie wiem, może też był kiedyś w Głuchowie. Tego już w filmie Batman Forever nie mieliśmy okazji zobaczyć, ale piosenka z filmu o Batmanie już teraz w głośnikach. Zespół U2, Hold Me Thrill, Me Kiss, Me Kill Me.

0: ponad czasem.
1: Reklama.
2: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.

0: Radio Transmisja.
1: Mi się okazuje, to jest bardzo, bardzo ważne, żeby dobrze wejść w sezon, a ten właśnie w Lotto Superlidze wystartował o godzinie 18 dla piłkarzy ręcznych Rebut KPR Ostrowi. Ci podejmują dzisiaj pojedynek w Opolu, który śledzi dla nas Maciej Kmiecik i o relację z tego spotkania teraz prosimy. Halo Maćku.
2: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. 10. minuta meczu rozpoczęła się w Opolu. 4-3 prowadzi Grotobę Gwardia, która właśnie w tej chwili rzuciła czwartą bramkę. Ostrowianie byli bliscy szybkiego wyrównania, ale trafili w słupek i rozpoczynają kolejną akcję, bo wcześniej jeszcze też był odgwizdany faul dla drużyny Kima Rasmusena. Zacięty, wyrównany ten początek, dużo twardej gry w defensywie. Gospodarze dwie bramki rzucili po rzutach karnych. Były już też wykluczenia na dwie minuty. Teraz też popchnięty Patryk Krok, który zastępuje dziś Artura Klopstega, i duża odpowiedzialność na tym zawodniku, który drugi sezon gra w barwach Rebut KPR Ostrowi. Jest na szczęście w zespole biało-czerwonych pasiaków Krzysztof Misiełk, którego występ też stał pod znakiem zapytania. To przecież ostoja ostrowskiej defensywy i tak jak mówił na antenie Radia Centrum trener bramkarzy Rafał Stępniak, defensywą można wygrać tak trudny mecz jak w Opolu. Zresztą łatwych meczów nie będzie w tym sezonie, a ten terminarz Lotto Superlig jest bardzo trudny dla Ostrowian, którzy teraz popełnili niestety stratę w ataku pozycyjnym i zespół z Opola wyprowadzał szybki atak, ale na szczęście goście wrócili do defensywy i 11 minutę meczu rozpoczynają już broniąc całą drużyną, a zespół Bartosza Jureckiego gra atak pozycyjny 4-3, cały czas prowadzenie jednobramkowe gospodarzy. Nieźle wypełniła się hala Stegu w Opolu, są też oczywiście kibice z Ostrowa Wielkopolskiego, a drużyna z Opola przeciera się przez defensywne szyki. Ostrowian zdobywa piątą bramkę, 11 minuta. Teraz szybko próbują Ostrowianie odpowiedzieć. Trafia Iwan Burzaga wcześniej. To chyba powinny być dwie minuty za to brutalne wręcz powalenie Dymi Smolikowa w obronie, ale sędziowie nie zastosowali tej kary dla zawodnika z Opola. 11 minuta powoli dobiega końca, 5-4 prowadzenie drużyny z Opola. To zwycięstwo dla Ostrowian jest bardzo ważne w kontekście późniejszych meczów, bo ten terminarz, tak jak mówiłem, jest bardzo, ale to bardzo trudny. Później za tydzień mecz z Orlen Wisłą Płock w Ostrowie, następnie derby w Kaliszu i w końcówce tego pierwszego miesiąca gier 27 września, konkretnie mecz z Industrią Kiel. No naprawdę piekielnie trudny terminarz dla Ostrowian, którzy no muszą dzisiaj spróbować wygrać, żeby nie odnotować bardzo trudnego początku sezonu, no bo wiadomo, z Płockiem czy z Kielcami nawet u siebie to będzie szalenie trudno wygrać, tym bardziej, że Ostrowianie są od początku sezonu osłabieni brakiem trzech podstawowych zawodników, którzy leczą poważne, długie kontuzje. Nie ma Miriami Gawaszeli-Szwiliego, nie ma Kamila Adamskiego, nie ma również Xaverego Gajka. Do tego wszystkiego dołączył jeszcze na kilka tygodni wyłączony z gry Artur Klopstek. No i są oczywiście nowi zawodnicy, jak chociażby Diogo Valeiro, który teraz popisuje się skuteczną interwencją i Ostrowianie cały czas mają teraz szansę zremisować dogranie piłki do Burzaka. Burzak rzuca piątą bramkę obok Dawida Belcerka, który kiedyś przecież bronił w Ostrowi, a dzisiaj skuteczne trzy interwencje już tego zawodnika. Teraz sędziowie dopatrzyli się faulu Patryka Kroka, który przewrócił tam rywala, wracając do defensywy, ale czy to był faul na dwie minuty? No tak uznali arbitrzy tego meczu. 12 minuta dobiega końca w Opolu. Remis Gwardia Opole remisuje z Rebut KPR Ostrowią 5-5. Połączymy się na końcówkę pierwszej połowy spotkania. Halo studio.
1: Dziękujemy serdecznie. To inauguracyjne spotkanie komentował dla nas Maciej Kmiecik.
0: Radio Transmisja.
3: Reklama. Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Krotoszynie. Już 4 października w kinie Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Bilety dostępne w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner. Krotoszyn, 4 października, kino Przedwiośnie.
4: Reklama.

Robin Peggy, First Time, jeśli wy chcecie po raz pierwszy może w swoim życiu bliżej poznać nietoperzy. Jest ku temu okazja, przypominam, Noc Nietoperzy w Gołchowie trwa. Co relacjonujemy dzisiaj na antenie Radia Centrum, bo my na miejscu również jesteśmy obecni, ale także i na facebookowym profilu Radia Centrum, gdzie za moment już pojawi się kolejny post relacjonujący to wydarzenie. A co w hitach ponad czasem? Teraz już Chris de Berg, jak zwykle klimatycznie, Don't Pay the Freeman. A w kolejce jeszcze m.in. budka suflera.

0: Reklama.
1: Pan Rembiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Z cyklu 50 na 51 Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentuje
5: Kinowy Festiwal Młode Lwy.
4: Od 11 do 13 września w kinie Centrum 3 seanse. Arek, Mama, Panorama. Powiedz mi, co czujesz? Życie dla początkujących. Po seansach spotkania z reżyserami, scenarzystką i protoplastą bohatera fabuły. Filmowy Festiwal Młode Lwy. Kino Centrum w Kaliszu przy Łaziennej 6.
6: Więcej na cks.kalisz.pl.
4: Organizatorem 50 na 51 jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni. Producent Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych.
0: Reklama.
7: Radio Transmisja.
8: Wracamy do sportu, wracamy do tego, co dzieje się dzisiaj w Opolu. Przypomnę, to inauguracyjne spotkanie w ramach Lotto Superligi Mężczyzn, a w tym spotkaniu z drużyną z Opola mierzy się Rebut KPR Ostrowia. To spotkanie śledzi dla nas Maciej Chmiecik. Halo Maćku.
9: Rozpoczęła się 29. minuta tej pierwszej połowy spotkania i teraz chyba kontuzji doznał Patryk Krog, ale podnosi się skrzydłowy Ostrowi. Tam była chyba lekko podkręcona stopa, ale chyba wszystko w porządku. 15-13 prowadzą gospodarze, którzy w pewnym momencie wygrywali nawet różnicą 4 bramek. Tak było po trafieniu Jakuba Luksy w 21 minucie. Było 12-8. Później kontry nie wykorzystał Kamyszek. Piłka wybroniona przez Balcerka. No ale Ostrowianie, grając w osłabieniu, rzucili 2 bramki. No i byli bliscy do prowadzenia do remisu, ale niestety Joel Ribeiro spudłował sytuacji, którą sobie naprawdę świetnie wypracował i wydawało się, że kwestią najłatwiejszą jest wykorzystanie tego rzutu, ale niestety skuteczność zawiodła Portugalczyka, który przez ostatnie 2 sezony grał w Kaliszu, a teraz reprezentuje barwy Rebut KPR Ostrowi. W bramce Ostrowi zmiana. Jakub Zimny, który nieźle wprowadził się w ten mecz, ale teraz 16. bramkę zdobywają gospodarze i ponownie rośnie przewaga drużyny Bartosza Jureckiego. Ostrowianie trochę chaos, ale tam z skrzydła lewego pomienił się Dawid Franco. No i kontra drużyny z Opola kapitalnie w bramce Jakub Zimny, bo byłyby już 4 bramki przewagi. Ostrowianie dają się wciągnąć w taką chaotyczną trochę grę, która może bardziej pasuje drużynie z Opola, ale to ta pierwsza połowa toczona właśnie pod dyktando Korotop Gwardii. Były 4 bramki przewagi. Ostrowian mogła remisować, a przegrywa 3. Teraz ładnie wykorzystana okazja, ale sędziowie nie odgwizdują faulu, nie odgwizdują rzutu karnego, a odgwizdali faul w ataku Patrykowi Krokowi. 5 wykluczeń dwuminutowych sędziowie przyznali drużynie z Ostrowa Wielkopolskiego, która no prawie 1/3 tej pierwszej połowy musiała radzić sobie grając w osłabieniu. Teraz z kolei wykluczenie dla rywali za pociąganie koszulki. No, przewrażliwieni są sędziowie dzisiaj na tym punkcie. Bardzo, można powiedzieć, aptekarsko sędziują. Na 3 sekundy przed końcem pierwszej połowy wynik 16-13. Gwardia zatem rozpocznie drugą część meczu w osłabieniu, no ale będzie prowadzić do przerwy różnicą aż 3 bramek. I na razie źle wygląda ten mecz dla Ostrowian. Jakub Zimny będzie podawał pewnie długą piłkę do Kamyszka. Kamyszek rzucił niemalże z połowy, ale nie trafił. Odbił piłkę Balcerek, który też świetnie spisuje się w bramce drużyny Korotop Gwardia. Więc pierwsza połowa meczu w Opolu kończy się prowadzeniem Korotop Gwardii 16-13. Halo Studio.
8: Dziękujemy bardzo serdecznie, a to spotkanie komentował dla nas Maciej Kmiecik.
7: Radio Transmisja.
8: A teraz już wspomniana wcześniej Noc Komety. Od Budki i Suflera hity ponad czasem w dalszym ciągu na antenie Radia Centrum.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na jutro.
3: W ciągu dnia na termometrach maksymalnie 19 stopni. Jutro zachmurzenie spore, po południu możliwe przejaśnienia, raczej bez opadów, za to wciąż z wiatrem, umiarkowanym wiatrem wiejącym z zachodu. Jutro w prognozie pogody możemy spodziewać się także bardzo szybkiego wzrostu ciśnienia. O poranku to będzie w okolicach 1020 hektopaskali, a wieczorem już w okolicach 1028 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
3: Właśnie minęła 19. Radio
2: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Ukraina proponuje zawieszenie broni z Rosją do poniedziałku. Zbigniew Ziobro chce ujawnienia akt ze śledztw Zonda Krypto. Trzymamy kciuki za Igę Świątek w Nowym Jorku walczy o czwartą rundę. Agnieszka Trojanowska, BIS. Ukraina jest gotowa, by od dziś do poniedziałku powstrzymać się od ataków na Moskwę, ogłosił ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski i dodał, że oczekuje, że Rosja w tym czasie nie będzie atakować Kijowa. Zełenski potwierdził, że rozmawiał z wysłannikami prezydenta USA Donalda Trumpa, którzy są aktualnie w Moskwie z misją pokojową, skąd mają przybyć do Kijowa. Ale Rosja nie zaprzestała póki co ataków. Po dzisiejszym popołudniowym operowaniu sił rosyjskich nad terytorium Ukrainy, polskie rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które ostrzegło mieszkańców lubelskiego i podkarpackiego, teraz odwołało alerty, ale jak wyjaśnia RCB, część osób mogła dostać tylko alert o odwołaniu, bo zagrożenie ustało w trakcie wysyłki wiadomości. Zbigniew Ziobro apeluje do premiera o ujawnienie akt ze wszystkich śledztw dotyczących Przemysława Krala i jego giełdy Zonda Krypto. To reakcja na wczorajsze wystąpienie Donalda Tuska w Sejmie, kiedy przed głosowaniem w sprawie odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o kryptowalutach premier przeczytał fragment przesłuchania Krala, z którego wynikać ma, że Ziobro miał obiecać mu pomoc w zamian za pieniądze. Były minister sprawiedliwości twierdzi, że premier zaatakował go pomówieniami, wykorzystując zeznania Krala. Dwaj piloci zginęli w katastrofie myśliwca F-4 podczas pokazów lotniczych w Grecji. Do katastrofy doszło w bazie Tanagra na północ od Aten. Maszyna rozbiła się około 2 kilometrów od lotniska. Nie ma informacji o rannych wśród widzów ani mieszkańców okolicy. Iga Świątek walczy w Nowym Jorku o czwartą rundę w starciu z Czeszką Marię Buskową. Polka jest faworytką. Panie grają na korcie numer 3 co do wielkości w Nowym Jorku, a to obiekt nieco bardziej kameralny. Chociaż, jak mówiła Świątek, tuż po ostatnim zwycięstwie ma to swoje plusy.
5: Fajnie też było zagrać na innym korcie niż stadiony, bo w sumie to takie nowe doświadczenie, którego od dawna już nie miałam.
4: Świątek każde z trzech dotychczasowych starć z Buskową zawsze kończyła jako wygrana.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Hity ponad czasem.
3: Wracamy do muzyki i przebojów sprzed lat. Let's Dance z taką propozycją David Bowie.

0: Reklama.
1: Dożynki! A na nich wystąpi Stach Chórski. Powiatowo-gminne dożynki w Rychnowie już w tę niedzielę. Od 13:00 msza święta i korowód na plac dożynkowy. A od 14:15 występy artystyczne i orkiestra Dęta. O 19:00 Big Band po godzinach. 21:00 gwiazda wieczoru Stach Chórski. Zapraszają starosta kaliski Jan Adam Kłysz i wójt gminy Blizanów Sławomir Musioł i komitet organizacyjny.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.
5: Hity ponad czasem. Radio Centrum.

Wakacje się skończyły, ale zdjęcie z panoramą Tatr zostało. Papa Dance, za nami panorama Tatr w hitach ponad czasem, 16 minut po godzinie 19. Dzieje się dzisiaj w regionie dużo wydarzeń kulturalnych i sportowych. Śledzimy, co dzieje się w pierwszym inauguracyjnym meczu piłkarzy ręcznych z Ostrowa.

Lubelskiego zaglądamy co jakiś czas także do Gołchowa, gdzie dziś królują nietoperze i tam wydarzenie, którego Radiocentrum jest partnerem, czyli oczywiście Noc Nietoperzy. Harmonogram tego wydarzenia, przypomnę, znajdziecie na naszej radiowej stronie na rc.fm. Tam jeszcze sporo dziać się będzie, bo noc się zbliża, nietoperze nocą okazują się być najaktywniejsze. A co jeszcze? Jeśli zaglądamy do tego, co dziś będzie się działo i dzieje się w regionie, to przypomnę, trzy kultury, jedno miasto, Kępno. I tutaj mamy wydarzenia, tutaj mamy koncerty. Przypomnę, że już w tej chwili powinien rozpocząć się koncert Natalii Przybysz na rynku w Kępnie, a kolejny koncert to koncert już w Centrum Synagoga, gdzie wystąpi Artur Żmijewski z zespołem, a chodzi o koncert pod tytułem Leonard Cohen Po miłości kres. A my sięgamy po utwór też o miłości. Baby, I miss you i to Chris Norman w hitach ponad czasem.

No niezapomniane wydarzenie, wiekopomna chwila. Polska wygrała z Argentyną w piłce nożnej 3-0. Całkiem serio mówię, całkiem poważny jestem w tej sytuacji i nie kłamię, naprawdę. 3-0 wygraliśmy z Argentyną w piłce nożnej. Co prawda był to mecz inauguracyjny Mistrzostw Świata do lat 20 kobiet, które odbywają się w Polsce, ale i tak wygraliśmy z Argentyną. Co prawda no nie mierzyły się dziewczyny, młode dziewczyny z Messim, ale i tak wielki szacunek dla dziewczyn się należy. Jeśli chodzi o tematy sportowe związane z drużynami z regionu, to do nich także dosłownie za moment wrócimy.

0: I wracamy do tego, co dziś dzieje się w Opolu. Przypomnijmy, dzisiaj spotkanie inauguracyjne z drużyną z Opola, czyli mecz na wyjeździe Rebut KPR Ostrowi. Jak to spotkanie przebiegło? Pytamy o to Maćka Kmiecika już teraz. Halo Maćku.
1: No niestety, w drugiej połowie nadal prowadzeni gospodarzy, teraz różnicą 3 bramek, 22 do 19, a jeszcze chwilę temu było 5 bramkami, 22 do 17, teraz 23 nietrafienie dla drużyny z Opola, a jeszcze gorsze liści dla Ostrowian są takie, że bezpośrednią czerwoną kartkę otrzymał w 39 minucie Igor Burzak w defensywie, tam uderzając czy zahaczając o twarz jednego z zawodników Gwardii. No i sędziowie, którzy w pierwszej połowie podyktowali aż 8 kar dwuminutowych, 5 dla Ostrowian, 3 dla Opolan, nadal aptekarsko sędziują ten mecz, no ale tutaj nie ma co dyskutować. Było uderzenie w twarz, należała się bezpośrednia czerwona kartka, ale to bardzo mocno osłabiło siłę Ostrowian. Nie trzeba nikogo przekonywać, ile reprezentant Ukrainy znaczy w obronie trenera Kima Rasmussena, ile też znaczy w ataku uniwersalny gracz drużyny z Ostrowa Wielkopolskiego. Teraz o czas poprosił Bartłomiej Jurecki, cały czas wynik bez zmian, 23 do 27 do 7 w drugiej połowie. Ostrowianie no mają problemy, świetnie gra w bramce drużyny z Opola. Były bramkarz Rebut KPR Ostrowi, czyli Dawid Balcerek, który do przerwy tylko odbił 8 piłek, a Diego Valeiro i Jakub Zimny w bramce Rebut KPR Ostrowi interweniowali do przerwy 4 razy. No nie jest to na razie mecz bramkarzy Rebut KPR Ostrowi. Obaj w tej chwili mają 6 interwencji. Dawid Balcerek 8 na 27 rzutów nie do zatrzymania. Dmytro Artemienko 5 rzutów karnych, 8 bramek trafionych przez jednego z liderów Gwardii. No i cały ten mecz toczony jest pod dyktando ekipy Bartłomieja Jureckiego. Na razie bramkarze, tak jak wspomniałem, niewiele pomagają. No i oby coś w tej końcówce meczu się zmieniło, bo grozi na inaugurację Ostrowianom pierwsza w tym sezonie porażka, zważywszy na terminarz kolejnych spotkań, to szybko niestety może nie nadejść pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. Teraz poprawili w defensywę. Ostrowianie grają twardo, narażają też się niestety na faule i tak mniej więcej faulowo właśnie Chojnacki, przerwana akcja przy rzucie gwardzistów. 23-20 prowadzenie drużyny z Opola. 43 minuta spotkania w hali Stegu w Opolu. Połączymy się już na końcówkę tego emocjonującego meczu Halo Studio.
0: Dziękujemy bardzo serdecznie. Maciej Kmiecik komentował dla nas to spotkanie, a my wracamy do muzyki, a lada chwila wrócimy także do tego, co dzieje się w Gołchowie. Tam, przypomnijmy, trwa Noc z Nietoperzami.
2: Radio Transmisja.

0: Radio Centrum. I tu, i tam.
1: Jest jedno takie miejsce dziś w kraju, gdzie można naprawdę zapoznać się z tym nocnym stworzeniem. Za oknami już noc właściwie zapadła, więc do życia budzą się one, nietoperze. Noc nietoperzy w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołchowie. Myślę, że po tej nocy spędzonej dziś w Gołchowie Grażyna Marciniak, nasza prezenterka Radia Centrum, będzie, nie wiem, czy największą fanką nietoperzy w Radiu Centrum, ale na pewno będzie miała największą wiedzę w tej dziedzinie, bo cały czas rozmawia z bardzo ciekawymi ekspertami i chyba teraz też tak właśnie będzie. Przenosimy się do Gołchowa i raz jeszcze cześć Grażyna, witam.
2: Cześć, cześć, a na pewno ta wiedza od dzisiejszych specjalistów, którzy tu goszczą w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołchowie, sprawiła, że już polubiłam te ssaki, które są takie tajemnicze, nietypowe, ale przestałam się troszeczkę ich bać, chociaż jak się ściemnia, to jeszcze różne myśli przychodzą mi do głowy.
1: No tak, bo ten mit o splątywaniu się we włosy obalony to
2: już
1: chyba najważniejsze.
2: Tak, obaliliśmy we włosy, tam się nietoperze nie wplączą, jeszcze przed nami spacer tutaj przyrodniczy, przed prelekcja za moment pani doktora, z nami jest Bogna Goździelewska, Dział Edukacji Ośrodka Kultury Leśnej w Gołchowie. Dzień dobry pani.
3: Dzień dobry.
2: A właściwie dobry wieczór, bo to noc. Noc nietoperzy w Gołchowie. Mówiliśmy już, że jest tu sporo gatunków nietoperzy w Gołchowie. Jakie, powiedzmy?
3: Tak, ogólnie w Parku Arboretum w Gołchowie występuje, zidentyfikowano 13 gatunków nietoperzy. Możemy spotkać karliki, karlika drobnego, małego. Ostatnio podczas odłowów letnich również udało nam się zidentyfikować karlika większego, więc to też taka nowość u nas. Oprócz tego gacki, mopki, borowce, kilka gatunków nocków, więc tych gatunków jest naprawdę sporo, jest różnorodnie. Chiropterolodzy, którzy tutaj u nas badają nietoperze, właśnie podczas różnego rodzaju odłowów letnich identyfikują te gatunki, ale oprócz tego podczas zimowania nietoperzy, czyli w trakcie jesieni, w trakcie zimy, również badamy te nietoperze pod kątem tego, ile ich występuje na danym terenie, tak, na terenie Parku Arboretum oraz jak zmienia się ich liczba w kolejnych latach po prostu.
2: Jakim to jest podczas tego zimowania? Co one potrzebują w trakcie hibernacji i jak należy się zachowywać, gdybyśmy spotkali takiego nietoperza, który śpi?
3: Tak, no u nas to, że Park Arboretum posiada starą zabudowę, dostęp do stawów, stare drzewa, to jest wszystko to, co sprawia, że nietoperze bardzo lubią to miejsce. Różnego rodzaju piwnice, które tutaj mamy, różnego rodzaju dziury nawet w cegłach, we framugach, sprawiają to, że nietoperze lubią się tam schować, ukryć i są niewidoczne dla drapieżników i to jest bardzo ważne dla nich, ponieważ no, mają naturalnych wrogów, nie ma co się oszukiwać. Także tak.
2: A jakie badania państwo prowadzą tutaj na terenie Ośrodka Kultury Leśnej, jeśli chodzi o nietoperze?
3: Od ponad 10 lat prowadzimy tutaj badania pod kątem właśnie inwentaryzacji zimowych, czyli badamy w naszej niedźwiedziarni, badamy w piwnicach, które tutaj u nas się znajdują, a latem idziemy bliżej tej części leśnej naszego parku i tam po prostu łapiemy nietoperze w sieci, by dowiedzieć się, jakie gatunki występują. Dzięki temu też możemy dowiedzieć się, czy w naszym parku występuje jakaś kolonia rozrodcza, kiedy złapiemy na przykład samice karmiące, albo czy samce są już gotowe do godów. To też są cenne informacje, które chiropterolodzy wykorzystują.
2: Słyszałam o takim określeniu chiropterologów jak dyskoteka nietoperzy. To chyba takie silent disco.
3: Tak, dokładnie. Silent disco, czyli rojenie się. To jest moment, w którym właśnie dochodzi do tych godów i nietoperze latają między sobą, tworzą takie dyskoteki, można właśnie powiedzieć, i tam właśnie szukają partnera do tego, żeby później były małe nietoperze.
2: Życzymy, żeby jak najwięcej tutaj tych przedstawicieli gatunków się pojawiało. A jeszcze proszę powiedzieć, w takim razie ta dzisiejsza noc nietoperzy jest wpisana w taką szerszą skalę i tworzycie tutaj taki bardzo ciekawy, zresztą już wspominaliśmy z panem dyrektorem Adamem Kozurą, projekt, który został nagrodzony. Powiedzmy bliżej coś o tym projekcie.
3: Od niemal 2 lat prowadzimy już drugą edycję projektu Nietoperzymy. Projekt ten zakłada to, że pracujemy z różnymi grupami wiekowymi i dzięki temu poszerzamy wiedzę na temat nietoperzy. Pracowaliśmy z młodzieżą szkolną. Dzisiaj właśnie było podsumowanie projektu z całorocznego cyklicznych spotkań z młodzieżą. Tam podczas spotkań dowiadywaliśmy się o tym, jak wyglądają nietoperze, gdzie przebywają, o kwestiach związanych z nietoperzem w kulturze. Więc bardzo szeroki wachlarz wiedzy, który był uzupełniany z każdym kolejnym spotkaniem. No a oprócz tego mieliśmy spotkania z seniorami, warsztaty dla służb po to, żeby wiedziały, jak postępować, kiedy takiego nietoperza spotkają, na przykład gdzieś u siebie na podwórku, albo będą mieć po prostu interwencję z nim związaną. Instruowaliśmy wolontariuszy, jak należy pomóc poszkodowanemu nietoperzowi, więc to jest cenna wiedza. Oprócz tego w tamtym roku również była Noc Nietoperzy. No i ważną częścią projektu była również wystawa Nietoperzymy Natura i Kultura, którą można było odwiedzać nawet jeszcze w styczniu tego roku, która też łączyła w sobie wiedzę związaną z tą bardziej naturą i tym aspektem kulturowym nietoperza.
2: Do nietoperzy będziemy tu powracać, nie tylko do żubrów. Dziękujemy za dzisiejszą gościnę i zapraszamy jeszcze do 20:00 tutaj za moment spacer. Pani Bogna Goździelewska z Działu Edukacji Ośrodka Kultury Leśnej w Gołchowie była naszym gościem. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy bardzo serdecznie. Kolejna bardzo ciekawa rozmowa. Kto by pomyślał, że te małe, latające ssaki mogą być tak interesujące. Bliżej poznacie je w Gołchowie. Jest jeszcze czas, jeszcze czekają na was wydarzenia, więc warto tam właśnie się kierować, a my niebawem wrócimy także do tematów sportowych.
0: Warto się wybrać.
4: Reklama.
5: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
4: Reklama.
0: Radio Centrum i gra muzyka.

0: Radio Transmisja.
1: Gwardia Opole, gość dzisiaj u siebie, KPR Ostrowie, Ostrów Wielkopolski. No i pytanie, jak to spotkanie się zakończy, bo tak naprawdę to już ostatnie minuty tego meczu, który śledzi dla nas od samego początku dzisiaj Maciej Kmiecik. Halo Maćku.
2: No niestety to spotkanie zakończy się zwycięstwem Gwardii Opole, które na minutę i 40 sekund przed końcem prowadzi 32-28. Ostrowianie nieskuteczni w ataku. Tych sytuacji takich nawet stuprocentowych, niewykorzystanych było całe mnóstwo. Inna sprawa, że to całkiem niezłe widowisko popsuli sędziowie. 15 kart dwuminutowych. No to naprawdę wygląda, jakby był mecz nie wiadomo jak brutalny, a wcale taki nie był. Była twarda piłka ręczna, ale chyba nawet tą grę w defensywie piłkarzom ręcznym jednych i drugich obrzydzili właśnie sędziowie, bo każde pociągnięcie, każdy gdzieś tam kontakt był gwizdany faul, a często kończyło się to również dwuminutowym wykluczeniem. Już zawodnicy czy nawet trenerzy ironicznymi uśmiechami kwitowali kolejne decyzje arbitrów. Teraz jeszcze na niespełna minutę przed końcem trener Bartłomiej Jurecki poprosił o czas dla swojej drużyny. Zrobiło się 32-29. Trzy bramki, cały czas przewagi. Wielki mecz bramkarzy Gwardii. W pierwszej połowie świetnie bronił Balcerek. W drugiej w jego buty wszedł Jakub Ałaj i na spółkę naprawdę rozegrali świetne spotkanie piłkarze ręczni, bramkarze Gwardii Opole, którzy zatrzymali Ostrowie. Ta gra w ataku nie układała się najlepiej. Jakub Ałaj 6 skutecznych interwencji po przerwie, a Diogo Vieira 4, Jakub Zimny 3, czyli łącznie jeden bramkarz po przerwie Gwardii wybronił niemalże tyle piłek, co na spółkę golkiperzy Rebut KPR Ostrowi. Oczywiście nie tylko bramkarzy trzeba winić za tą porażkę. Teraz już obrona Ostrowian nawet na całym boisku, ale Gwardia nie traci piłki. 40 sekund do końca. Trzy bramki przewagi drużyny z Opola, która już ich kibice świętują to pierwsze zwycięstwo na inaugurację. Dobre otwarcie Lotto Superligi dla gwardzistów. Ostrowia będzie miała problem, bo za tydzień przecież zagra z Wisłą Płock i tutaj tak bardzo zależało na tym, żeby zwyciężyć to spotkanie. Jeszcze Kałużny trafia 30 bramkę na 15 sekund przed końcem, ale szkoda, że nie udało się tych setek wykorzystać, bo naprawdę braknie sekund Ostrowi do tego, by doprowadzić do remisu, by rozstrzygać rzuty karne. Jeszcze gwardziści, no i teraz już cieszą się końcowa syrena. 32-30 Gwardia Opole wygrywa z Rebut KPR-em Ostrowią. Do przerwy było 16-13, druga połowa wygrana przez Ostrowian 17-16, no ale przypomnijmy, że ponad 20 minut Ostrowianie grali osłabieni brakiem Iwana Burzaka, który był wykluczony bezpośrednio za uderzenie w twarz rywala. Oczywiście uderzenie w twarz w ferworze walki, no ale takie rzeczy są karane czerwonymi kartkami. Dmytro Artymienko, 11 bramek, 11 rzutów, 100% skuteczność lidera Gwardii Opole. Joel Ribeiro, 5 bramek na 9 rzutów i Robert Kamyszek, 5 bramek na 11 oddanych rzutów. To liderzy Rebut KPR Ostrowi. Nieudana inauguracja sezonu dla biało-czerwonych pasiaków w Opolu. Przegrywają z Gwardią 30-32. Halo Studio.
1: Dziękujemy serdecznie. No można sobie życzyć, że teraz to już będzie tylko lepiej. Całe to spotkanie w Opolu, Gwardia Opole kontra Ostrów Wielkopolski, KPR Ostrów Wielkopolski, komentował i śledził dla nas dzisiaj Maciej Kmiecik. 5 minut zaledwie pozostało do godziny 20. O 20 kolejna porcja informacji z Polski i ze świata. Teraz na pocieszenie dla wszystkich fanów piłki ręcznej z Ostrowa AC/DC.

0: AC/DC i Thunderstruck. Na koniec naszego dzisiejszego spotkania. Ja za dziś dziękuję serdecznie. Damian Kliński, do usłyszenia, dobrego wieczoru. Po godzinie 20 wciąż hit ponad czasem. Baccara, Suzy Quattro, Francesco Napoli. Cała masa najlepszych przebojów sprzed lat, więc zostańcie z Radiem Centrum. A teraz sprawdźmy jeszcze prognozę pogody.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie www.san.edu.pl.
3: Pogoda na jutro.
0: Jutro w ciągu dnia maksymalnie 20-19 stopni, nieco chłodniej niż dziś, ale niedziela już raczej bez opadów deszczu. Jutro wciąż towarzyszyć nam będzie umiarkowany wiatr wiejący z zachodu, od rana więcej przyjaźni, później więcej chmur i wieczorem znów zachmurzenie bardziej umiarkowane i te przyjaśnienia będą mogły się pojawiać.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
0: Właśnie minęła 20. Radio Centrum.
3: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Alerty burzowe wciąż aktualne. Strażacy usuwają skutki wichur. Tragiczny wypadek podczas pokazów lotniczych w Grecji. Polacy jedzą w pośpiechu, ale świadomość żywieniowa rośnie z roku na rok. Warto o to zadbać. Agnieszka Trojanowska, BIS. Trudny weekend dla strażaków innych służb. Ostrzeżenia przed burzami, wichurami wciąż obowiązują w północnej i środkowej Polsce. Najtrudniejsza sytuacja jest nad morzem. O prognozach na najbliższe godziny Błażej Kulesza.
5: Front przynoszący porywisty wiatr, opady i burze z gradem przetacza się przez Polskę. Dlatego synoptycy ostrzegają. Czeka nas pochmurna i deszczowa noc, mówi Dorota Pacocha, synoptyk IMGW.
6: Zwłaszcza na północy kraju, gdzie nadal występować będą burze, a sumy opadów wynosić mogą do 20 litrów na metr kwadratowy. Tylko lokalnie, zwłaszcza w województwie warmińsko-mazurskim, sumy opadów mogą być wyższe.
5: Zdaniem meteorologów najgroźniejszy może znów okazać się wiatr.
6: Z porywami nad morzem, nadal osiągającymi wartości do około 85 km na godzinę.
5: Skutki dotychczasowych wichur widać w rosnącej liczbie interwencji strażaków.
4: Kiepska pogoda utrzyma się do jutrzejszego poranka. Śmiertelny wypadek podczas pokazów lotniczych w Grecji. Zginęło dwóch pilotów. Myśliwiec F4 rozbił się podczas skrętu w prawo kilka metrów nad ziemią. Maszyna uderzyła w ziemię i stanęła w płomieniach. Ogień rozprzestrzenił się na pobliski las. W jego gaszeniu uczestniczy 11 samolotów i śmigłowców. Niemal co trzeci Polak przyznaje, że je w pośpiechu i to, co akurat ma pod ręką. Tylko 7 na 10 Polaków codziennie je ciepły posiłek. Tak wynika z raportu Good Food Forum, poświęconego nawykom żywieniowym Polaków. Rośnie jednak świadomość tego, co jemy, a coraz więcej osób czyta etykiety, mówi profesor Janna Bajerska z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
7: Przede wszystkim Polaków interesuje data przydatności do spożycia. Może na drugim miejscu jest skład tego produktu i też bardzo często okazuje się, że na podstawie tego składu podejmowane są decyzje o odstawieniu produktu na półkę, bo okazuje się, że na przykład jest za dużo cukru, czy też wartość energetyczna tego produktu jest zbyt wysoka.
4: Co ciekawe, te same dania oceniamy jako dużo zdrowsze, gdy są przygotowywane w domu.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Pan Rembiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

Reklama. Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Reklama.